0: czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
1: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
0: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
2: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu na obronność. Mamy dostać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Mama Klaudii Uciechowskiej leci do Pekinu po swoją córkę. Dziś wylot do Chin, powrót 4 czerwca. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony, udostępniło samolot wojskowy. U Klaudii zdiagnozowano nowotwór. Kobieta przeszła dwie operacje. Pani Joanna przyznaje, że tak naprawdę nie wie, jaki jest stan zdrowia córki.
3: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
2: Klaudia trafi do jednego z wrocławskich szpitali.
4: To są aktualności jedynki.
2: Alert RCB dla mieszkańców powiatu lęborskiego na Pomorzu. Od dziś do środy w wielu miejscowościach regionu będzie słychać syreny. Służby apelują, by zachować spokój. To będą testy systemu alarmowania ludności. Ważny termin dla pracujących wcześniejszych emerytów. Dziś ostatni dzień na rozliczenie z ZUS-em. Trzeba złożyć komplet dokumentów dotyczących osiągniętych przychodów od 1 marca zeszłego do 28 lutego tego roku. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska tłumaczy, że przekroczenie limitów przychodów o 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkować będzie pomniejszeniem albo całkowitym zawieszeniem świadczenia.
5: Jeżeli jego zarobki przekroczyły kwotę 24 546 zł i nie przekroczyły 68 726 zł i 40 groszy, a mówimy cały czas o kwotach brutto, to nastąpi zmniejszenie świadczenia, a kwota gwarantowana wynosi wtedy 946,70 zł, czyli powyżej tej kwoty świadczenie nie zostanie zmniejszone.
2: Limity dorabiania są aktualizowane co kwartał. Nowe zaczną obowiązywać od dziś. Zwolnione są z nich osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Najmłodsi świętują dziś Dzień Dziecka. Mnóstwo atrakcji z tej okazji było już w weekend. Kolejne od rana. Najmłodsi, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie mówią, że to ich ulubione święto.
6: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
7: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
2: Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Poniedziałek będzie burzowy na wschodzie kraju, ale deszcz może popadać prawie wszędzie. Słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio.

Dzień dobry, Kajetan Tłokowski, audycję realizuje Tomasz Cieślak. Muzyka nocą do godziny trzeciej. Rozpoczęła tę godzinę grupa Warszawskie Kombo Taneczne, która pod wodzą Jana Młynarskiego w zeszłym roku zaproponowała 15 utworów, 15 tang, które powstały do roku 1939. Znalazły się one na płycie Pamiętam Twoje Oczy, a płytę tę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Tydzień temu, w miniony poniedziałek, ten poprzedni, dowiedzieliśmy się, że tę płytę wyróżniono nagrodą Muzyka Etniczna i Muzyka Źródeł w czasie uroczystości przyznania nagród Fryderyki. Kategoria muzyka korzeni. Tak, ja pamiętałem starą nazwę, a ponieważ jesteśmy z tej płyty dumni i bardzo się cieszymy z tej nagrody, to posłuchajmy jeszcze jednego utworu.

Kasia Linz, artystka roku 2025 i Przona, debiutant roku 2025 w 32. edycji Polskich Nagród Fonograficznych Fryderyk. Nagrody te zmieniają się w ciągu lat. Zmienia się głównie liczba kategorii, w których są przyznawane. Na początku XXI wieku, w pierwszej dekadzie, na początku drugiej dekady tych kategorii była kilkanaście, a wręcz kilkadziesiąt. W szczytowym roku bodajże było ich 33. Teraz ja doliczyłem się 14. No ale podobnie dzieje się w wielu dziedzinach sztuki, także na przykład w nagrodach Grammy, których liczbę kategorii ostatnio ograniczono. To były dwie kategorie osobowe, bym powiedział, związane z konkretnymi osobami, a nie z ich dokonaniami muzycznymi, to znaczy w warstwie merytorycznej tak, ale same nagrody dotyczyły osób. Pozostałe nagrody dotyczą płyt, tego co się ukazało, choć płyty to jako taki nośnik rozliczający w nagrodach fonograficznych, to już przeżytek, teraz są także wydawnictwa wyłącznie elektroniczne. I przechodzimy właśnie do kategorii związanych z płytami. Na początek będzie Zalia, która nagrała płytę roku pop. W zasadzie album roku pop, bo no tak jak przed chwilą mówiłem, to nie musi być płyta, to może być inny nośnik. No ale jak jest płyta długogrająca, to zaraz później w tej samej kategorii, czyli muzyki popularnej, singiel roku, którym jest piosenka Kyoto, wykonywana przez Kubana, Fausta i Zalię. Tak więc w zasadzie dwie Zalie koło siebie, tylko raz Zalia w tercecie, raz Zalia solo.

Zalia za album Serce zdobyła statuetkę Fryderyka w kategorii Album Roku, zaś singiel roku to Kyoto, Kuban, Faust i Zalia. To były kategorie popowo-popowe, bo teraz dwie kategorie popu alternatywnego. Tam to był pop popowy, a teraz jest pop alternatywny przed nami. I tutaj jako pierwsza zaśpiewa Daria ze Śląska, a może jeszcze się da, to za najlepszy singiel roku pop, a później ponownie Kasia Lins, album roku pop alternatywny, Obywatelka KL.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Daria ze Śląska, a może jeszcze się da, czyli Fryderyk za singiel roku pop alternatywny, a potem Kasia Lins, obywatelka KL, to album roku pop alternatywny. Tak przy okazji piosenka Śmierć w bikini była od razu muzyczną ilustracją do kategorii Teledysk Roku, bo to właśnie ten utwór z tej płyty taki tytuł zdobył. Ja szukałem wyjaśnienia, jak można by sobie tłumaczyć ten pop alternatywny. Znalazłem definicję taką potoczną. Alternatywa oznacza konieczność dokonania wyboru między dwoma wykluczającymi się możliwościami. No i w odniesieniu do muzyki i do popu ja od razu tę definicję odrzucam. Druga pochodzi z logiki i mówi, że alternatywa to zdanie logiczne, w którym co najmniej jeden człon jest prawdziwy. O, i tu się zgadzam. Definicja trudniejsza, no ale przecież pop i muzyka to muzyka popowa. Przechodzimy do następnej kategorii. Bardzo blisko popu, jeśli chodzi o popularność, muzyka metalowa. Metalowa ma muzyka w Polsce wielu fanów. Po Fryderykach wybuchły dyskusje, czy to jest metal, czy nie, ale ta audycja prezentuje wykonawców obiektywnie. Po prostu łączy muzykę i kategorię Fryderyków. A więc w kategorii album roku metal statuetkę zdobył zespół Koba za płytę Poland Live, Live Poland Rock Festival 2024, a z tej płyty wybieram utwór Los Cebula i Krokodyle Łzy.
1: Utwór, który opowiada o tym, że fajnie jest znaleźć równowagę, i to już będziemy powoli kończyli dzisiejszy koncert. Dzięki serdeczne za spotkanie. Nazywa się Los Cebula i Krokodyle Łzy. Kochani, cały się ubiorę, lecz się na tej imprezie.

kategoria metal. Zwycięzca Coma Live Poland Rock Festival 2024. Ta płyta otrzymała Fryderyka w kategorii metal. No i tu do źródeł metalu będziemy sięgać. Teraz kategoria rock i blues.

Błażej Król, płyta Popiół i Waluś Kraksa Kryzys, tematy i wariacje. To płyty nagrodzone Fryderykami za album Mroku Rock Blues. Taka kategoria w roku 2025. Tydzień temu, w poniedziałek, poznaliśmy laureatów Nagród Fryderyk, Nagród Polskiego Przemysłu Fonograficznego w kategorii muzyka rozrywkowa. A ta audycja jest uzupełnieniem tego, czego nie można było zobaczyć w czasie uroczystości wręczenia tych nagród, no bo laureaci, dla nich ten dzień jest wielkim wydarzeniem, wielkim świętem, o którym będą wspominać w swoich biografiach, ale przeważnie w ten dzień nie sięgają po instrumenty i nie grają. No i trudno może czasem ich skojarzyć z tym, jak brzmią utwory, które wykonują. A dzisiaj właśnie ilustruję nagrody, które zostały przedstawione tydzień temu, z wykonawcami, z ich brzmieniem, z ich dokonaniami. Na zakończenie, do godziny trzeciej, jeszcze dwie kategorie, mianowicie album roku muzyka alternatywna, Michał Fox, Król i City Cluster. To płyta, a z niej usłyszymy utwór tytułowy oraz Daniel Blum z udziałem Leszka Możdżera i płyta z muzyką do filmu Zamach na papieża. To dwa utwory instrumentalne i zupełnie inne w stylu i brzmieniu niż te, które brzmiały od północy w muzyce nocą w programie pierwszym Polskiego Radia. A więc Michał Fox Król i Daniel Blum z Leszkiem Możdżerem. Może warto zapamiętać te nazwiska, bo ocena nagród Fryderyka za każdy rok przychodzi dopiero po latach. Przypomnę, tydzień temu słuchaliśmy nagród Fryderyka z 1995 roku i co? Pomimo dyskusji, które kiedyś trwały, okazały się trafione. No i miejmy nadzieję, że te przyznane w tym roku za utwory powstałe w zeszłym roku też będą tak ocenione. Ale na to trzeba poczekać, tak jak na godzinę trzecią. Dlatego już się pożegnam ze słuchaczami programu pierwszego. Do usłyszenia. Zostańmy z muzyką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk.

0: 3 miesiące aresztu dla znanego warszawskiego adwokata podejrzanego w sprawie fałszywych alarmów. Mężczyzna miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
1: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Władze Lublina reagują na decyzję prezydenta Ukrainy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię bohaterów UPA. Z budynku ratusza zniknęła ukraińska flaga. Podzielamy krytyczne stanowisko władz względem działań Wołodymyra Zełenskiego, tłumaczy rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść.
2: Gest prezydenta Zełenskiego w postaci gloryfikacji formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji chcemy podkreślić, że Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat buduje i opiera swoją współpracę międzynarodową. Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
0: Decyzję Wołodymyra Zełenskiego krytykują m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd, prezydent oraz przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Karol Nawrocki chce nawet z tego powodu odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. Poniedziałek przynosi w stolicy zmiany w handlu alkoholem. Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy dziś w całym mieście zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić od godziny 22 do 6 rano. Zakaz dotyczy sklepów, kiosków, stacji benzynowych i sprzedaży w restauracjach na wynos. Wcześniej pilotażowo prohibicję wprowadzono w Śródmieściu i na Pradze Północ. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pilotaż w dwóch dzielnicach się sprawdził.
3: Po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo, w związku z tym tak, jesteśmy gotowi. Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów.
0: Podobne zakazy wprowadziło już ponad 200 samorządów w kraju.
4: To są aktualności jedynki.
0: Reprezentujący prawicę Abelardo de la Estrella i lewicowy Iván Cepeda mają zmierzyć się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Kolumbii. Tak pokazują wstępne wyniki. Żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia powyżej 50%. Kandydat prawicy zdobył ponad 43% głosów, lewicy 41%. Piłka, bramka i miliardy dolarów. Ekonomiści wyliczają, ile na mundialu zarobi amerykańska gospodarka.
5: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowane wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają $1000, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Słynny banan znów zniknął z muzeum. Chodzi o część pracy Mauricia Catalana Comic, w której owoc przytwierdzony jest do ściany taśmą. Dzieło wisi na co dzień w Muzeum Centre Pompidou we francuskim Messu. W sobotę strażnik zauważył jednak, że na ścianie została tylko taśma. Muzeum złożyło zawiadomienie o kradzieży i zastąpiło skradzionego banana nowym. To dość normalna praktyka, bo banan i tak co 3 dni jest wymieniany, by ciągle sprawiał wrażenie świeżego. W lipcu ubiegłego roku jeden z odwiedzających muzeum zjadł słynnego banana, wtedy placówka nie zgłosiła tego organom ścigania. Tym razem było inaczej, bo sprawcy nie udało się namierzyć.

0: się nimi. Zresztą z wiekiem chyba nie tylko mężczyźni i dzieci nieją, więc wszystko przed nami. Rozpocznie Jan Zagozda, oczywiście dziś dla nas Jasio Zagozda, który zapowie występ Mieczysława Foga i oczywiście piosenki pisane i śpiewane z myślą o dzieciach. Potem powrócimy do dorosłych śpiewów historycznych. Dziś posłuchamy dumy o Kniaziu Michale Glińskim, a na zakończenie pierwszej godziny raz jeszcze zagra trio Marka Balarowskiego. To w pierwszej godzinie, a po aktualnościach radiowej jedynki posłuchamy muzyki klasycznej, ale dla najmłodszych. Wydawca albumu tak właśnie zatytułował tenże album i zamieścił utwory, z którymi jego zdaniem, zresztą jak najsłuszniej, winny stykać się wszystkie dzieci i to od najmłodszych już lat. Ponieważ, jak powiedziałem to przed chwilą, dzieci teraz smacznie śpią, niechaj tych utworów posłuchają ich rodzice czy dziadkowie, a potem spróbują je zainteresować. Zapraszam Państwa.
1: Panowie, prosimy.

Dzień dobry, mówi Jasio Zagozda. Dziś szczególny dzień dla wszystkich dzieci, więc i w Radiu Retro uczcimy to święto. Ulubiony piosenkarz wielu pokoleń Mieczysław Fok będzie śpiewał piosenki skierowane do młodych słuchaczy. Posłuchajmy jeszcze jednej pięknej piosenki Kołysanki. Muzyka Jana Markowskiego, słowa Stefanii Grudzińskiej. Słuchamy Mieczysława Foga z płyty wydanej w 1938 roku.

0: Po wojnie Mieczysław Fok również nagrał kilka piosenek dla dzieci, jak choćby piosenkę o zegarze Władysława Macury. Piosenka ukazała się na płytach dwukrotnie. Najpierw w własnej wytwórni Fog Records w roku 1949, drugi raz podczas wojaży mistrza po Australii w roku 1959. Słuchamy polonijnego nagrania wytwórni Carinia.
1: Każdy zegar dwa wąsiki na okrągłej buzi ma. Nauczyły go słowiki, że w noc dzieciom do snu gra.

A gdy rankiem pieszną baśnie, zegar wąs podkręca wzwyż, wstać leniuchy, gromko wrzaśnie, bo inaczej będę zły. Marsz toż!

tak. Kiedy potem do obiadu siądą dzieci słychać w krąg, jak to zegar gadu gadu, dwa wąsiki glaszcze w bok, a

Jeszcze jedna piosenka Władysława Macury skierowana do dzieci. Oto grzybki i strach. Śpiewa Mieczysław Fok.

Ciekawy jestem, czy pamiętają Państwo żartobliwą piosenkę Jana Markowskiego o dziadku. Przypomnijmy sobie ten wcale niemały przebój. Nagranie australijskie z roku 59.

Miał sobie stary dziadzio ogromny puzon, grał na nim miły dziadzio sobie i muzą. Budził się zawsze rano, a gdy wstał, pił herbatę, szedł przed chatę i grał. A srogi lew z podziwu w głowę się drapał, skąd u dziadziusia taki młodzieńczy zapał. Ten dziadzio ma energię, bądź co bądź, że tak może w każdej porze w

Dziadunio się uśmiechnął pod wąsem, wziął puzon, dmuchnął, chciał rozpocząć swój koncert, aż mu z wysiłku krew uciekła z lic. Najpierw mucha, potem stucha, co? Nic. Dużo miał dziadzio siły, lecz więcej żalu. Dął w puzona się zrobił gruby jak balon. Jak to się stało, nie odgadnie nikt. Nagle dziadzio frunął w górę i znikł. Rzecz

0: A w górze gdzieś na chmurze w aniołku w gronie siedzi nasz miły dziadziuś, gra na puzonie. Dziś wielbłąd wstydzi się, gdy widzi lwa, no a dziadzio dalej sobie gra.
1: Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania dla wszystkich dzieci, zarówno tych małych, jak i tych przyprószonych siwizną, zabawna historia o miłości krokodyla do żabki. Słuchamy Mieczysława Foga, a ja żegnam się z Państwem. Do jutra.
2: Raz na Nilu szeroką wodą, na przekór i ojcu i matce, zakochał się młody krokodyl w maleńkiej zieloniutkiej żabce. Próżno go mama prosiła, próżno mu papa tłumaczył, że to jest mezalians, niemiłość, że trzeba zupełnie inaczej, bo trzeba namyśleć się trochę, na szczyptę rozsądku się zdobyć, że przecież nie można się kochać w tak

0: I tak flirtowali w Sitowiu, na lądzie w głębinie wody, aż żabkę podstępnie zjadł bocian, a z żalu pękł młody krokodyl. Dziś papa do mamy tak szepce, lejąc wciąż łzy krokodyle. Ach, nie można igrać serduszkiem, nawet w Sitowiu nad Nilem.
1: Jasio Zagozda dziś prezentował muzykę pisaną z myślą o dzieciach i śpiewaną, jak słyszeliśmy, z właściwym poczuciem humoru przez wielkiego Mieczysława Foga.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A przed nami kolejne ogniwo śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Dziś z muzyką Marii Szymanowskiej posłuchamy Dumy o Kniaziu Michale Glińskim. Śpiewać będą Dorota Lachowicz, mezzosopran, oraz Witold Żołądkiewicz, baryton. Na pianoforte zagra oczywiście Viola Łabanow. Będzie także grał zespół instrumentalny. Duma o Kniaziu Michale Glińskim.

0: Słuchaliśmy dumy o kniaziu Michale Glińskim. Słowa napisał oczywiście Julian Ursyn Niemcewicz, a muzykę Maria Szymanowska.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Powracamy raz jeszcze, już po raz ostatni, do płyty Kolory Nocy tria Marka Walarowskiego, który jest kompozytorem wszystkich utworów. Dziś posłuchamy ostatniego utworu nieprezentowanego Państwu tutaj jeszcze w tej serii, Once Upon a Summer Day, czyli pewnego letniego dnia, ale posłuchamy także kompozycji Marka Walarowskiego, tytułowej kompozycji Kolory Nocy właśnie. Zespół tworzą Marek Walarowski fortepian, Łukasz Murzik gitara basowa i Mirosław Sitkowski perkusja, natomiast gościnnie występuje saksofonista altowy Wojciech Lichtański.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibram podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
4: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też

0: mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
1: Nawałnica uszkodziła 18 budynków, nikomu nic się nie stało. Burzowe będą kolejne dni. Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada, że w tym tygodniu nie zabraknie gwałtownych zjawisk.
2: Najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na krańcach południowo-zachodnich dziś do godziny 10. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do kraju 24-letnią Polkę. Chora na nowotwór Klaudia jest w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
3: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Oryl podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
5: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festival, czyli Young Adults and New Adults Festival.
1: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
5: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
1: Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. Spektakularna metamorfoza zabytkowego kompleksu ogrodowego przy zamku w Windsorze. Już tego lata zwiedzający będą mogli odkryć ogród Wenus. Więcej o tym wyjątkowym miejscu nasza londyńska korespondentka.
6: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ alejek, żywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przed nami burzowy dzień na wschodzie kraju. Poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
8: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.

0: Sekrety mundiali.
1: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
0: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
1: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Tak to bywało.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Jako że mamy pierwszy dzień czerwca, no to mamy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tak jak to powiedziałem, dzień, w którym nasze dzieci bardzo czynnie, bardzo bogato świętują, czekają na upominki, ale tak jak to powiedziałem też godzinę temu, i my przecież często czujemy się jak dzieci, często utożsamiamy się z naszymi dziećmi, bawimy się z nimi, lubimy się z nimi bawić, więc i dla nas niechaj ten dzisiejszy koncert w drugiej godzinie naszej audycji Tak to bywało będzie głównie przeznaczony dla nas, a to przede wszystkim z tego powodu, że nasze dzieci śpią i to bardzo głębokim snem. Więc posłuchajmy i spróbujmy, tak jak to napisał wydawca, spróbujmy ich zainteresować. Zresztą proszę posłuchać. Oddajemy w Państwa ręce reedycję bestsellerowego albumu Children's Classics. Płyta powstała z myślą o dzieciach, a także o rodzicach odpowiadających za rozwój umysłowy swoich pociech. Wiele badań potwierdza, że słuchanie muzyki poważnie wpływa na poprawienie funkcji intelektualnych, szczególnie zdolności wizualno-przestrzennych. Dzieciaki stymulowane taką muzyką podczas codziennej zabawy szybciej się koncentrują i stają się bardziej kreatywne. Zresztą dobroczynny wpływ muzyki klasycznej rozpoczyna się już w łonie matki. W 14 tygodniu ciąży przestaje rozwijać się aparat słuchu i dziecko zaczyna rejestrować coraz więcej dźwięków dochodzących z zewnątrz, które pamięta nawet po urodzeniu. Warto więc wykorzystać ten fakt, pamiętając, że rytm, harmonia i wprost matematyczna dokładność zapisana w nutach Mozarta, Bacha czy Vivaldiego wpływają dobrze nie tylko na rozwój intelektualny dziecka, ale również wyciszają emocje jego mamy, a także taty.

To była słynna część Badinery ze suity H-moll Jana Sebastiana Bacha. Na flecie grał William Bennett, a grała angielska orkiestra kameralna pod dyrekcją Raymonda Leparda. No to posłuchajmy też muzyki innych kompozytorów, choć Bach się będzie pojawiał nam tutaj regularnie. Proponuję rozpocząć teraz koncert od słynnego kanonu in D Johanna Pachelbela, także w wykonaniu angielskiej orkiestry kameralnej z Raymondem Lepardem na dyrygenckim podium. Posłuchamy także muzyki z Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. Grać będzie orkiestra kameralna imienia Karla Filipa Emanuela Bacha. Posłuchamy również uwertury do opery Bastien i Bastien ze Staatskapelle z Drezna pod dyrekcją Sir Colina Davisa. No i

Będzie też na pewno przyjęty utwór z dużą radością. Słynna bagatela Beethovena w wykonaniu Filipa Antremonta dla Elizy. Zatem przed nami pierwsza część koncertu dla dzieci, tych małych i tych starszych.

0: To był słynny motyl, czyli etiuda Fryderyka Chopina, dziewiąta z opusu 25, a wcześniej słuchaliśmy także arii z wariacji goldbergowskich Bacha, granych na klawesynie przez Anthony Newmana. Słuchaliśmy także fragmentu muzyki na wodzie, Burę, grała orkiestra imienia Karla Filipa Emanuela Bacha. A jeszcze wcześniej słuchaliśmy Vivaldiego z fragmentu Wiosny, także jednego jeszcze fragmentu Jerzego Fryderyka Händla z muzyki na wodzie. Rozbrzmiewała nam na samym początku Badinery ze suity Hamol. No i oczywiście pamiętamy o kanonie D in D i Johanna Pachelbela.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz druga część koncertu dla najmłodszych. Muzyka klasyczna dla dzieci, którą dzisiaj także przeznaczamy dla tych dzieci starszych, ale i najstarszych. Będziemy słuchać kolejnych wielkich przebojów, hitów muzyki klasycznej, ale klasycznej tej umownie nazywanej, bo przecież jest i muzyka barokowa, i muzyka romantyczna. Był i Chopin, i Vivaldi, byli także inni kompozytorzy. Będzie także na samo zakończenie kompozycja Antonina Dworzaka, Taniec słowiański, ale rozpoczniemy oczywiście promenadą z obrazków z wystawy Modesta Mussorgskiego w opracowaniu orkiestrowym Maurycego Ravela. A skoro będziemy przy obrazkach z wystawy, to na pewno warto będzie posłuchać tańca kurcząt w skorupkach.

To była oczywiście słynna kukułka Dakena, a na samo zakończenie, tak jak obiecałem, posłuchamy wspaniałego, bardzo okazałego, zawsze mile słuchanego tańca słowiańskiego e-moll Antonina Dworzaka w wykonaniu filharmoników wiedeńskich. Kończymy nasze dzisiejsze specjalne spotkanie z muzyką dla najmłodszych, z muzyką, którą będziemy my, dorośli, proponować tym naszym pociechom, aby przyzwyczaili się do słuchania dobrej, wspaniałej muzyki klasycznej, muzyki poważnej. Michał Czajkowski i Adam Rozach żegnają Państwa serdecznie. Do usłyszenia.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Załóżmy, dajmy na to, że jest pracownikiem stacji benzynowej, może nawet jej kierownikiem, a ona jest bibliotekarką. Pewnego dnia ona zajeżdża, by zatankować samochód, albo on wpada do biblioteki, by wypożyczyć książkę. Jakoś dziwnie dobrze im się rozmawia. Nagle on się rozluźnia,

0: ją śmieszą jego żarty. Za drugim razem idą na kawę, potem do kina, potem do niej albo do niego. Oboje prowadzą samotnicze, singielskie życie. Zostają więc parą na długie lata? Nie, nic z tego, może góra na miesiąc lub dwa. Pytanie o rozpad tej relacji, każdy odpowie podobnie. Właściwie nie wiadomo, dlaczego się zaczęła, ani czemu skończyła. Traf chciał, przypadek. Opieram się teraz trochę na piosence Sim Twist of Fate Boba Dylana, nagranej w połowie lat 70. Trochę, bo trochę też podobnie jak Dylan zmyślam, daje się ponieść wyobraźni. Szczegóły są nieważne, liczy się zawiązanie akcji i jej rozwiązanie. Oto z niczego rodzi się jakaś silna, intymna relacja i z niczego, właściwie bez konkretnego powodu, się kończy, wypara, gaśnie. Album, z którego pochodzi piosenka, uznawany jest za najbardziej autobiograficzną płytę Dylana, nagraną tak naprawdę dwukrotnie. Na kilkanaście dni przed premierą Bob decyduje, że zaaranżuje utwory inaczej. Ponownie wchodzi do studia, poszczególne kawałki zyskują bogatsze instrumentarium albo żywsze tempo. Dylan przeraził się chyba tym, co nagrał, jak bardzo się odsłonił, czyli zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Wcześniej wkładał kolejne maski, mylił tropy, kreował swoją biografię, wymyślał siebie. Teraz miałby wyśpiewywać swój ból bezpośrednio, przyznawać się do klęski w życiu osobistym. Mamy rok 1974, dopiero kilka lat później Springsteen nagra swoją Nebraskę. Słucham historii krótkiej miłości dwojga samotnych ludzi i zastanawiam się, czemu im nie wyszło, kto z nich zadrwił, Bóg, Ross, Fatum, czy musieli się zaangażować w tę relację tak dziwną, nietypową, zrodzoną nie w porę, a jeśli nad wyraz typową, po co to zrobili? Warto było sobie łamać serce? Może na żadne z postawionych tu pytań nie będzie odpowiedzi. Może każda odpowiedź wyda się zbyt prosta, zbyt banalna, a przez to chybiona. Może coś pozostanie nieodkryte, nieprzeniknione i jedyny ruch, jaki możemy wykonać, to zaakceptować ten stan. Krzysztof Kieślowski powtarzał, że jego zadaniem jako filmowca jest nie wiedzieć. Niewykluczone, że to zadanie każdy i każdego z nas. Zadanie najtrudniejsze – kochać i tracić, a potem zastanawiać się, drążyć, pytać i nie wiedzieć. Mówił Damian Jankowski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. W Dniu Dziecka porozmawiamy o prawach uczniów. Czy dzieci je znają, potrafią z nich korzystać i ich bronić? Co o prawach ucznia powinni wiedzieć rodzice? Jakie są prawa ogólne, a które szczegóły precyzuje statut szkoły? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. 62 umowy na 120 miliardów złotych w 72 godziny. Rząd ogłasza sukces po zawarciu kontraktów w ramach programu SAFE, a Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy ostrzeżeniu, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
4: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
5: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
6: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego SAFE-u, jest niezgodne z prawdą.
4: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
7: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeni.

0: Dniówki.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Komisja Badania Wypadków Lotniczych zbada przyczyny awaryjnego lądowania małego samolotu w pobliżu Parczewa w województwie warmińsko-mazurskim. Służby zostały wezwane do wsi Maruny przed 19. Nikomu nic się nie stało, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
3: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że był to samolot typu Cessna. Podróżował nim pilot i jeden pasażer. Z relacji pilota wynikało, że w czasie lotu usłyszał, że silnik pracuje nierówno, a więc podjął decyzję o tym, aby lądować awaryjnie. Pilot wybrał miejsce bezpieczne, pole rzepaku o płaskim ukształtowaniu terenu w odległości 250 metrów od najbliższego zabudowania, z dala od linii energetycznych.
2: Policja zgodnie z procedurami powiadomiła Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Polacy rozczarowali w meczu towarzyskim z Ukrainą. Przegrali 0-2. Wrocławski stadion z dumą opuszczali ukraińscy kibice.
4: Klasno, super, super, super. Dobrze, ara.
5: Słyszałem, że był świetny doping ukraińskich kibiców, że zakrzyczeliście Polski.
4: No tak, oczywiście, oczywiście. Było mało, ale wolali mocno.
6: Myślę, że to nie jest najważniejsze, że był fajny mecz. No, przykład dla Polaków, że przegrali 2-0, ale mecz był fajny. No.
7: Dobra gra była, ale to jest i tak towarzyska gra, no to starali się chłopaki, no. Najważniejsze, żeby tak było, no jakby powiem tak, żeby wszystko było u nas, między łamy, wszystko w porządku, nie było tam żadnych takich różnych niedorozumień, to najważniejsze.
2: Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk.
8: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent Węgier odrzuca żądanie premiera i nie poda się do dymisji. O północy minęło ultimatum, które Peter Modzior dał Tomaszowi Szuljokowi. W nagraniu w mediach społecznościowych prezydent powiedział, że godność urzędu wymaga od niego niezłomnego trwania. Modzior wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Szuljok, którego nazywał marionetką Orbana, nie zrezygnuje, sam zostanie usunięty z urzędu. Kościół katolicki we Francji zaniepokojony możliwym podważeniem tajemnicy spowiedzi. Francuski parlament ma dziś zająć się projektem ustawy dotyczącym zwalczania przemocy wobec małoletnich, który zdaniem duchownych może naruszać wolność religijną. Projekt jest reakcją na głośny skandal sprzed kilku miesięcy w katolickiej szkole.
9: Ponad 200 domniemanych ofiar przemocy, w tym seksualnej, i 40 lat ignorowania sprawy przez władze. Nowa ustawa ma sprawić, że skandal, który w ostatnich miesiącach wstrząsnął szkołą w Pirenejach, nigdy się już nie powtórzy. Projekt złożony przez deputowanych rządzącej koalicji przewiduje m.in. nałożenie na duchownych obowiązku zgłaszania przypadków przemocy wobec małoletnich, wykluczając możliwość powoływania się na tajemnicę spowiedzi. Ustawa ma również zwiększyć liczbę kontroli w prywatnych szkołach. W reakcji na te zapowiedzi episkopat Francji wyraził głębokie zaniepokojenie, tłumacząc, że rozumie konieczność ochrony dzieci, lecz uważa, iż proponowane przepisy mogą zagrozić wolności sumienia, nauczania i kultu religijnego. Duchowni podkreślają, że francuskie prawo od lat uznaje tajemnicę spowiedzi za formę tajemnicy zawodowej. Wielu z nich obawia się również zwiększenia kontroli państwa nad katolickim systemem oświaty. Na razie francuski rząd nie poinformował, czy zamierza poprzeć kontrowersyjny projekt. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: Poniedziałek będzie burzowy na wschodzie kraju, poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 5-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
3: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
2: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
4: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
2: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
3: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
2: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: A na zegarach 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z nią psy, ale także koty nie będą mogły być trzymane na uwięzi, a trzymanie zwierząt w kojcach będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków dotyczących m.in. powierzchni światła i przepływu powietrza. Te zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy. W Sejmie natomiast wciąż jest jeszcze projekt nowelizacji o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Główne założenia tego projektu to prostsze zasady dopłaty do składek, łatwiejszy dostęp do preferencyjnych ubezpieczeń i nowe uprawy objęte wsparciem państwa. Wprowadzając te regulacje, resort rolnictwa chce ograniczyć sytuacje, w których rolnicy mimo dopłat mają trudności z uzyskaniem polisy. Tomasz Matusiak.
6: Ministerstwo Rolnictwa chce, żeby system ubezpieczeń był prostszy, bardziej przejrzysty i lepiej odpowiadał na realne potrzeby rolników. Rolnik powinien mieć łatwiejszy dostęp do ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie od klasy gleby czy rodzaju prowadzonej produkcji, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
7: Poszerzamy możliwość ubezpieczania swoich upraw, swoich zwierząt rolnikom. Dopłacamy do 65% do ubezpieczeń, ale też znosimy ograniczenia, które były ze względu na klasę bonitacyjną gleby. Te ubezpieczenia muszą mieć szerokie zastosowanie i chcemy wyeliminować sytuację, kiedy rolnik idąc do zakładu ubezpieczeń dostawał odmowę ze względu właśnie na te obowiązujące przepisy.
6: Projekt rozszerza także katalog upraw objętych dopłatami do ubezpieczeń. Taka była prośba rolników, podkreśla minister Krajewski.
7: Ten katalog upraw objętych ubezpieczeniem został rozszerzony o wierzbę do wyplatania, o trawy nasienne, które do tej pory nie były objęte systemem dopłat do ubezpieczeń. W tej chwili rolnicy, którzy będą takie plantacje prowadzić, będą mogli skorzystać z ubezpieczenia na nowych zasadach.
6: Projekt przewiduje także zastąpienie obecnej franszyzy integralnej franszyzą redukcyjną. To dobry kierunek zmian, ocenia Tomasz Klempt, radca prawny, specjalista do spraw ubezpieczeń rolniczych.
8: Obecna franszyza integralna powodowała to, że jeżeli szkoda nie przekraczała pewnej kwoty, to rolnik nie dostawał nic. Natomiast zmiana na franszyzę redukcyjną powoduje to, że będzie otrzymywał odszkodowanie rolnik, natomiast będzie ono pomniejszone o pewną stałą z góry określoną kwotę, tak zwany udział własny w szkodzie. Stosuje się to po to, gdyż taki udział własny z jednej strony zniechęca do zgłaszania szkód bagatelnych, a z drugiej strony też bardzo mocno obniża wysokość składki, więc taką propozycję też należy ocenić pozytywnie.
6: Projekt ustawy zakłada, że po uzyskaniu przez Polskę pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej programu pomocy publicznej, nowe przepisy wejdą w życie od 1 września tego roku.
5: Tymczasem dziś mija termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe za 2026. Złożenie ich po terminie wiąże się z obniżeniem dopłat o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany we wnioskach, dodajmy bez sankcji, można natomiast składać do 16 czerwca. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. W ten sam sposób od dziś młodzi rolnicy mogą składać wnioski o premię na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Premia ma formę płatności ryczałtowej. Standardowo wynosi ona 200 tysięcy złotych, natomiast w przypadku młodych gospodarzy decydujących się na prowadzenie produkcji zwierzęcej kwota wsparcia może wzrosnąć do 300 tysięcy złotych.

0: I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, 152 dzień roku, do końca roku 213 dni. Słońce wzeszło już o 4:21, zajdzie o 20:47, zatem dzień potrwa 16 godzin i 26 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 21 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 44 minuty. Imieniny obchodzą Bernard, Fortunat, Gracja, Hortensja, Jakub, Julian, Justyn, Juwencja, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamela, Pamfil, Paweł, Porfiriusz, Świętopełk i Teobald. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. To może ja na początek Państwu oddam głos.
2: Słabo, ale super.
3: Bardzo słabo.
4: Bardzo dobrze, wszystko w porządku.
2: Masakra, tragedia.
0: Masakra, tragedia, słabo, super, bardzo dobrze, bardzo słabo. Co to za reakcje, to chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, tylko że tam są takie wzajemnie wykluczające się. Słabo, super, bardzo słabo i w porządku. To co było super, a co było nie w porządku w ten weekend? To jest pytanie do Państwa, interpretacja dowolna, bo wcale nie musi chodzić o mecz. A, i mam coś dla Państwa

ekstra, to będzie bonus w postaci alternatywnego zakończenia naszej powieści. Pociąg do jedynki to już po 5:30 premiera. A jak na razie 16 po 5:00, Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, 21 minut po godzinie 5. Numer telefonu do nas bez zmian 22 139 2202.
1: Panie redaktorze, w odpowiedzi na pytanie, co było super, to muszę powiedzieć, sobotę super impreza komunii u swojego chrześniaka. W niedzielę super pokazy taneczne mojej córki. No i niestety na koniec dnia ten nieszczęsny mecz.
0: Ten nieszczęsny mecz, ten we Wrocławiu. Będziemy, szanowni państwo, rozmawiać sobie troszkę o tym, co się stało we Wrocławiu, o tym, co się stało w Paryżu, bo taki słodko-gorzki ten weekend na Rolandzie

Garosie, no ale ja państwa przede wszystkim pytam, nie tylko w kontekście tego nieszczęsnego meczu, co było super, co było niekoniecznie w ten weekend. 22

0: Takiej imprezy dawno tu nie było.
1: Wytrych w osłupieniu stał, a oni opowiadali co zabawniejsze momenty. Zaczął się powoli układać obraz wczorajszego dnia.
0: Słucha pan, ten z lata z radiem, Czejarek, grał Polkę Dziadek. Wszyscy tak skakali, myślałem, że mi chałupy rozniosą. A pan się potknął i wylądował na plecionym fotelu, rozcinając wargę.
1: Wydrych przesunął językiem po opuchniętych ustach.
0: Są, zęby na miejscu, nie będzie se pledził. A potem graliście w chowanego, ale zamiast wołać Baba Jaga, to darliście się raz, dwa, trzy, paskuda patrzy.
1: Przepraszam, czyli to pan jest Mietek z Chorwacji? Dopytywał Wydrych.
0: Tak, ja jestem Mietek,
1: a to mój brat Baltazar. Nie ma co, umiecie się bawić. Jak będziecie świętować następne urodziny, to tylko u nas.
2: Koniec.
1: Teraz sami państwo rozumieją, dlaczego nie mogliśmy tego zaprezentować. Bo to jest wręcz nieprawdopodobna, wręcz nieprawdopodobna historia. Do czegoś takiego no, nie mogłoby dojść. W związku z tym pan Andrzej z Łodzi zajął miejsce drugie, ale także nagrodzone przez sponsora. Panie Andrzeju, jeszcze raz dziękujemy. Takiego czegoś to chyba sobie nikt nie wyobrażał.
2: Chyba.

0: Polskie Radio. Program pierwszy. Ania Rusowicz. Kiedyś 2 plus 1. Iść w stronę słońca. To teraz w stronę Gdyni się udajemy?
1: Gdyni dzisiaj, no powiem tak, jest dość ciepło, bo dwucyfrowa temperatura, 10 stopni na termometrze, ale jakoś tak dziwnie. Miejscami jest zamglone, miejscami czyste. Tam, gdzie jest czysto, to widać kawałki niebieskiego nieba. Tam, gdzie jest zamglone, to tak jakby było całkowite zachmurzenie. Ale to tak powiem, że dzielnicami. No i na razie sucho, nie pada. Panie redaktorze, jeszcze jedna sprawa, ponieważ na antenie obowiązują zasady kultury, także postanowiłem, że się nie wypowiem w sprawie wczorajszego meczu naszej reprezentacji Polski w piłce nożnej, bo nasuwają mi się same niecenzuralne słowa. Podejrzewam, że w większości

0: obserwatorów i kibiców to samo. Pozdrawiam, mimo to życzę udanego dnia.
1: Niby się nie wypowiedział, ale jednak się wypowiedział pan Janusz z Gdyni w sprawie meczu. To jest też pytanie do państwa. To dobrze, że oni na ten mundial się nie zakwalifikowali? Czy może po prostu Jan Urban testował różne ustawienia i stąd ten wynik? Chociaż słaby mimo wszystko.

0: Miasto budzi się, wioska budzi się, cała Polska budzi się razem z radiową jedynką. Pan Maciek już obudzony nawet dojechał do celu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Maciek Gryfino. U nas niebo całe zachmurzone, ale dojechałem do Szczecina. Dość tu się przyjaźnia, 14 stopni. Może będzie dobrze. Miłego dnia wszystkim życzę. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie panie Maćku. Przed nami rzeczywiście burzowy dzień na wschodzie. Poza tym wszędzie ma się chmurzyć i od czasu do czasu przelotnie popadać. Ten deszcz jest niezwykle potrzebny. Ciepło, szanowni państwo. Nawet 22 stopnie w Bydgoszczy, Warszawie i w Rzeszowie. Ale w tym tygodniu ma być jeszcze cieplej, choć w ogóle to będzie taki tydzień pod względem pogodowym niezwykle dynamiczny. Burzowy także.
2: Najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
0: O czym mówiła Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. W sygnałach dnia, szanowni państwo, prognoza długoterminowa. Specjalnie dla wszystkich.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: A zaraz, bo tak spoglądam na klok, czy mamy w tym tygodniu krótszy tydzień? No tak.

No tak, bo tak, poniedziałek, wtorek, środa, potem czwartek, święto, ale w piątek jesteśmy, słyszymy się, pewnie, że się słyszymy. No to do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Już 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi portal Rolnika, platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa, wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Radio Kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Dzień dobry. Utrudnienia o poranku występują między Piaskami a Krasnym Stawem w Lubelskiem. W okolicach Łopiennika na 133 km krajowej trasy numer 17 samochód dostawczy wypadł z jezdni. Pas w kierunku Krasnego Stawu na 17 jest zablokowany. Nocą zablokowana była też droga numer 9 między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. To dlatego, że w pobliżu miejscowości Nietulisko Duże pojazd osobowy potrącił zwierzę leśne. Dziewiątka na odcinku Radom-Ostrowiec jest już w pełni przejezdna. Tak samo jak trasa 79 Radom-Kraków-Sandomierz. W pobliżu Luszycy wcześniej zderzyły się auto osobowe i motocykl, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba, a trasa była przez pewien czas nieprzejezdna. A od dziś częściowo zamknięty będzie ruch na węźle Łask. Chodzi o miejsce połączenia ekspresowej 8 z drogą wojewódzką. Powód to remont przejazdu kolejowego właśnie na tej wojewódzkiej trasie. Zamknięty ma być fragment tej trasy między węzłem z ekspresową 8 a samym Łaskiem. Zatem zjeżdżając z drogi S8 na węźle Łask, zarówno od Wrocławia, jak i od Łodzi, będzie można jechać jedynie w kierunku Wadlewa. I zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała przez 2 najbliższe miesiące. Fragment drogi numer 50 w Mazowieckiem między Stanisławowem a Strachówką także z ograniczeniami. Tam dla ruchu lokalnego wprowadzono przejazd jednym pasem na zmianę, a dla pozostałych zmotoryzowanych obowiązuje objazd drogą wojewódzką 637. Czekamy na wieści od Państwa w każdej ważnej drogowej sprawie, szczególnie w nadchodzącym szczycie komunikacyjnym. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Prosimy też o wiadomości głosowe, które można nagrywać w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarach godzina 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Opolszczyzna walczy ze skutkami nawałnicy. Szacowanie strat po tym, jak w Balcarzowicach trąba powietrzna zerwała dachy.
2: Stodoła poskładana jak zapałki.
0: Miliardy z programu Safe dla polskiego wojska. W ciągu 3 dni podpisano rekordową liczbę umów.
1: Polacy, czy znowu nic się nie stało? Polska, Ukraina 0-2.
3: Masakra! Tragedia!
0: Na Opolszczyźnie trwa usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, jaka w sobotę przeszła przez miejscowość Balcarzowice.
1: Od dziś w teren wyruszą komisje, które będą szacować straty, a te są ogromne.
0: Straciliśmy cały dorobek życia, mówi Klaudia Giemza, sołtys Balcarzowic.
2: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia. Odbudowy to na razie nie ma mowy, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest.
1: W całej miejscowości uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów.
0: A to nie pierwszy taki kataklizm w historii. W tej okolicy kilkanaście lat temu przeszło tamtędy tornado, przypomina burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
4: Mam nadzieję, że uda się te wszystkie środki szybko przeznaczyć na to, żeby Balcarzowice znowu mogły być piękną miejscowością gminy Ujazd.
1: Przez całą niedzielę pracowali także śląscy strażacy, głównie w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Po przejściu wichury kilkanaście dachów wymagało tam zabezpieczenia.
0: A to nie koniec niebezpiecznej aury. Na dziś synoptycy przewidują burze w zachodniej i południowej Polsce.
1: Dwie umowy, każda warta miliardy i każda na wagę złota dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Tuż przed końcem miesiąca rząd podpisał kilkadziesiąt kontraktów na zakup sprzętu wojskowego w ramach unijnego programu SAFE.
1: To niezaprzeczalny sukces, mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
5: Czegoś takiego nie było chyba od lat, bo nawet jak tworzono zbrojeniówkę, to nie było takiego gigantycznego zastrzyku pieniędzy na inwestycje.
0: Opozycja, która od początku sprzeciwiała się unijnej pożyczce, nie zmienia zdania.
1: Poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że zadłużanie się w Brukseli odbiera nam suwerenność.
6: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych.
1: Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację 139 projektów.
0: Kibice mocno rozczarowani wynikiem meczu z Ukrainą.
1: Nasi piłkarze przegrali towarzyskie spotkanie we Wrocławiu 0-2.

0: Część polskich kibiców wyszła ze stadionu jeszcze przed końcowym gwizdkiem.
1: No słabo, nie? Przegrana niestety. No myślę, że te zmiany nie były do końca dobre. Chyba trener chciał przetestować różne ustawienia w meczu towarzyskim.
2: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już są.
3: Masakra. Tragedia. No w sumie skład był fajny, ale chyba obrona zawiodła.
4: Nietęgie miny mieli także fani tenisa. Z French Open odpadła Iga Świątek.
0: W 1/8 finału Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6.
5: To są aktualności jedynki.
4: W nich Iran i doniesienia o rezygnacji prezydenta Masud Pezeszkiana.
0: Informacje o tym podał portal telewizji Iran International z siedzibą w Londynie. Stacja twierdzi, że prezydent miał złożyć rezygnację z urzędu na ręce duchowego przywódcy Iranu.
4: Powodem miała być marginalizacja władz cywilnych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
0: Ale na razie do doniesienia o dymisji nie odniosły się ani biuro prezydenta, ani irańskie media państwowe.
4: Na linii Teheran-Waszyngton trwają tymczasem rozmowy pokojowe. Mimo pojawiających się od kilku dni informacji, że porozumienie jest blisko, w negocjacjach nie doszło do przełomu.
0: Był huk i drżenie gruntu odczuwalne w całych Stanach Zjednoczonych.
4: Amerykanie poruszeni z powodu pędzącego z prędkością dziesiątek tysięcy kilometrów na godzinę meteoru. Nikomu nic się nie stało.
6: Agencja Zarządzania Kryzysowego Stanu Massachusetts przekazała, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne otrzymały zgłoszenie o słyszalnym huku. Otrzymaliśmy telefony z wielu lokalizacji, ale nic nie potwierdza eksplozji. Słyszeliśmy w komunikacie. Służby poinformowały, że nie odnotowano żadnych wezwań do policji ani straży pożarnej, które byłyby bezpośrednio związane z tymi zgłoszeniami. Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że przelatujący jasny meteor uwolniłby w momencie rozpadu energię odpowiadającą około 300 tonom trotylu. Wydaje się, że obiekt ten uległ fragmentacji na wysokości około 60 km nad skrajnie północno-wschodnią częścią stanu Massachusetts oraz południowo-wschodnią częścią New Hampshire. Obiekt nie jest powiązany z żadnym aktywnym rojem meteorów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Jak słyszeliśmy, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Gole dla gości strzelili Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko. Trener Jan Urban dokonał w tym meczu wielu zmian. W pierwszej połowie zagrał Piotr Zieliński.
8: Sparingi rządzą się swoimi prawami, trochę eksperymentów, trochę energii brakło, nie ma co ukrywać. Na jakim etapie jesteśmy, tak? To nie jest bezpośrednie przygotowanie się do mundialu i tej energii może troszkę zabrakło, ale mam nadzieję, że wydobędziemy ją z siebie na środowe spotkanie, bo trzeba dobrze zamknąć ten sezon.
7: A w środę w Warszawie mecz z Nigerią, transmisję oczywiście na naszej antenie. Piłkarze Wieczystej Kraków awansowali do ekstraklasy. W finale pierwszoligowych baraży krakowianie pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Wcześniej awans z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W nowym sezonie w Ekstraklasie rywalizować będą więc trzy zespoły z Krakowa. Wieczysta, Wisła i Krakowia. Iga Świątek w dniu swoich 25 urodzin odpadła z wielkoszlamowego French Open. W 1/8 finału polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. O szczegółach Cezary Gurjew.
9: Iga Świątek zagubiła się wczoraj na korcie, na którym grała po raz czwarty w tym roku i wygrywała na głównej arenie czterokrotnie turniej w Paryżu. Porażka z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Dziś o ćwierćfinał z Franciszką Diane Parry na korcie Filipa Chatier będzie walczyć Maja Chwalińska. Na co możemy liczyć? O tym kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o Puchar Billie Jean King, Dawid Celt.
10: Może czarować, próbować dokładać do tego odrobinę więcej agresji, od czasu do czasu przyspieszyć, od czasu do czasu wejść na piłkę, zerwać rytm, plus te czary, każda piłka inna. Góra, dół, bok, slice, skrót, wszystko po prostu to, co ona umie, potrafi najlepiej.
7: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra awansowali do finału Mistrzostw Polski. Zielonogórska drużyna w półfinałowej rywalizacji do trzech zwycięstw pokonała Arkę Gdynia 3-0. Wczoraj przed własną publicznością Zastal wygrał 96-89.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
4: Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam około 16 stopni. We wschodniej połowie Polski możliwy deszcz. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Miejscami na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Ciśnienie w stolicy w tej chwili 997 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor.

0: sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii elektrycznej. Najwięcej prądu produkuje się w tym momencie z węgla kamiennego.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
10: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
9: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
10: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
9: Sekrety mundiali.
10: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
9: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
10: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
9: Andrzej Janisz
10: i Filip Jastrzębski.
9: Zapraszamy.
1: Autopromocja.
11: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy jest 13 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, początek meteorologicznego lata, 152 dzień roku, do końca roku 213 dni. Słońce wzeszło o 4:21, zajdzie o 20:47. Dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 21 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 44 minuty. Imieniny obchodzą Bernard, Fortunat, Gracja, Hortensja, Jakub, Julian, Justyn, Juwencja, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamela, Pamfil, Paweł, Porfiriusz, Świętopełk i Teobald. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Za nami weekend pełen emocji, emocji także sportowych. Zaczęło się świetnie, bardzo dobrze. W sobotę się zaczęło.
2: Piłka meczowa, wielka koncentracja. Już Maja podrzuca, serwis Mai. Odpowiada Sakari na forehand leworęcznej Mai Chwalińskiej. Maja przy siatce i wygrała! Wygrała! Trafiła w róg. Maja Chwalińska wygrywa.
0: No, a potem już tak dobrze nie było. Najpierw Iga Świątek z Paryża odpadła. Chwilę później polscy piłkarze odnieśli porażkę we Wrocławiu.
3: Nie tak to miało wyglądać, szczególnie, że początek spotkania w wykonaniu podopiecznych trenera Jana Urbana wyglądał obiecująco i mogliśmy wierzyć w to, że korzystny wynik jest możliwy. Polska przegrywa z Ukrainą 0-2.
0: No już się pojawiły komentarze, jak to dobrze, że nasi nie zagrają na mundialu, bo byłby wstyd. A Państwu jak się podobało? Niewątpliwie gwizdy było słychać podczas hymnu Ukrainy. To jest reakcja zapewne na kontrowersyjną decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O tę kwestię Karol Surówka zapyta naszych gości. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, i Jakuba Stefaniaka, wiceszefa kancelarii premiera. Ja natomiast chcę zapytać Państwa przy okazji Dnia Dziecka o kieszonkowe.
4: Warto dawać, bo stała kwota uczy młodego człowieka gospodarowania pieniędzmi, odpowiedzialności.
5: Nie mamy takiego zwyczaju, żeby dawać co miesiąc kieszonkowe. Natomiast jeżeli czegoś potrzebują, to po prostu wysyłam blika.
0: No to jak z tym kieszonkowym? Dawać, nie dawać, kiedy i ile? No niegdyś to było 5, 10, 15, a teraz 50, 100, 150? 22 139 22 02 to jest numer do nas, do radiowej jedynki. Ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam na sygnały. Jak zawsze do 9.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 19 minut po godzinie 6. Pan Robert z Dolnego Śląska sobie pomyślał. Niedziela, piękna pogoda, to pojadę na mecz we Wrocławiu zobaczyć na żywo. Zabiorę dzieci! Dzieci pewnie, Robert, zabierz dzieci, niech zobaczą. Taki prezent na Dzień Dziecka, co prawda Dzień Dziecka następnego dnia, czyli dzisiaj, ale niech zobaczą, niech mają, niech się cieszą po prostu, niech zobaczą tych naszych w akcji. No, zabierz.
1: No niestety, nie da się. Piękny niedzielny dzień, słoneczny, piękna atmosfera i niestety 2-0 przegraliśmy z Ukrainą. Mecz towarzyski we Wrocławiu, którego byłem świadkiem na żywo. Przykro i przykro, jeszcze raz przykro. Masakra. Pozdrawiam, Robert.
0: Dzięki wielkie, panie Robercie. Uściski dla małżonki, dla dzieci. Na drugie starcie Polacy przeniosą się do Warszawy, bo to był mecz we Wrocławiu. Tym razem PGE Narodowy. Przeciwnikami tym razem będą Nigeryjczycy, którzy także na mundial nie jadą. Ten mecz w środę. PGE Narodowy to jest stadion, na którym odbywają się koncerty. Niestety, mówię niestety, bo miałem okazję być na kilku i ostatnio w Chorzowie na Metalice. Chorzów rewelacja, Narodowy tragedia, jeśli chodzi o nagłośnienie. Natomiast czasami kwestie audio schodzą zupełnie na plan drugi, jeśli chce się zobaczyć swojego idola na żywo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i ostatnio fani przybyli tłumnie, żeby zobaczyć i posłuchać Taco Hemingwaya. Jeśli państwo nie wiedzą, kim jest, to proszę zapytać swoich dzieci albo dzieci swoich dzieci. Taco Hemingway grał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego koncert wywołał sporo komentarzy w mediach społecznościowych. Wszystko przez apel, jaki ten raper wystosował ze sceny do swoich młodych fanów. Apel dotyczący, uwaga, zdrowia psychicznego, używania sztucznej inteligencji, ale także korzystania z aplikacji na smartfonach. Mądry człowiek z tego Taco. Anna Zakrzewska sprawdziła, kogo tak naprawdę młodzi dzisiaj słuchają. Rodziców, nauczycieli, czy może właśnie swoich idoli.
3: Apel, jaki Taco Hemingway wystosował ze sceny podczas jednego z koncertów, odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych.
4: A na pierwszą, czytajcie książki, zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. 10 stron dziennie rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Bądźcie ciekawi. Obserwujcie wszystko, zapisujcie sobie, twórzcie, piszcie, kupcie używany instrument, uczcie się cały czas, to jest bardzo ważne.
3: To tylko fragment nagrania udostępniony m.in. na profilu CGM.pl na YouTubie, w którym artysta dzieli się radami z młodymi słuchaczami. Padły także słowa o odinstalowaniu niepotrzebnych aplikacji w smartfonach, nieeksperymentowaniu z lekami czy nieużywaniu sztucznej inteligencji, która zabija twórcze myślenie. I choć powyższe rady jak mantra są powtarzane przez wielu dorosłych, to w ustach idola brzmią zupełnie inaczej.
5: Dlatego, że słuchamy muzyki takich artystów, dlatego, że jakoś nawiązuje ona do nas, że są tacy jak my.
6: Mają takie same problemy?
5: Dokładnie. I jeżeli taki apel pochodzi od młodego, zasadniczo młodego człowieka, to też łatwiej go słuchać niż rodziców, którzy to mówią.
7: Ja myślę, że to jest bardzo efektywne, ponieważ młodzi ludzie właśnie w takiej fazie rozwijania często buntują się przeciw rodzicom i właśnie chcą słuchać takich swoich autorytetów.
6: Wzięłaś sobie to do serca, co on mówił?
7: Tak, wziąłam sobie to do serca.
3: Istotny jest także sposób, w jaki te słowa

0: bardzo skutecznie trafiać do ucha odbiorcy. W sytuacji, w której jesteśmy szczęśliwi i rozluźnieni, to takie komunikaty mogą być znacznie, znacznie bardziej skuteczne.
1: Z kolei Dominik Kuc z fundacji Grow Space dodaje, że taki apel ze strony swojego idola do młodego człowieka to jakby powiedzieć: jesteś ważny, jesteś ważna.
2: Ja bardzo cieszę się, że pada to już w mainstreamie, na koncertach. To sprawia, że przełamujemy pewnego rodzaju tabu. To znaczy, to już nie jest wstyd nawet na tak ogromnym wydarzeniu powiedzieć o tym, że jest to ważne. Dzisiaj młodzi ludzie dużo chętniej w temacie zdrowia psychicznego sięgną po głos idola.
1: A może to, kogo dziecko prędzej posłucha, zależy od relacji, jaką rodzic ma ze swoim dzieckiem?
3: Myślę, że to czasem może zależeć od relacji, jaką rodzic ma z dzieckiem, ale nie musi.
1: Zwraca uwagę psycholog Marta Wojtas, koordynatorka poradni Dziecko w sieci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Dlatego, że jeśli mówimy o osobach nastoletnich, to dla nich bardziej naturalne i rozwojowe jest słuchanie raczej osób, które są dla nich autorytetami i zazwyczaj rodzice przestają nimi być w tym wieku. Więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji nawet rodzic, który miałby świetną relację z nastolatkiem, może nie mieć na niego aż takiego wpływu.
1: Bo idole mogą wyznaczać trendy i wpływać na codzienne wybory młodych ludzi, ale ostatecznie to rodzice najczęściej kształtują ich system wartości i fundamenty, na których te wartości mogą budować.
4: Tak, o Hemingway, jeśli Państwo będą dawać ewentualnie kieszonkowe swojemu dziecku, to warto zapytać, a na koncert nie chcesz? Tak, o Hemingwaya. No chcę, no to masz. No. Tutaj tak razem z Dawidem Podsiadłą będzie niepotrzebnie nawiązanie do piłki nożnej na początku zaraz. Coś o ataku.

0: Polski Radio, program pierwszy. Tako Hemingway i Dawid Podsiadło. Tako ostatnio na PGE Narodowym. Na PGE Narodowym w najbliższą środę kolejny mecz biało-czerwonych. Nasz słuchacz zamiast nożnej poleca ten sport, co to jeżdżą cały czas w lewo.
1: Dzień dobry. W kwestii meczu piłki nożnej, to dlatego właśnie jeździmy sobie z rodzinką na żurze. Nie chce nam się oglądać tego, co się dzieje w piłce nożnej. Apator Toruń, Stal Gorzów Wielkopolski 52-38. Dziękuję bardzo.
0: Apator! Chciałby się krzyknąć, bo to chyba oni wygrali, zdaje się. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry.
0: Andrzej Kocjan, Błażej Rośniewski. To zaczniemy od Błażeja. Błażej wpadł do nas z jabłkiem budyniowym.
2: Tak, bo swego czasu opowiadałem państwu o pewnym owocu z Filipin, o nazwie ube, to jest taka bulwa o mocno intensywnym, fioletowym kolorze. Ten owoc ostatnio zyskuje bardzo dużą popularność. Pojawia się, nie wiem, w lodach, deserach.
0: No, wydawca tak ostatnio dalej jakąś czekoladę przyniósł z ube.
2: Dokładnie. Tymczasem...
0: Chociaż brzmi to tak, jak brzmi, nie?
2: Ważne, że smakuje. Tymczasem na horyzoncie pojawia się konkurencja już dla ube, a chodzi o owoc znany jako czerymoja, czy też jabłko budyniowe. To jest owoc wielkości dużego awokado. Ma taki kremowy, słodki miąższ, przez co w smaku przypomina właśnie budyń, stąd też nazwa jabłko budyniowe. Miąższ czerymoi jest wykorzystywany przez producentów lodów, piekarnie czy kawiarnie. Co więcej, naukowcy mówią nawet o tym, że jest to jeden z najzdrowszych.
0: Ale to, to najdroższy, to chyba jednak też coś na rzeczy.
2: Może nie najdroższy, ale faktycznie za sztukę trzeba zapłacić w Polsce, chociaż to jest owoc na razie trudno dostępny, gdzieś tak między 15 a 25 złotych. No i obecnie produkcja tego owocu bardzo intensywnie się rozwija, głównie w Indiach, ale też w Ameryce Południowej, Australii, a w Europie, w Hiszpanii. To jest owoc ciekawy, bo z jednej strony ma bardzo małe wymagania, jeśli chodzi o uprawy, ale z drugiej strony, i to jest pewien problem, ma dość krótki termin przydatności do spożycia. Od momentu zerwania do zjedzenia to może być maksymalnie tydzień. Chyba, że
0: nie zdążył do nas przypłynąć.
2: Chyba,
0: nawet
2: że będzie właśnie transportowany w temperaturze minus 18 stopni. Wtedy trochę dłużej przetrzyma. Tak jak powiedziałem, na razie ten owoc jest słabo dostępny w Polsce, ale w związku z tym, że moda na niego się rozwija, to być może niedługo zamiast ube będziemy jeść jabłko budyniowe.
0: Redaktorze, zwracam się do Andrzeja Kocjana.
3: A ja wpadłem z pustymi rękami wpadłem. Dzisiaj trochę mi głupio, ale jutro się poprawię, obiecuję. Chociaż mam dla państwa skrót aktualności za chwilę.
0: Też smaczne, tak jak jabłko budyniowe?
3: Będzie smaczne, tak, obiecuję.
0: Trzymamy za słowo. 6:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
3: Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Mogą pojawić się w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów wody. A na Opolszczyźnie rusza szacowanie strat po gwałtownej wichurze, jaka w sobotę przeszła przez miejscowość Balcarzowice. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów.
4: Stodoła poskładana jak zapałki. Dach na budynku mieszkalnym, chlewnia.
3: Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Polacy rozczarowani meczem towarzyskim z Ukrainą. Nasi piłkarze przegrali 0-2. Część fanów opuściła stadion jeszcze przed końcowym gwizdkiem.
5: No nic, no pozostaje wierzyć do samego końca w naszych chłopaków, trenera, że w końcu coś się zmieni. Trwa to już 10 lat, także nadeszła już pora.
3: Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andriy Jarmołenko i Roman Jaremczuk. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63 zł, a diesla 6,34. Maksymalne stawki na jutro minister energii ogłosi około południa. A ja już teraz zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: 22 139 22 02. Pani Marzena.
2: Dzień dobry wszystkim. Jak dobrze z niej zmarnowałam popołudnie na taki mecz, na którym właściwie wiedziałam z góry, że pewnie przegrają. Już im się nie chce, przecież nigdzie nie jadą. Tą drużynę to właściwie można by było rozwiązać i powołać młodych ludzi z tej drużyny naszej juniorów.

0: którzy obchodzą się z piłką jak należy i mają sukcesy. Ale to nie mój problem. Ja kocham siatkarzy i siatkę i 10 czerwca ruszają rozgrywki siatkarskie i tu jest co oglądać i cieszyć się z sukcesów. Wszystkim dobrego dnia, ale słonecznego, ale chłodnego. Torunia życzy Marzena. Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie pani Marzeno. Wielka fanka siatkówki to coś dla kibiców koszykówki 3x3. Plac Centralny w Warszawie stanie się dziś miejscem światowych rozgrywek. Oto rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wyjątkowe wydarzenie w samym centrum stolicy. Można wpaść i obserwować. Te mistrzostwa potrwają aż do 7 lipca. Dobrze? Tak, do 7 lipca, bo to przecież będą rywalizować i kobiety, i panowie. 20 kobiecych drużyn, 20 męskich reprezentacji z 26 krajów. Mistrzostwa Świata w koszykówce po raz pierwszy zdaje się w Polsce. 3x3 albo 3x3 do 7 lipca. Oby tylko pogoda sprzyjała, szanowni państwo, bo to takie rozgrywki, co to bardzo często na zewnątrz, chyba tylko przede wszystkim na zewnątrz się odbywają. No to sprawdźmy w takim razie, co pogoda przygotowała dziś dla nas. 18 do 22 stopni, tak na przeważającym obszarze. Trochę chłodniej nad morzem, około 16. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, tam nawet i 14. W ciągu tygodnia zrobi się cieplej, nawet do 27 stopni, ale to będzie bardzo dynamiczny tydzień, pełen burz. Dziś też we wschodniej połowie kraju i na południu możliwy deszcz, a synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-zachodniej części Polski. Jeszcze warto wspomnieć o ciśnieniu, bo to jest charakterystyczna liczba 997. Tyle hektopaskali.
2: 1 czerwca, kalendarz jedynki.
3: Jak World Trade Center był budowany, to byłem na konstrukcji. Był tylko szkielet stalowy rosnący do góry. Miałem specjalne pozwolenie i to bardzo w ogóle fascynujące było zobaczyć ten World Trade Center.
2: Rok 1971. Na nowojorskim Manhattanie ukończono budowę wież World Trade Center. Rok 1956. W pociągach PKP w miejsce dotychczasowych 3 klas zostają wprowadzone 2. Likwidacji ulega dotychczasowa 1. Najwygodniejsza klasa wagonów. Rok 1950. Komunistyczna propaganda donosi o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg miała rozplenić się po całym kraju.
4: Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Podstawowym sposobem zwalczania stonki jest skrupulatna lustracja kul. Do akcji zmobilizowano również lotnictwo. Amerykańskiemu żukowi nie powiedzie się ani w Polsce, ani w Niemczech.
5: Panienka, kupi te cegłę? No, stówka no.
6: Ale mnie pan przestraszył. Myślałam, że to jakiś złodziej. Mam ciasne buciki.
2: W 1940 roku urodziła się aktorka Barbara Kwiatkowska-Las. Sławę przyniosła jej rola w filmie Ewa chce spać. Aktorka zmarła w 1995 roku.

W 1926 roku urodziła się Marilyn Monroe, aktorka. Zmarła w 1962 roku w wieku 36 lat.

0: Dlaczego dałem rozkaz do powstania w Warszawie? Mówi dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Burkomorowski.
1: Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu.
2: W 1895 roku urodził się generał dywizji Tadeusz Burkomorowski, komendant główny Armii Krajowej, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier RP na uchodźstwie. Zmarł w 1966 roku.
3: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.37 i Martyna Podolska będzie teraz udowadniać, że mężczyźni wolą blondynki.
4: Dzień dobry.
3: Jest lepszym filmem od Półżartem.
4: Nie, pół żartem, pół serio. To jest jeden z moich ukochanych filmów. Ale rzeczywiście dzisiaj mija setna rocznica urodzin. Myślę, że jednej z największych gwiazd światowego, nie tylko hollywoodzkiego kina.

0: na Marilyn Monroe. Zatem moglibyśmy za nią samą zaśpiewać jej tak.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Najsłynniejsze Happy Birthday, nie?
0: Tak, zaśpiewane Kennedy'emu w 1962 roku, właściwie tuż przed jej tragiczną śmiercią. Słyszą państwo, że ja wcale się nie cieszę, chociaż mówimy o fenomenie, chociaż mówimy o stuleciu i mówimy o aktorce, która żyła tylko 36 lat, a wciąż jest ikoną, dlatego że ten jej los był naprawdę tragiczny i smutny, chociaż tak przepełniony miłością fanów. Zresztą właśnie ona tak o tym mówiła, że tę sławę zawdzięcza fanom. Miała poczucie, że hollywoodzkie studia nigdy jej nie szanowały. To tylko oddani fani naprawdę ją rozumieli i to oni uczynili z niej gwiazdę. Jeśli jestem gwiazdą, to ludzie mnie nią uczynili. Na żadne studio i nie żadna konkretna osoba, no ale właśnie ludzie. To była ich reakcja. Zasypywali studio listami, nie macie pojęcia. Pisali na przykład, wiesz, jesteś jedyną gwiazdą, jaką mamy. Albo mówili gwiazda, no wiecie, i patrzyli na mnie. No prawie, że bym zwariowała od tej miłości fanów. Tak mówiła i śmiała się, uśmiechała się Marilyn Monroe, ale właśnie ten uśmiech to był taki lękliwy śmiech. Skrywała wszystkie problemy świata za tym pięknym uśmiechem. Skrywała samotność. Myślę, że ta jedna z najciekawszych jej ciekawostek życia to jej inteligencja, bo oczywiście mówimy o jej pięknie, o jej uśmiechu, o tym blasku, ale inteligencja.
2: Ale przecież zobacz, że ją inaczej obsadzali przecież w rolach, prawda? Taka głupiutka blondynka bardzo często.
0: No, oczywiście, że tak. A tu się okazało, że miała bardzo bogatą bibliotekę w domu, która została znaleziona już po śmierci. Czytała Tołstoja, Dostojewskiego, Joyce'a, Freuda. Interesowała się poezją, psychologią, filozofią, literaturą. Prowadziła notatniki pełne przemyśleń, wierszy, refleksji. Słuchała muzyki klasycznej. Chodziła do muzeów, galerii sztuki. Miała słabość w ogóle do fotografii. I zarówno do pozowania, do zdjęć, jak i sama interesowała się fotografowaniem. Mało kto wie, że ćwiczyła, regularnie ćwiczyła, nie przepadała za siłownią, oczywiście w dawnym rozumieniu tego słowa, ale ćwiczyła w domu. A jej śniadania były bardzo nietypowe. Opowiadała o tym, że rano wypijała kubek ciepłego mleka z dwoma surowymi jajkami. No ale była nieszczęśliwa.
1: Do I feel happy in life? Let's see. I'm not just generally happy.
0: Czy jestem szczęśliwa? Nie, generalnie jestem nieszczęśliwa, tak mówiła w swoim ostatnim wywiadzie. No ale śpiewała. Śpiewała tak i grała tak, że pamiętamy i kochamy ją do dzisiaj.
3: I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone.
0: Oczywiście za jej najwybitniejszą rolę uznaje się występ w filmie Pół żartem, pół serio. Tam wcieliła się w postać Sugar Cane, wokalistkę zespołu jazzowego, która nieświadomie staje się obiektem zainteresowania dwóch muzyków. Ten film, tak jak powiedziałam, myślę, że to jest najlepsza w ogóle komedia w historii kina. Ale co ciekawe, że podczas zdjęć Monroe miała problem z zapamiętywaniem dialogów i słów i niektóre kwestie były przypinane, przyklejane na kartkach poza kadrem, tak by mogła je odczytywać, a zaś w filmie Mężczyźni wolą blondynki, no stamtąd pochodzi ta chyba też jedna z najsłynniejszych piosenek, że to przecież diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety. Tu zaś były różne problemy z sukienkami, ale ta różowa suknia Monroe z tej sceny inspirowała później wiele gwiazd, między innymi Madonnę w teledysku Material Girl. But square

0: tajemniczą sąsiadkę głównego bohatera i to właśnie z tego filmu pochodzi ta najsłynniejsza, najbardziej znana scena w historii popkultury. Ten moment, kiedy ta biała sukienka aktorki unosi się nad kratką wentylacyjną nowojorskiego metra i to jest też zabawne, że ta scena nagrywana była w Nowym Jorku w nocy przy tłumie gapiów. Zatem wszyscy widzieli tę scenę. I ja tak słyszą państwo, że jestem taka trochę zasmucona, dlatego że z jednej strony, tak jak powiedziałam, no tragiczne losy, ciężkie dzieciństwo, choroba psychiczna mamy, sierocińce, oddawanie jej do rodzin zastępczych, no a później nieszczęśliwe miłości, śmierć w wieku 36 lat, połknięcie dużej ilości środków nasennych i użycie alkoholu. To wszystko sprawiło, że nie ma jej już razem z nami od wielu, wielu lat, a myślę, że byłaby wspaniałą aktorką i dzięki temu, że też otworzyła swoją jako pierwsza kobieta firmę produkcyjną, to moglibyśmy oglądać ją także w znakomitych filmach dramatycznych. No. Tego już nie ma, ale jest razem z nami i pamiętamy o niej i trzeba wracać. Także do Niagary.
1: Całe szczęście pozostały.
0: Do filmu Niagara.
1: Tak, całe szczęście pozostały i piosenki, i te role. Piękne zdanie kiedyś powiedziała: kariera to jest piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przytulić w zimną noc.

0: Z twarzą Marilyn Monroe, słynny przebój grupy Meslowic. Marilyn Monroe przyszła na świat lat temu 100. Tych cytatów jest sporo, chociażby ten wspomniany wcześniej, ten o diamentach.
1: Że to najlepsi przyjaciele.
0: Tak, kobiety, żeby było jasność. I też jest jeden rewelacyjny cytat. Pieniądze szczęścia nie dają.
1: Równocześnie, ale diamenty
0: proszę
1: już
0: pana,
1: tak.
0: Proszę, trzeba to kończyć, bo tu jest kropka. Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy.
1: No tak, to rzeczywiście. Jest,
0: myślę, że każda kobieta się mogłaby podpisać pod tym. A my tak stoimy z tymi torbami i tak czekamy, co tam jeszcze przynieść. Wiesz co, przynieś mi jeszcze te eleczka.
1: Zauważyłeś, że niektóre sklepy zaczynają o nas myśleć? Bo coraz częściej widzę takie ławeczki właśnie, idealnie naprzeciwko wejścia. Takie stworzone, żeby siedzieć i się patrzeć.
0: Przepraszam,

0: Proszę pani, czy może, a czy jest Elka z tego? Mówi to, tak, przekazuje nam pani Elkę i idziemy tam z Elką, nie?
1: Tak jest, a potem trzymamy. Mm-hmm. Grzecznie.
0: A tam trzymamy. Więcej mamy. Cztery mamy, pięć mamy,
1: cztery,
0: sześć.
1: Pięć. I nosimy w tej i we w te.
0: Karol Surówka, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A propos konsumpcjonizmu i wydawania i tego wszystkiego, co złego wiąże się z wydawaniem pieniędzy, pojawia się nowy rodzaj turystyki. Opisywany dziś przez Gazetę Wyborczą nazywa się, uwaga, nazwa skomplikowana, będziemy musieli wymyśleć nową, turystyka regeneratywna.
0: Jaka?
1: Regeneratywna.
0: A dlaczego?
1: A bierze się z tego, że jak gdzieś wyjeżdżamy, to nie tylko śmiecimy i bałaganimy i zostawiamy ręczniki i kubki, tylko staramy się w jakiś sposób poprawić to otoczenie, które zwiedzamy. Przykład bierze się z Wysp Owczych. Tam już od jakiegoś czasu jest takie rozwiązane stosowanie, że gdy zamykany jest sezon turystyczny, to można tam dalej pojechać, ale należy uczestniczyć. Na przykład w naprawie szlaków turystycznych albo w sprzątaniu na tych szlakach. I wtedy można to połączyć ze zwiedzaniem. I okazuje się, że na naszym polskim Pomorzu pojawiają się pierwsze takie miejsca, które właśnie taką turystykę regeneratywną uprawiają. Na przykład można posprzątać park albo zbudować budkę lęgową i w ten sposób mieć mniejsze wyrzuty sumienia przy zwiedzaniu takiej okolicy.
0: A to ciekaw jestem, czy inni nie pójdą tym tropem, mam na myśli polskie miasta, bo na przykład Berlin, swego czasu nasz korespondent o tym mówił, też zachęca turystów do dbania o czystość. Jest taki specjalny program Berlin Pay i jeśli ty sprzątasz, to oni ci za zbieranie śmieci oferują na przykład darmowe wejściówki do muzeów, bilety transportowe albo zniżki na przykład na jedzonko w tej czy tamtej restauracji.
1: Myślisz, że można byłoby poprosić o ciut więcej? Na przykład zwiedzających Warszawę o pomoc przy remontach. Kilka godzin dosłownie przy naprawie chodników albo łataniu dziur w asfalcie i za to kawa.
0: To proszę pana, to w zasadzie to ten urlop polegałby tylko i wyłącznie na remontowaniu.
1: Tak, turystyka też ale bardziej remontowa. W Krakowie na przykład turyści mogliby na kilka godzin pełnić funkcję prezydenta miasta. Wakat się pojawił, nie wiem, czy słyszałeś.
0: No tak, jeszcze ten wakat, on będzie aktualny przez trzy miesiące.
1: Więc chyba turyści, no właśnie, i przez całe wakacje, więc idealnie. Turyści przejeżdżają, przez 2-3 godziny przychodzą do urzędu miasta, zgłaszają swoje pomysły na naprawę budżetu i później mogą wrócić do zwiedzania. Okaże się, że to będzie najlepsza forma zarządzania miastem. Jestem przekonany.
0: A chociaż część, jakiś procent tej pensji prezydenckiej też otrzymają?
1: Satysfakcję z tego, że uratowali stołeczne królewskie miasto.
0: No dobrze, i też mają świadomość, że ich akurat jakieś referendum nie będzie czekać, nie?
1: Właśnie, nieodwoływalni, przynajmniej no w ciągu tych 3 godzin.
0: Karol Surówka, szanowni państwo, i jego goście, pierwszy już o 7:15 będziemy
1: tak jest
0: pytać o edukację, ale nie tylko.
1: Oczywiście, no bo dzień jest jaki jest. Musimy dziś porozmawiać o naszych dzieciach, które dziś świętują, więc nieprzypadkowo dzisiaj naszym gościem o 7:15 będzie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: W Dniu Dziecka porozmawiamy o prawach uczniów. Czy dzieci je znają, potrafią z nich korzystać i ich bronić? Co o prawach ucznia powinni wiedzieć rodzice? Jakie są prawa ogólne, a które szczegóły precyzuje statut szkoły? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
7: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne. W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z

0: albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Trwa poranny szczyt komunikacyjny i bardzo jest odczuwalny m.in. w Małopolskiem na A4 między Bochnią a Krakowem. Zwalniamy od okolic Targowiska do węzła Podłęża. Mamy też korki na krakowskiej obwodnicy od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca i w tym przypadku korkuje się w kierunku Katowic. Na płatnym odcinku A4 również korek, to między Krakowem a Katowicami na dojeździe do Chrzanowa i potem spowolnienia po zjechaniu z płatnego odcinka od Mysłowic do Katowic na A4 w kierunku zachodnim. Także trudno mówić o płynnej jeździe. W województwie śląskim spory ruch pojazdów także na S86 Sosnowiec-Katowice, podobnie na trasie krajowej 86 z Tychów do Katowic, czy też na trasie 81 z Katowic do Mikołowa. A w Małopolskie zwalniamy m.in. dojeżdżające Zakopianką do Krakowa, najpierw w okolicach Myślenic, potem w Libertowie. Droga 44 korkuje się między Zatorem a Skawiną. A od Państwa takie wieści.
4: Dzień dobry, proszę uważać na obwodnicy Marek, węzeł Wołomin-Słupno, kontenerem stoi, miał wystrzał, wystaje tak na prawym pasie, proszę uważać, bo jest strasznie niebezpieczna sytuacja. W stronę Warszawy, obwodnica Marek, dziękuję.
3: To my dziękujemy za te informacje, a na obwodnicy Marek rzeczywiście już tworzy się korek. Właściwie od Marek do Marymontu warszawski odcinek drogi S8 bardzo mocno zatłoczony w kierunku zachodnim. Wjazd od strony północnej do stolicy, czyli Łomianki, droga numer 7, tu też stoimy w korku. Na S2 dobra sytuacja, południowa obwodnica raczej nie powinna nas na dłużej zatrzymać. Pod Wrocławiem zwalniamy na Krajowej Piątce, jadąc od Bielan Wrocławskich i zwalniamy od strony Radwanic na drodze 94.

0: Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Polce na ratunek samolot wysłany przez MON przywiezie z Chin ciężko chorą kobietę.
2: To jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe.
0: Jest wniosek o zawieszenie w czynnościach stołecznego adwokata podejrzanego o fałszywe alarmy. Dokumentem zajmie się wkrótce Okręgowa Rada Adwokacka.
1: Jedyny taki dzień w roku, Dzień Dziecka, zdaje się, że świętowanie już się zaczęło.
3: Przyszła wiosna.

0: Wszystkie procedury dopełnione, samolot w drodze. Maszyna wysłana przez resort obrony przywiezie do Polski 24-letnią pacjentkę z Chin.
1: Klaudia Uciechowska, która wyjechała do Pekinu na studia od ponad miesiąca, walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, będących następstwem nowotworu.
0: Rodzice Klaudii od tygodni zbierali pieniądze na transport medyczny do kraju. Teraz dzięki wsparciu MON-u zebrane środki będą mogli przeznaczyć na jej leczenie, bo rząd pokryje koszty lotu.
1: Po córkę wraz z ekipą lekarzy leci mama 24-latki. Joanna Uciechowska martwi się o to, jak chora zniesie transport, bo jej stan jest bardzo ciężki.
2: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe.
0: Klaudia ma wrócić do Polski 4 czerwca. O tym, gdzie będzie leczona, zdecydują jej najbliżsi.
1: Służby nie usunęły jeszcze wszystkich szkód spowodowanych przez sobotnie nawałnice, a synoptycy ostrzegają przed powtórką.
0: Burze z silnym wiatrem i ulewami spodziewane są dziś w południowej i południowo-zachodniej części kraju. To województwa lubuskie, śląskie, małopolskie, a także opolskie, gdzie 2 dni temu przeszła trąba powietrzna.
1: Nawałnica zniszczyła kilkanaście domów i budynków gospodarczych. W Balcarzowicach niektóre doszczętnie.
0: Rodziny, które straciły dach nad głową, mogą liczyć na wsparcie samorządu.
3: Część budynku będzie wyłączonych teraz i mamy takie 3 takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym.
0: Poinformował burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
1: W Balcarzowicach od dziś będą pracować inspektorzy, którzy oszacują skutki wichury oraz komisję do oceny skali strat materialnych.
0: Wydalenie z zawodu grozi warszawskiemu adwokatowi zatrzymanym.

0: w związku z fałszywymi alarmami. Będzie postępowanie dyscyplinarne.
1: Na razie jest wniosek o zawieszenie w czynnościach. Jak informuje Okręgowa Rada Adwokacka, będzie on rozpoznawany w najbliższym czasie.
0: Jak przekazał w TVP Info rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany mężczyzna miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
2: Podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: 48-latek usłyszał 7 zarzutów i został aresztowany na 3 miesiące. Ta sprawa nie ma związku z serią fałszywych alarmów, w sprawie których policja zatrzymała ostatnio 5 osób.
0: Wojska Stanów Zjednoczonych i Iranu informują o kolejnej wymianie uderzeń mimo trwającego rozejmu.
1: Siły zbrojne USA przeprowadziły naloty na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus.
0: Amerykanie twierdzą, że była to odpowiedź na irańskie ataki. Szczegóły z Waszyngtonu. Marek Wałkuski.
3: CENTCOM poinformowało o przeprowadzeniu w sobotę i niedzielę uderzeń na irańskie instalacje radarowe oraz stanowiska dowodzenia dronami w miejscowości Goruk w Iranie i na wyspie Kesh. Bezpośrednią przyczyną działań było zestrzelenie przez Iran bezzałogowego samolotu rozpoznawczego MQ-1, który według Amerykanów operował nad wodami międzynarodowymi. W komunikacie podkreślono, że żaden amerykański żołnierz nie odniósł obrażeń. Tymczasowe wstrzymanie walk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem weszło w życie 8 kwietnia. Od tamtej pory strony kontynuują negocjacje, lecz napięcia wokół cieśniny Ormus i obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie nie słabną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dziś jedyny taki dzień w roku. Wielkie święto najmłodszych.
1: Dzień dziecka to zabawy, prezenty i pikniki.
0: A dzieci, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie mówią, że to ich ulubione święta.
5: Będziemy iść na lody ze szkołą.
6: Idę normalnie do szkoły, mamy jakieś wyjście do maka i potem do parku i wracamy.
7: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, nie mamy lekcji, są luźne dni.
1: A do najlepszych życzeń dla najmłodszych i starszych dzieci dołącza Radiowa Jedynka.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. French Open już bez Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka, która na kortach Rolanda Garrosa triumfowała 4-krotnie, odpadła tym razem w 1/8 finału. Relacja Cezarego Gurjewa.
9: Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6 w meczu czwartej rundy turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa.
10: Do 5-4 w sumie czułam się w porządku i czułam, że mogę troszeczkę może poprawić poziom i to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem i nad wynikiem, no ale później tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i to dlatego był taki wynik drugiego seta.
9: Dziś o ćwierćfinał będzie walczyć Maja Chwalińska. Tenisowa czarodziejka rozegrała, licząc kwalifikacji, już 6 pojedynków. Jej rywalką na głównej arenie będzie francuska Diana Pary.
8: Wczoraj polscy kibice musieli przełknąć gorycz porażki naszych piłkarzy. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukrainą w meczu towarzyskim. W środę w Warszawie zmierzą się z Nigeryjczykami i ten mecz będziemy transmitować w Radiowej Jedynce z udziałem słuchacza, który wygrał licytację z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aż 3 drużyny będzie miał Kraków w rozgrywkach ekstraklasy w kolejnym sezonie. Do Krakowi i Wisły dołączyła wczoraj Wieczysta, która w finale baraży pokonała Chrobrego Głogów 2-1, mówi kapitan Wieczysty Michał Pazdan.
11: Przegrywaliśmy 1-0, wygraliśmy 2-1, także no jednak to musisz mieć drużynę, żeby w barażach, najważniejszych meczach wyciągnąć to.
8: Piłkarze ręcznie Industrii Kielce pokonali we własnej hali Wisłę Płock 36-27 i po raz drugi w historii, 21 w historii, przepraszam, klubu zostali mistrzami Polski. A Jonas Vingegaard wygrał kolarski wyścig Giro d'Italia. Duńczyk ma już w dorobku wszystkie wielkie tury. Wcześniej wygrał Tour de France oraz Vuelta Espania. Ostatni, 21 etap Giro ze startem i metą w Rzymie, zakończył się zwycięstwem reprezentanta gospodarzy Jonathana Milana.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam około 16 stopni. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-zachodniej części Polski. Miejscami na metr kwadratowy może spaść do 40.

0: 20 litrów deszczu. Ciśnienie w stolicy w tej chwili 997 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
0: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Sheryl Crow w radiowej jedynce, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Pierwszy czerwcowy poniedziałek, bo i czerwca pierwszy, 152 dzień roku, do końca roku 213 dni. Słońce wzeszło o 4.21, zajdzie o 20.47, dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 21 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 44 minut. Imieniny obchodzą Bernard, Fortunat, Gracja, Hortensja, Jakub, Julian, Justyn, Juwencja, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamela, Pamfil, Paweł, Porfirius, Świętopełch i Teobald, ale przede wszystkim świętują dziś nasze pociechy. Dziś Dzień Dziecka przypominamy wszystkim, którzy jakimś cudem zapomnieli. 15 minut po godzinie 7. Karol Surówka i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: My nie zapomnieliśmy, dlatego dziś w Dniu Dziecka naszym gościem jest wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry, witam pana dyrektora.
2: Dzisiejsze dzieci mają łatwiej czy trudniej niż ich rodzice w swoim dzieciństwie?
3: I łatwiej, i trudniej, dlatego że pewne rzeczy są oczywiście łatwiejsze, chociażby ze względu na dostęp do technologii, ale pewne rzeczy są również trudniejsze.
2: Ze względu na dostęp do technologii,
3: dokładnie. Czyli świat się zmienia i każde pokolenie ma swoje wyzwania. Oczywiście, jeżeli porównamy do pokoleń, może nie naszych, ale jeszcze naszych dziadków i starszych, no to oczywiście żyje się zamożniej, mamy większe możliwości, ale z drugiej strony na przykład hejt, który niestety cały czas walczymy z nim, ale cały czas są takie miejsca, gdzie jednak ta przemoc rówieśnicza występuje. Roznosi się nie tylko na terenie placówki, na terenie szkoły, ale również dociera do nas przez media społecznościowe.
2: No właśnie, ja patrzę, pani minister, na przerażające badania, szereg badań, na przykład UNICEF Polska, o tym, że duży stres w szkole dotyka ponad 70% uczniów. Inne badanie mówi o tym, że stres dnia codziennego przerasta 82% młodych badanych, ponad 80% w sytuacji nie odnajduje skutecznego rozwiązania. Zawiedliśmy młodych jako rodzice, dziadkowie?
3: Przede wszystkim trzeba wyciągać z tego wnioski. Wyciągamy tych wniosków kilka. Po pierwsze, te dane między innymi można przeczytać w diagnozie młodzieży, dokumencie przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej po to, żeby przygotować strategię młodzieży. Czyli najpierw diagnozujemy, gdzie są problemy, a potem tworzymy rozwiązania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, cała reforma Kompas Jutra stawia na szkołę, która owszem jest wymagająca, ucząca, dlatego że wiedza jest potrzebna w dorosłym świecie, ale równocześnie taką, która jest inspirująca i która jest przyjazna dla dziecka. My uwzględniliśmy w przygotowywaniu reformy Kompas Jutra te analizy, które wynikają z badań międzynarodowych, takie jak PISA, TIMSS, PERSY, które pokazują dość jednoznacznie właśnie obraz polskiej szkoły, gdzie dziecko nie jest ciekawe nowych rzeczy, których uczy się w szkole. Tylko 26% naszych dzieciaków mówi, że jest ciekawe nowych rzeczy, które się uczy w szkole. Na przykład dla porównania Portugalczycy to jest 73%.
2: Może winne smartfony, pani minister. Od 1 września już szkoły będą musiały stosować rozwiązania, które

0: ograniczą użytkowanie smartfonów w szkołach. Może to wszystko te złe smartfony?
1: No tak nie możemy powiedzieć, dlatego że Portugalia, tak samo jej dzieci korzystają ze smartfonów, więc po prostu musi się zmieniać szkoła. Musi być szkołą, gdzie więcej doświadczamy, gdzie więcej uczymy się przez praktykę. Będą zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie dzieci będą praktyczne rzeczy robić, typu, nie wiem, przyszycie guzika, wyprasowanie koszuli, ale również zrobienie czegoś konkretnego, takiego, żeby mieli poczucie, że rzeczywiście nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Doświadczenia edukacyjne mają być na każdym przedmiocie. Tydzień projektowy. To są takie rzeczy, które mają spowodować, że ta szkoła jest miejscem, w którym rzeczywiście rozbudza się zainteresowanie wiedzą. Ale z drugiej strony, oczywiście, że musimy ograniczać to, co jest po pierwsze czymś, co dekoncentruje dzieci, ale również co powoduje, że jest elementem właśnie tej przemocy rówieśniczej, ale co też powoduje zatrzymanie budowania relacji, czyli tego wszystkiego, co jest też elementem, co powinno być elementem szkoły.
0: A czy Ministerstwo Edukacji rekomenduje rodzicom na przykład zabieranie dzieciom smartfonów również w domu, albo czy ministerstwo rekomenduje to, żeby kupować smartfony starego typu bez ekranu do jakiegoś roku życia?
1: To zaraz powiem, co rekomenduje ministerstwo. Po pierwsze, my już w przyszłym roku wraz z Kompasem Jutra do przedszkoli wprowadzamy znacznie ograniczenie ekranów. Pierwszy raz jest tak bardzo jednoznacznie powiedziane, że żadnych małych ekranów w przedszkolach, czyli ani smartfonów, ani tabletów, nie powinno się wykorzystywać do pracy z dziećmi najmłodszymi. Potem jest zakaz telefonów, który wchodzi od 1 września do szkół. Ta ustawa jutro powinna być na posiedzeniu rządu, potem idzie do Sejmu, przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach.
0: Sceptycy mówią, że przyjmie się jak zakaz ściągania na przykład w szkołach.
1: No nie, dlatego że tam jest pisany między innymi możliwość, że jeżeli tylko szkoła ma takie możliwości, a bardzo wiele szkół już takie możliwości ma, to że młodzież musi oddać je do depozytu. Czyli to nie jest tak, że tam też jest wskazany taki...
0: A nie boi się pani minister, że będą mieli jeden telefon do oddania do depozytu, a drugi do użytkowania w czasie lekcji?
1: Nie jest to aż takie proste i nie jest to tak powszechne. Tam dotyczy to oczywiście nie tylko smartfonów, ale również na przykład smartwatchy, czyli takich innych urządzeń, które są o podobnym charakterze. Więc to jest jedna rzecz, to jest kolejna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście rodzice też powinni zwrócić uwagę, w jaki sposób korzystają ich dzieciaki z social mediów, w ogóle ze smartfona, dlatego że jeżeli patrzymy, że 4,5 godziny dziennie według Internet Dzieci, to jest taki raport, jeden z raportów, który powstał, pokazuje, że 4,5 godziny z tego, pół godziny w szkole, a 4 godziny w domu korzysta młody człowiek z internetu, to znaczy, że tak naprawdę szkoła ma ograniczony sposób wpływania na to, jak czy wiele czasu on poświęca na to.
0: To co może zrobić rodzic? Godziny... Że na przykład jakieś proste rozwiązanie możemy przedstawić typu do 15 roku życia kupujmy dzieciom Nokia 3310. Bez ekranu, bez dotyku.
1: Tak, aż nie możemy ich, aż wyłączyć oczywiście z tego życia, które jest przecież gdzieś się toczy. To nie jest tak, że oni są gdzieś oderwani od rzeczywistości i my ich ustrzeżemy przed wszystkim. Po pierwsze, wprowadzamy też obowiązkową edukację zdrowotną od 1 września. Tam bardzo dużo mówimy o uzależnieniach.
0: A do edukacji zdrowotnej to jeszcze przejdziemy zaraz.
1: Dobrze, ale wracając jeszcze do tych smartfonów. Po pierwsze, rodzice powinni jednak instalować takie narzędzie do kontroli rodzicielskiej. Czyli to, żeby patrzeć, z czego te dzieci korzystają. Ja chciałam powiedzieć, że na posiedzenie rządu wchodzi też druga ustawa dotycząca ograniczenia dostępu dzieci do pornografii, dużo ostrzejszego niż dotychczas to można było kliknąć, że ma 18 lat i człowiek mógł wejść. I to też są przerażające dane dotyczące liczby dzieciaków, nawet 11-12-latków korzystających z tego typu stron. Więc to się też
0: zmienia. A czy równocześnie też będziecie walczyć o rzeczywiste ograniczenie wiekowe w mediach społecznościowych?
1: Tak. To będzie kolejny etap, w którym będziemy przygotowywać tego typu rozwiązania. No tutaj bardzo ważnym rozwiązaniem, na które liczymy, to jest europejska tożsamość cyfrowa. Portfel europejskiej tożsamości cyfrowej, czyli takie rozwiązanie, które umożliwia oczekiwanie podania wieku, ale bez jakby konieczności podawania tożsamości. Ponieważ Australijczycy, którzy pierwsi wprowadzili ograniczenie, okazało się, że zrobili to bardzo nieskutecznie. Już liczy się, że 75% dzieciaków, które odeszły na początku social media, wróciło tam. Tylko 20%, można powiedzieć, ten zakaz i to ograniczenie dotyczy. Więc musimy wyciągać wnioski z błędów tych, którzy próbowali to zrobić, zrobili to nieskutecznie. Mamy narzędzia, mamy szansę na narzędzia europejskie, których można powiedzieć, że Australijczycy nie mają, czyli właśnie ten portfel tożsamości cyfrowej. Będziemy mieli też doświadczenia związane z tą ustawą o pornografii, którą przygotowuje Ministerstwo

0: Tak, ono będzie już w grudniu przyjęte przez, również przez Polskę i to jest rozwiązanie, które pozwala legitymować się w internecie, wykazując wiek, bez podania tożsamości. Czyli tak w ten sposób, że możemy się anonimowo przedstawić, ale jednocześnie wykazując wiek. Musimy też pamiętać, że często rodzice sami decydują o tym, że pozwalają dziecku, mimo tego, że nie ma tych 13 lat, bo w tej chwili ten wymóg, to nie jest wymóg, to jest wymóg przez platformy nałożony. Mimo to zgadzają się, żeby wcześniej miało ten dostęp do social mediów, co jest błędem. Powinniśmy wyjść z założenia, że te treści, które są w tych mediach, często są zupełnie nieodpowiednie dla dzieci. Jest kolejna ustawa przygotowana o patostreamingu. Tu między innymi pani Monika Rosa, która jest szefową Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Praca dotycząca właśnie ochrony dzieci przed patostreamingiem. W związku z tym mamy cały pakiet rozwiązań, a przygotowujemy kolejne rozwiązania, które mają chronić.
1: O nich wszystkich powiemy, pani minister, na koniec tej pierwszej części.
0: Zdanie.
1: Bardzo
0: ostatnie
1: proszę.
0: Zdanie. Ja przypomnę też, że było weto pana prezydenta do tej ustawy o DFS-ie, czyli tej, która ograniczała, pozwalała służbom, pozwalała różnym organom ograniczać treści, które są oszustwami, które są treściami przestępczymi w internecie. I tutaj ja tego weta wtedy nie rozumiałam.
1: I na koniec zapytam,
0: uważam, że to był
1: pani
0: błąd.
1: Minister, czy młodym w Dniu Dziecka życzymy to, żeby ich rodzice skutecznie ograniczyli im dostęp do mediów społecznościowych, żeby ich uchronili rodzice przed tym, co kryje się w sieci? Tego możemy dziś życzyć? Już krótko na koniec.
0: Na pewno wszystkim dzieciom życzymy mądrych decyzji rodziców, ale przede wszystkim to życzymy im, jest teraz czerwiec, bardzo dobrych ocen, wielu przyjaciół i w perspektywie wspaniałych wakacji.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej, jest naszym gościem. Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia, tam więcej wątków o edukacji.
2: Godzina 7:25.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Kolejna rozmowa dnia, jak zawsze o 8:15 w sygnałach. Naszym gościem będzie wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 7:28. To też był moment. Nawet się człowiek sobie wyszedł zrobić kawę na moment do kuchni. Patrzę, już jest 1-0. Potem sobie poszedł człowiek zrobić herbatę tym razem. Znowu już 2-0. No i co zrobisz?
1: Słabo, ale super.
2: Bardzo słabo.
3: Bardzo dobrze. Wszystko w porządku.
1: Masakra. Tragedia.
0: Takie były reakcje kibiców wychodzących ze stadionu we Wrocławiu po wczorajszym meczu towarzyskim z Ukrainą. No i niektórzy się tak zastanawiają, czy może to dobrze, że oni jednak nie pojadą za ocean?
4: Może dobrze, że nasi piłkarze jednak nie pojadą na ten mundial. Znowu byłby mecz o wszystko i mecz o honor i tak dalej, i tak dalej. I dużo rozczarowania, to chyba jeszcze nie ten czas.
0: Pan Paweł, to może i rzeczywiście dobrze, że nie było tak jak na przykład w Rosji w 2018 roku. Na ten temat mówi publicysta Michał Kodziej, czy gość Andrzeja Janisza i Filipa Jastrzębskiego w najnowszym, piątym odcinku podcastu Sekrety Mundiali. Pamiętają państwo, tam była Rosja i na początek był Senegal. Mecz otwarcia, który w zasadzie to przekreślił nasze szanse. Mieliśmy ich pokonać.
5: Senegalu w ogóle się nie baliśmy. To był mecz taki na rozgrzewkę w Moskwie, na stadionie Spartaka z przeważającą częścią publiczności z Polski. Ten mecz był dla mnie taką traumą, że dopiero po jakimś czasie, sprawdzając gdzieś wyniki, dotarło do mnie, że my tego meczu nie przegraliśmy do zera, bo ja byłem przekonany, że on się skończył 2-0 i cześć.
0: No właśnie, a potem jak się to wszystko skończyło, to pamiętamy. W tym samym podcaście jest mowa także o mundialu w Katarze. Pan Michał Kołdziejczyk mówi o Wojtku Szczęsnym, który stał się nieoczywistym bohaterem naszej reprezentacji.
5: Obraz Wojciecha Szczęsnego, Teka z Barcelony, z papieroskiem wyluzowanego, ale jednocześnie genialnego bramkarza, został zbudowany w tamtym czasie.
6: Wojciech Szczęsny obronił, to bitka, jeszcze raz Szczęsny, to jest nasz bohater, Szczęsny, Szczęsny, Szczęsny!
5: On obronił 2 rzuty karne na mundialu, obronił rzut karny Messiego, wybronił nam baranże z Walią za probierza i poszedł do Barcelony.
0: No dobrze, ale żeby nie było tak różowo, to w tym podcaście Sekrety Mundiali także jest o aferze premiowej w Katarze. Kto nie pamięta, niech sobie odświeży. Najnowszy, piąty odcinek podcastu Sekrety Mundiali już wskoczył do sieci. 7:31. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
7: Jutro rząd zajmie się projektem ustawy o zakazie używania smartfonów w szkołach podstawowych, zapowiada w radiowej jedynce wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Potem ustawa trafi do Sejmu.
8: Przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach.
7: Specjalny samolot wysłany przez resort obrony leci do Chin po 24-letnią ciężko chorą Polkę. Po córkę wraz z ekipą lekarzy poleciała mama 24-latki Joanna Uciechowska. Martwi się o to, jak chora zniesie transport, bo jej stan jest bardzo ciężki.
9: To jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe.
7: Burze z silnym wiatrem i ulewami spodziewane są w południowej i południowo-zachodniej części kraju. To województwa lubuskie, śląskie, małopolskie, a także opolskie, gdzie 2 dni temu przeszła trąba powietrzna. Rodziny z gminy Ujazd, które straciły dach nad głową, mogą liczyć na wsparcie samorządu.
10: Mamy takie 3 takie mieszkania do osób poszkodowanych.
7: Wkrótce rozpoznany będzie wniosek o zawieszenie w czynnościach stołecznego adwokata podejrzanego o fałszywe alarmy. 48-latek miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u, podszywając się pod inne osoby. Jest aresztowany na 3 miesiące. Wojska Stanów Zjednoczonych i Iranu informują o kolejnej wymianie uderzeń mimo trwającego rozejmu. Siły zbrojne USA przeprowadziły naloty na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. Pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: No i tak jak słyszeliśmy, synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-zachodniej części Polski. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat najchłodniej, bo stopni 14-16 miejscami na wybrzeżu, przeważnie od 18 do 22 stopni. Ciśnienie w stolicy w tej chwili wynosi 997 hektopaskali. No i właśnie na razie w miejscu stoi

0: Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
2: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
3: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: No i mamy nadzieję, że pan Michał będzie miał okazję krzyknąć gol, gol, gol dla Polski, bo ostatnio we Wrocławiu do jajo z tyłu. Widział pan mecz?
5: Nie widziałem i może i dobrze, że nie widziałem.
4: Tak, pan Michał będzie gościem sygnałów w środę. Pogadamy sobie, zapytamy, czy marzy mu się kariera radiowego komentatora. W sprawie piłkarzy głos słuchacza.
6: Ja bym zabrał im kieszonkowe po tym meczu z Ukrainą i nie dawał, aż wygrają z Nigeryjczykami. A jak nie wygrają z Nigeryjczykami, to bym szlaban na kieszonkowe dał na najbliższe 3 miesiące. No i wtedy zobaczymy, czy się nie nauczą grać. Dziękuję. Z okazji oczywiście Dnia Dziecka.
4: Dawać, nie dawać i ile?
0: Po pierwsze ekonomia.
4: Błażej Prośniewski.
5: Piłkarzom?
4: No piłkarzom nie, naszym kochanym pociechom.
5: No tak, naturalnie, że dawać, bo takie kieszonkowe to jest bardzo dobra lekcja finansów. Dzięki temu dzieci uczą się wartości pieniądza, uczą się oszczędzać, uczą się zarządzać swoim małym budżetem, co może tylko zaowocować na przyszłość, bo wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
4: A to właśnie, to może pozwolisz głos naszej słuchaczki? Pytanie?
7: Do sprawy kieszonkowego może się przyplątać delikatna kwestia tak zwanych darowizn. Jak właśnie nie narazić się na sankcje Urzędu Skarbowego?
4: No jak?
5: No wystarczy przelewać mniej niż kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Nie pamiętam dokładnych limitów, ale wydaje mi się, że w przypadku osób najbliższych to zwolnienie podatkowe darowizn jest na poziomie około kilkunastu tysięcy złotych. No,
4: zawsze najlepiej po prostu wpisać kieszonkowe i nie będzie problemu. No dobrze, ale do rzeczy, redaktorze.
5: No właśnie, dziś w związku z tym, że mamy Dzień Dziecka, powiemy o finansach najmłodszych i o tym, jak uczyć ich zarządzania własnymi pieniędzmi. Według ekspertów tym jednym z najlepszych sposobów przekazywania tej wiedzy o finansach jest oczywiście dawanie dziecku kieszonkowego. W ten sposób, jak już wspomniałem, dziecko poznaje wartość pieniądza, uczy się oszczędzania i planowania swoich wydatków. No a jak na to patrzą rodzice? Posłuchajmy.
8: Warto dawać, bo stała kwota uczy młodego człowieka gospodarowania pieniędzmi, odpowiedzialności. No i też jest to z punktu widzenia rodzica oszczędność pewna, bo proszenie ciągle daj, daj, no skutkuje tym, że ta kwota się robi bardzo duża.
9: Nie mamy takiego zwyczaju, żeby dawać co miesiąc kieszonkowe. Natomiast jeżeli czegoś potrzebują, to po prostu wysyłam blika.
10: Ja na przykład spędzam po prostu dużo czasu z dziećmi, także myślę, że to jest istotniejsze niż kieszonkowe. Pieniądz nie załatwi wszystkiego.
5: I to pewnie prawda, ale z drugiej strony kiedyś każde dziecko z pieniędzmi i koniecznością zarządzania nimi się zetknie, no i wtedy może pojawić się problem. Stąd też, jak sugerują eksperci, warto wprowadzać dzieci w świat finansów już od najmłodszych lat. I warto też z nimi rozmawiać o pieniądzach, mówi Michał Polak z Warszawskiego Instytutu Bankowości.
11: Jeżeli rozmawiać, no to jednak też dawać im szansę do poczucia i poznania siły pieniądza, czym pieniądz jest, co można za ten pieniądz kupić, ile tego pieniądza trzeba mieć, żeby kupić różne dobra i różne produkty, które w danym momencie życia są dla nas ważne, potrzebne. Nauka tego zarządzania finansami od najmłodszych lat powinna odbywać się również w wymiarze praktycznym, czyli właśnie poprzez kieszonkowe.
5: Warto przy tym także edukować dzieci, aby nie wydawały swojego kieszonkowego od razu na bieżące przyjemności, ale potraktować je także jako element nauki oszczędzania. A jak do tego zachęcić? Jak mówi Izabela Kozakiewicz, prezeska Fundacji Trampki na giełdzie, tak jak w normalnym dorosłym życiu, czyli zaoferować dziecku odsetki od oszczędności.
12: Czyli to, żeby dziecko miało świadomość,

0: czy nawet jak dostaje jakąś taką stałą, nie wiem, tygodniową, miesięczną kwotę, to są pieniądze, które po prostu jeśli nie przejdą nam przez palce, to one w jakiś sposób będą pracować. I rzeczywiście to jest absolutnie fajne ćwiczenie, fajny patent na to, żeby te dzieciaki nauczyły się umiejętności oszczędzania, bo widzą, że jak nie wydadzą wszystkiego, to po prostu coś się fajnego z tymi pieniędzmi dzieje.
1: Co istotne, jak podkreślają eksperci, kwestia wysokości kieszonkowego jest właściwie drugorzędna. Znacznie ważniejsza jest regularność, więc jeśli umawiamy się z dzieckiem na wypłatę raz w tygodniu czy raz w miesiącu, to powinniśmy tego przestrzegać. No a jeśli chodzi o konkretne kwoty, to pewnie najmłodszym wystarczy 20 czy 50 zł miesięcznie. W przypadku nastolatków ta kwota oczywiście powinna być odpowiednio wyższa. Eksperci tu mówią o kwocie 150 czy 200 zł na miesiąc.
2: Tak jak mówiłem, kiedyś było 5, 10, 15, teraz może być spokojnie 50, 100, 150. Pan coś mówił o jabłkach.
1: Budyniowych.
3: Ja dzwonię odnośnie jabłka budyniowego. Jadłam ostatnio na Filipinach ten owoc. No powiem, żadnej rewelacji nie ma. Natomiast mango z Filipin, o to jest to. Słodycz, jakich mało. Przepyszny, masełkowy smak. Pozdrawiam, miłego dzionka.
2: To pani Lena z Choszczna.
1: Innymi słowy, nie kupujmy jabłka budyniowego, kupmy mango, a właściwie za cenę jabłka budyniowego będziemy mieć dwa mango.
2: Nie, ja już wolę kupować, stawiać na nasze polskie. Legal to jest to.
1: Albo truskawki, ale to za tę cenę a już, to niewiele.
2: A już są gruntowe?
1: Trzeba by sprawdzić.
2: Trzeba będzie, to sprawdzimy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 18 minut, godzina 8.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Za nami weekend pełen emocji sportowych i przyznać trzeba, że świetnie się zaczęło w sobotę, świetnie.
2: Piłka meczowa, wielka koncentracja. Już Maja podrzuca, serwis Mai. Odpowiada Sakari na forehand leworęcznej Mai Chwalińskiej. Maja przy siatce i wygrała! Wygrała! Trafiła w róg. Maja Chwalińska wygrywa decydującego seta 6-2 i wygrywa to spotkanie 1-6, 6-3, 6-2 i Maja Chwalińska awansuje do czwartej rundy turnieju w Paryżu.
0: To jest niezwykłe, szanowni państwo. Maja Chwalińska pisze kolejny rozdział swojej kariery. No ale dziś, Czarku, przyznać trzeba, że zadaniem będzie trudna, bo rywalka to zawodniczka gospodarzy.
3: Tak, Diane Parry będzie kort główny, główna arena, więc kort Filipa Châtier. Ja po raz pierwszy Diane Parry zobaczyłem właśnie na tym korcie 4 lata temu, jak w pierwszej rundzie wyeliminowała obrończyni tytułu, a była tą obrończynią tytułu Czeszka Barbora Krejcikowa. No ale wydaje mi się, że też będzie presja na Diane.

0: po to przed własną publicznością, tylko ona już rozegrała sporo meczów na tej głównej arenie. No ale Maja Kwalińska nie ma nic do stracenia i zobaczymy, co dzisiaj znowu będzie wyczarowywać, bo z tego słynie. Daniel, to siódmy mecz Maji Kwalińskiej, a siedem meczów, no to wygrywa się turniej wielkoszlemowy. Trzy spotkania, trzy pojedynki w kwalifikacjach, no ale jeżeli Maja będzie w pełni sił, to myślę, że będziemy się cieszyć z jej pięknych akcji.
1: Próbowaliśmy ustalić, szanowni państwo, poza anteną z Cezarem, o której mecz Maji Kwalińskiej z Francuską, ale trudno, tak, bo przed nimi na tym korcie pojawią się mężczyźni, a faceci potrafią grać nawet do 5 godzin taką pięciosetówkę.
0: Tak, i nawet 6 godzin prawie mieliśmy już w tym turnieju. No i wiem, o co chcesz zapytać, prawda, teraz?
1: No chcę o to zapytać, co się stało? Czy ty wiesz, czy ty jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, bo Iga Świątek ma wszystko, ma technikę, ma naprawdę umiejętności, tylko że ma przygotowanie od dłuższego czasu z przygotowaniem mentalnym, ma ogromne problemy. To, czego nie było...
0: Tak,
1: kiedyś do
0: ja powrócę do czasów studenckich, studia samochodowe i mówiąc żartobliwie, to nie jest sytuacja, że zatarł się silnik w samochodzie. Iga Świątek ma wszystko. Iga Świątek potrafi, może grać naprawdę cudownie, pięknie, technicznie. Tylko mnie wczoraj przeraziło, jak Iga tak dużo mówiła o tym, że ona nie wytrzymała presji, nie wytrzymała psychicznie. No przecież z Darią Abramowicz pracuje od 2019 roku. Ja z Darią tutaj w 2019 roku przy Jean Bouin, przy tych kortach treningowych po raz pierwszy rozmawiałem. To jakby pierwsza sprawa. Ciągle mnie zastanawia, dlaczego Iga nie ma radości gry. Ona wczoraj oczywiście no, do tego stanu 5-4 i wchodziły te mocne uderzenia, ale mam takie wrażenie, że często Iga nie widzi, co dzieje się po drugiej stronie siatki. Nie ma planu B. No, nie wypada mi tutaj dawać jakiś rad dziewczynie, która wygrała 6 turniejów wielkoszlemowych, ale wydaje mi się, że ta technika i taktyka w grze, no to jest właśnie gra. To jest rywalizacja na punkty. Kort ma swoją geometrię, pewną geometrię, która jest od wielu, wielu lat, jeszcze z 1870 któryś rok, jak major Wingfield opatentował gry, zasady gry w tenisa. Te korty, wymiary się nie zmieniły. Dlatego Iga musi znaleźć drogę, co chce poprawić. Teraz jest piękny serial o jej idolu, o Rafie Nadalu, jak się poprawiał, jak stosował taktykę, żeby na kortach Wimbledonu pokonać Rafę Nadala.
1: Ale Czarku, ona jej to wszystko idol... ma, ale przecież, znaczy, ja rozumiem, o czym mówisz, ona to wszystko ma, tylko, no może powiedzmy wprost, bo oczywiście absolutnie nie hejtujemy Igi Świątek, zresztą nasi słuchacze też o to apelowali. Natomiast czy ktoś tam w sztabie dostrzeże to, że problem jest rzeczywiście z przygotowaniem mentalnym? Wiemy, kto odpowiada za mental. Może chodzi o zmianę trenera, trenerki od przygotowania mentalnego. Czy ten sztab jest na to gotowy? Ale... No skoro ona mówi o tym, że ona sobie nie radzi ze stresem, no ktoś ją przygotowuje.
0: Chodzi o to, żeby nie było tego napięcia, żeby Iga widziała, co dzieje się na korcie, bo Iga wyrzuca rywalkę z kortu, ma otwartą przestrzeń i po prostu nie widzi, że można piłkę w innym rytmie posłać w drugą stronę. To jest właśnie problem, że Iga musi trafić do trenera, który będzie potrafił to zrobić. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ja się zastanawiam, czy Francisco Rojcz zna dobrze kobiecy tenis, czy on ogląda mecze, czy on miał taktykę dobrze przygotowaną na Martę Kostiuk, która ostatnio gra rewelacyjnie, a przecież Sandra Zaniewska jest świetnym psychologiem, trenerem, taktykiem i na pewno wiedziała, jak przygotować swoją podopieczną na mecz z Igą Świątek. Po prostu jest mi smutno, że Iga nie może znaleźć takiej dobrej podpowiedzi, że ktoś nie chce powiedzieć jej o tym, co jest dla niej dobre. Dlatego, jak to kiedyś też Piotr Woźniacki mówił, często trzeba robić zmiany w takim zespole gruntowne, żeby to byli ludzie, do których ma się absolutnie zaufanie, także w tym sensie, że będą wiedzieli, jak dobrze podpowiedzieć.
1: Czas na zmiany? Być może.

0: Tak mi się skojarzyło, proszę pana, Karol Surówka w naszym studiu powiedział.
1: Dzień dobry, panowie.
0: Czas na zmianę i pojawiła mi się Daria. Ale nie Abramowicz, tylko Daria Zawiałów. Tak, nie widzicie.
1: Jakaś sugestia?
0: Nie, absolutnie, proszę pana, nie.
1: Czy jakaś Daria by się miała zmienić?
0: A skąd?
1: Tego nie ja to powiedziałem.
0: Ja tego nie powiedziałem.
1: Czarek tego też nie powiedział.
0: Też tego nie powiedział.
1: Czy ktoś to pomyślał? Pewnie trochę osób to pomyślało.
0: Setki, miliony, tysiące.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 8.15 to początek kolejnej rozmowy dnia. Kto
1: tak jest, widzę, że w kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie naszym gościem.
0: A to też będzie o słowach, których chyba się politycy boją trochę użyć, bo jest taka dyplomacja w sprawie tego, co zrobił prezydent Zełenski. Nie? Tak naokoło. Ktoś powinien to nazwać.
1: Wszyscy wypowiadają się ostrożnie.
0: Tak.
1: Tak jest. I nikt nie mówi niczego, co...
0: Ktoś powinien to w końcu nazwać po imieniu.
1: Tak jest, ale oprócz tego musimy porozmawiać z naszym gościem o samych nastrojach między ludźmi, między narodami, dlatego że widzieliśmy już podczas weekendowego meczu, no tak, słyszeliśmy te gwizdy, one zostały zauważone przez prasę ukraińską, o to też zapytam.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Bardzo trudna sytuacja w Warszawie na S8. Tłok od Marek do Marymontu w kierunku zachodnim. Problemy też na wjeździe od północy przez Łomianki. Bardzo wyraźnie korkuje się droga numer 7. Korek w stolicy też na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj korkuje się w kierunku zachodnim przed jeszcze zjazdem na ulicę Patriotów. Mniej więcej do okolic mostu południowego.

stopniowego. Mamy także korki w Małopolskiem, to m.in. autostrada A4, którą jedziemy od Bochni w kierunku Krakowa. Między Targowiskiem a Podłężem czekają nas zatory. Potem na przedłużeniu A4 już pod samym Krakowem musimy bardzo wyraźnie zwolnić między Wieliczką a zjazdem na Łagiewniki i gdy wjedziemy w ten korek, to niestety aż do okolic zjazdu na Tyniec będziemy bardzo, bardzo powoli jechać na zachód. Dojazd do Wadowic od strony Kalwarii Zebrzydowskiej zatłoczony, to jest droga 52. Korki też na 44, czyli na tej drodze krajowej, którą jedziemy od Zatora przez Skawinę do Krakowa, a konkretnie trzeba zdjąć nogę z gazu w okolicach miejscowości Zelczyna. Poza tym sporo korków w województwie śląskim, to jest m.in. S86, trasa ekspresowa z Sosnowca do Katowic. To także droga krajowa 86 z Tychów do Katowic. Spory ruch na 81 między Katowicami a Mikołowem i tutaj zwalniamy na wysokości Ligoty. Na A1 korek utworzył się między Gliwicami a Knurowem w kierunku południowym, a zaczyna się korkować w okolicach połączenia autostrady A1 i A4. Pod Wrocławiem musimy zwolnić dojeżdżając od Bielan Wrocławskich drogą numer 5, ale też od Radwanic 94. Korkuje się również krajowa 8 w Dolnośląskiem, trasa między Jordanowem Śląskim a Wrocławiem, niedaleko Cieszyc.

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Samolot wysłany przez MON zabierze z Chin ciężko chorą Polkę. 24-latka walczy o życie w szpitalu w Pekinie.
0: Nocna prohibicja w całej Warszawie. Zakaz sprzedaży alkoholu wchodzi w życie dzisiaj. Wcześniej był tylko w dwóch dzielnicach.
1: Słodko-gorzki smak zwycięstwa. Starcia z policją we Francji. Śmierć jednego z kibiców po zwycięstwie PSG w Lidze Mistrzów.
0: Specjalny samolot poleci do Chin po chorą Polkę.
1: Maszyna jest gotowa, zapewnia resort obrony, który organizuje transport.
0: O podjęciu działań w tej sprawie informował w mediach społecznościowych wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Historię 24-latki śledzi nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Czy wiemy już, o której samolot wyleci, a co ważniejsze, kiedy Klaudia wróci do kraju?
2: Z informacji, które udało mi się ustalić, samolot właśnie startuje. Natomiast Klaudia ma planowo wrócić do Polski 4 czerwca. Przypomnijmy, że od połowy kwietnia przebywa ona na oddziale intensywnej terapii w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Wykryto również guz jajnika, potworniaka, który został usunięty. Udało mi się kilka godzin przed wylotem porozmawiać z mamą Klaudii, która pomimo tego, że jest niezmiernie wdzięczna za pomoc, obawia się, jak przebiegnie lot.
3: Nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
2: Klaudia po powrocie do Polski znajdzie się pod opieką wrocławskich lekarzy.
1: Krzysztof Kuczyński, najnowsze informacje na temat transportu do kraju chorej Polki. Bardzo dziękujemy.
0: Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach coraz bliżej.
1: To już ostatnia prosta prac nad ustawą, mówiła w jedynce wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Ta ustawa jutro powinna być na posiedzeniu rządu, potem idzie do Sejmu, przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach.
0: Rząd planuje też wprowadzenie przepisów do skutecznej weryfikacji wieku użytkowników mediów społecznościowych. Chce przy tym wykorzystać unijny portfel tożsamości cyfrowej.
1: A że dziś Dzień Dziecka, nasz gość złożył też najmłodszym życzenia.
4: Wszystkim dzieciom życzymy mądrych decyzji rodziców, ale przede wszystkim życzymy im, jest teraz czerwiec, bardzo dobrych ocen, wielu przyjaciół i wspaniałych wakacji.
0: A także my życzymy dzieciom wspaniałej zabawy i wielu niespodzianek.
1: Nocna prohibicja w całej Warszawie staje się faktem.
0: Od dzisiaj w godzinach od 22 do 6 rano nie będzie można kupić alkoholu w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych.
1: Wcześniej zakaz wprowadzono pilotażowo w Śródmieściu i na Pradze Północ. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pomysł się sprawdził.
5: Po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje.

0: Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo, w związku z tym tak, jesteśmy gotowi. Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów.
1: Za złamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będzie grozić do 5000 zł grzywny, utrata koncesji i zakaz ubiegania się o nową przez 3 lata.
2: To są aktualności jedynki.
3: Starcia z policją w kilkudziesięciu miastach, 200 rannych i śmierć jednego z kibiców.
1: Paryż burzliwie świętował zwycięstwo swojej drużyny w Lidze Mistrzów.
3: W sobotę piłkarze PSG pokonali Arsenal Londyn w meczu rozgrywanym w Budapeszcie. Wczoraj przyjechali do stolicy Francji, by pokazać puchar rodakom.
1: A świadkiem tego wydarzenia był nasz korespondent Stefan Folzer.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek.
1: Chodzi o tę noc z soboty na niedzielę, bo ta ostatnia była już spokojniejsza, między innymi za sprawą apelu władz paryskiego klubu.
3: Całkiem spokojnie było po meczu towarzyskim Ukraina-Polska.
1: Po przegranej biało-czerwonych na trybunach panowała wręcz grobowa cisza przerywana gwizdami.
5: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już są.
3: Pojutrze szansa na poprawę. 3 czerwca kadra selekcjonera Jana Urbana zagra towarzysko z Nigerią.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. A na początek przykre dla polskich kibiców informacje z paryskich kortów Rolanda Garrosa ma Cezary Gurjew.
7: Czterokrotna triumfatorka paryskiej imprezy Iga Świątek przegrała w meczu czwartej rundy z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Dziś w pojedynku o ćwierćfinał Maja Chwalińska zagra z francuską Diane Pary. Maj w Paryżu kibicuje m.in. mama, pani Marcela.
8: To dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama? No ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję. I te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki. Ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej. Bardzo dobrze myśli na tym korcie, bardzo dobrze rozprowadza piłkę. Wiadomo, jest niskiej postury, więc wiadomo, że ona nie siłą, ale sprytem. U niej jest bardzo ważne, że ma ten spryt i wytrzymałość.
6: Słowa mamy, jak wiemy, najważniejsze. Początek meczu Chwalińska-Pery o około 13:00. A w środę kolejne towarzyskie spotkanie piłkarskiej reprezentacji polskiej z Nigerią w Warszawie. To wczoraj z Ukrainą we Wrocławiu zakończyło się porażką biało-czerwonych 0-2. Trener Jan Urban tak tłumaczy słabszą postawę drużyny i dużą liczbę zmian w trakcie tego spotkania.
9: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć. Stąd też debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej, bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją, że będziemy być może zmuszeni do takich rotacji i ja chcę wiedzieć, na kogo w takim momencie mogę liczyć.
6: Środowy mecz z Nigerią o 20:45, transmisja na naszej antenie. Piłkarze Ręcznej Industrii Kielce pokonali we własnej hali Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski. Tymczasem reprezentacja Finlandii została mistrzem świata w hokeju na lodzie. W finale w Zurychu Finowie pokonali gospodarzy po dogrywce 1-0. W meczu o brąz Norwegia wygrała z Kanadą 3-2 również po dogrywce.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
3: O poranku w centrum i na północy jeszcze liczne rozpogodzenia, choć na niebie dziś przewaga chmur. W wielu regionach burzowych. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podhalu, 19 nad morzem, do 22 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 997 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
13: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 1 czerwca, Dzień Dziecka, 152 dzień roku, do końca roku 213 dni. Wschód słońca, 4:21, zachód, 20:47, dzień potrwa 16 godzin i 26 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 21 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i jeszcze 44 minuty. Imieniny obchodzą Bernard, Fortunat, Gracja, Hortensia, Jakub, Julian, Justyn, Juwencja, Konrad, Konrada Magdalena, Nikodem, Pamela, Pamfil, Paweł, Porfiriusz, Świętopełk i Teobald. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Tak, a jeden z tych solenizantów dzisiaj w studiu jest, ale to nie Świętopełk, tylko Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Wszystkim Jakubom twierdzi... wszystkiego najlepszego życzę, nie tylko zresztą Jakubom, wszystkim solenizantom.
2: Właśnie nasz gość twierdzi, że został odarty z jednego prezentu przez rodziców, tak?
3: No właśnie,
2: że
3: na tak dzień kombinowaliśmy i na kiedyś, Jakuba tak, z kolegami, jeden prezent. Z kolegami na placu zabaw pod blokiem, jak to się mogło stać? Jak do tego doszło? Dlaczego Stefaniak to ma w Dzień Dziecka te imieniny? No może to... Ale nie, broń Boże, moi rodzice nie naprawdę byli hojni zawsze i nigdy absolutnie nie podejrzewałbym o to. No ale żarty zostały.
2: Dobrze, zostawiamy też żarty na bok, dlatego że musimy zacząć od poważnego tematu. Kto odpowiada, panie ministrze, za kryzys w relacjach polsko-ukraińskich? Prezydent Ukrainy? Czy prezydent Polski, a czy może cała klasa polityczna?
3: No to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę gdybyśmy je rozebrali na czynniki pierwsze, to myślę, że na tym kryzysie najbardziej zależy komu? Rosji. I trzeba zwracać na to też uwagę, że dzisiaj w czasach wojny hybrydowej...
2: Kto zagrał w rytm rosyjskiej propagandy? Pierwszy Wołodymyr Zełenski?
3: Na pewno
2: swoją
3: jego...
2: decyzją,
3: na pewno
2: żeby nazwać
3: jego...
2: oddział bohaterów imieniem bohaterów UPA?
3: Na pewno jego decyzja jest niefortunna w tym momencie, kompletnie też niezrozumiała i na pewno trzeba sobie powiedzieć jasno, stanowisko nas wszystkich, całej koalicji rządzącej, ale też i mojej formacji przede wszystkim, która bardzo mocno dba o pamięć o ofiarach UPA, jest kategoryczne, że no, sprzeciwiamy się, nie zostawimy tego. Zresztą...
2: A czy to jest porażka polskiej dyplomacji,
3: nie,
2: że on nie bał się
3: nie,
2: takiego
3: absolutnie nie.
2: Ruchu
3: trzeba
2: dokonać?
3: Też brać pod uwagę różnego rodzaju pewnie jakieś wewnętrzne sprawy ukraińskie. Proszę pamiętać, że oni cały czas są w tym permanentnym stanie wojny, nie hybrydowej, tylko konwencjonalnej.
2: No tak, tutaj większość
3: i to
2: ekspertów
3: pewnie
2: mówi,
3: ma znaczenie.
2: Że
3: natomiast
2: Wołodymyr Zełenski
3: to
2: tak,
3: nie znaczy,
2: chciał...
3: że my musimy tę sprawę zostawić. Nie, wręcz nie możemy jej. Kategorycznie się temu sprzeciwiamy. My potępiamy te decyzje i to będzie jasno, wielokrotnie jeszcze panu prezydentowi Żeleńskiemu komunikowane. Natomiast dzisiaj do gry wchodzi dyplomacja. I takie rozmowy, wiem, że ministrowie z MSZ-u już prowadzą i po prostu tego nie odpuścimy. No,
2: panie
3: i tyle. Mistrz,
2: tylko, że polska dyplomacja od dekad sprawę stawia jasno, że gloryfikowanie bohaterów UPA jest dla nas nie do zaakceptowalne. Mimo wszystko prezydent Wołodymyr Zełenski, żeby zadowolić radykalne skrzydło w swoim kraju, taką decyzję podjął, wiedząc, jakie będą konsekwencje, ale uznając, że zysk w polityce krajowej jest większy niż ta strata w relacjach ukraińsko-polskich.
3: No cóż, każdy kalkuluje i też pan prezydent Zełenski pewnie kalkuluje, ale ja nie będę go teraz dzisiaj tłumaczył i bronił. Jeżeli pan chce, żeby ktoś bronił pana Zełenskiego, to proszę zaprosić tutaj sobie na przykład ambasadora Ukrainy do studia. I to nie jest jakby tutaj ja absolutnie...
2: My nie mówimy o obronie, tylko pytanie, czy ta ofensywa ze strony prezydenta jest uzasadniona? Czy to

0: branie orderu Orła Białego, do tego zmierzamy ze strony prezydenta, to jest wystarczająco... Wie pan, mocna to jest, odpowiedź.
1: Znaczy, to nie jest po pierwsze odebranie, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno, że pan prezydent Nawrocki zachował się trochę jak taki przedszkola, który biegnie na placu zabaw pierwszy, żeby nasikać do piaskownicy. To nie jest odebranie. On tylko zapowiedział, że zgłosi to, a decyzję i tak podejmie kapituła. Więc zobaczymy, jaka będzie ta decyzja kapituły. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć sobie jasno. No, powiedzmy, że tak. No, chciał pierwszy, że tak powiem, zaznaczyć swoją obecność w tym dyskursie politycznym. Dobrze, niech mu będzie.
0: Ale może w dyplomacji jego problem. Symbole są ważne. Widzimy, to jest bardzo mocny symbol.
1: Tak, ale widzimy, że on traci w poparciu, jeśli chodzi o swoich zwolenników. Dzisiaj pojawił się kolejny sondaż, gdzie ma więcej przeciwników niż zwolenników pan Nawrocki i to też pewnie nie jest bez znaczenia.
0: Czyli chcę powiedzieć, że obaj prezydenci grają pod politykę krajową,
1: myślę,
0: tak?
1: Myślę, że tak, a my się zachowujemy jako rząd rozsądnie, rozważnie i będziemy tę politykę prowadzić w... tym takim szerokim obszarze i w ramach dyplomacji i będziemy robić to skutecznie. Tylko, może tutaj... nie tak efektownie, jakby pan prezydent sobie tego życzył, ale efektywnie.
0: Panie, tylko, że ktoś teraz mógłby odpowiedzieć, że ta rozważna, spokojna dyplomacja nie przeszkodziła Wołodymyrowi Zełenskiemu w tym, żeby tego imienia użyć, bohaterów UPA.
1: Poczekajmy. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak powiedziałem, Polska tej sprawy na pewno nie zostawi.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe fundamentalnie jest przeciwne temu, żeby ten order Orła Białego odebrać. Nie macie tutaj stanowiska. Jakie jest wasze, jak wasz klub tutaj?
1: Znaczy, wie pan, to też stoi. Jakby... Znaczy, to są gesty. One oczywiście w polityce mają znaczenie. Natomiast pytanie, czy to trochę nie będzie właśnie granie w scenariuszu, który najbardziej będzie się podobał na Kremlu. Bo nikomu bardziej nie zależy na tym, żeby skłócić dzisiaj Polskę i Ukrainę niż właśnie Rosji. Robi to zresztą w sposób permanentny, próbuje to robić, używając różnych metod powszechnych w działaniach tej wojny hybrydowej. Więc pamiętajmy o tym, żeby podejmować takie działania, które będą z punktu polskiej racji ważne, ale nie dawać też pożywki i sukcesu Rosji.
0: To już kończąc ten wątek, odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wy jesteście jako PSL sceptyczni?
1: My jesteśmy sceptyczni wobec decyzji pana prezydenta Żeleńskiego. Z tej decyzji pan prezydent również się może jeszcze wycofać. Zobaczymy, co będzie. Natomiast na pewno będziemy mu to wypominać. To nie jest decyzja. Tak jak powiedziałem, to jest tylko
0: gestu.
1: Początek.
0: Wobec gestu,
1: to jest gest.
0: Jesteście sceptyczni.
1: To jest gest. Zobaczymy, czy ten gest będzie tak entuzjastycznie przyjęty przez kapitułę orderu. I to jest, to są fakty.
0: Ale nie chcecie na razie zająć stanowiska jednoznacznie. Wie dobrze pan, słyszę?
1: Znaczy nie, stanowisko zajęliśmy jasne i zajmujemy. Od początku nie ma drugiego chyba klubu parlamentarnego w polskim Sejmie, który by tak konsekwentnie dążył do prawdy o Wołyniu, tak konsekwentnie krytykował.
0: Ja teraz nie mówię
1: to.
0: O podstawy wobec
1: Natomiast
0: Ukrainy, tylko
1: pytanie,
0: wobec...
1: Czy
0: wniosku prezydenta Polski.
1: No bo czego pan ode mnie oczekuje? Że mam pochwalić pana Nawrockiego za to, że wyszedł przed szereg? No nie, no
0: nie,
1: zobaczymy.
0: Tylko jednoznaczna odpowiedź.
1: Znaczy jednoznaczna odpowiedź. Jesteśmy przeciwko temu, żeby taka nazwa jakiejkolwiek drużynie bojowej, formacji czy
0: ale
1: kompanii.
0: Ale to my wszyscy jesteśmy
1: tak
0: przeciwni.
1: Jest. To jest stanowisko
0: mi
1: PSL.
0: Tylko chodzi o, już kończąc ten wątek, wniosek prezydenta o odebranie orderu jest sensowny czy bez sensu?
1: Wniosek daje pewnego rodzaju przestrzeń do działania kapitule i my szanujemy decyzję kapituły, bo od tego jest. Poczekajmy na to. Na pewno, jeżeli takie zdanie będzie, jeśli chodzi o kapitułę, będziemy rozważać dalsze kroki. Dzisiaj to jest tylko zagrywka polityczna ze strony pana Nawrockiego, która na razie nic do sprawy nowego nie wnosi. Poza tym, że zaznaczył swoją obecność w tej dyskusji.
0: Mówił pan o działaniach hybrydowych ze strony Rosji. A czy ta seria fałszywych alarmów, która uderzyła w naszą scenę polityczną, która spowodowała spore zamieszanie, czy to może być właśnie działanie hybrydowe? 5 osób zatrzymanych, w tym znany warszawski adwokat. W jego mieszkaniu ciekawe znalezisko, laptopy, pendrive'y, karty pamięci.
1: I powiązania z PiS-em. Trzeba sobie też powiedzieć
0: broń,
1: jasno.
0: Amunicja... No, dziwnie to wygląda.
1: No, dziwnie to bardzo wygląda. Ja czytam od rana na jednej z platform społecznościowych bardzo dużo wątków powiązania tego zatrzymanego adwokata ze środowiskiem prawicy. Wie pan, dzisiaj...
0: Ale to środowisko prawicy jest głównie poszkodowane w tej całej sprawie,
1: no,
0: w tych fałszywych
1: tak,
0: alarmów.
1: Tylko jak pojawiły się te alarmy, ja byłem chyba jedną z pierwszych osób, która mówiła, że warto by było też zajrzeć i sprawdzić powiązania tych, którzy zostali zatrzymani, tych pierwszych osób, także ze środowiskiem polskiej prawicy, bo wcale bym się nie zdziwił, że że może gdzieś tam być jakiś wątek i link. Być może to była prowokacja. Wszystkie
0: ale
1: scenariusze
0: chce pan
1: trzeba...
0: powiedzieć, że to jest wewnętrzna nie. walka po prawej stronie?
1: Pan, chcę powiedzieć, że to być może jest działanie takie, które

miałoby służyć temu, żeby skompromitować czy oczernić czymś obecną koalicję rządzącą, ale im nie wyszło, jeżeli by tak było. Natomiast ja tego nie przesądzam, od tego są służby. Każdy ze scenariuszy jest możliwy,

0: W jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: 8:36, to jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, no i czas na poranny trening szarych komórek. Kto słuchał nas uważnie po godzinie 6:30, nie powinien mieć problemów z odpowiedzią na... No właśnie, to posłuchajmy najpierw, bo ta pani pięknie śpiewała i nie tylko.

100 lat temu na świat przyszła Marilyn Monroe. Usłyszą Państwo kilka, dokładnie trzy szczegóły z życia znanej aktorki. Jeden okaże się fałszywy. A zatem pierwsze. Pół żartem, pół serio. Za rolę w tym filmie Marilyn Monroe obok Jacka Lemona dostała nagrodę Złotego Globu dla najlepszej aktorki. Po drugie, niecodzienna dieta. W jej przypadku w wywiadzie z 1952 roku mówiła, że jej poranny posiłek składał się z zaledwie dwóch szklanek przygotowanej ciepłej wody. No i po trzecie, miłość do literatury. Choć obsadzano ją w rolach głupiutkich blondynek, prywatnie uwielbiała czytać. Jej domowa biblioteczka liczyła ponad 400 książek, w tym dzieła Dostojewskiego czy Jamesa Joyce'a. Co nie jest prawdą? Złoty Glob? Za rolę w pół żartem, pół serio? Dwie szklanki wody na śniadanie? Czy może miłość do książek w przypadku Marilyn Monroe? 22 139 2202. A już za chwilę polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.

0: Nie jest prawdą, że Marilyn Monroe otrzymała nagrodę Globa za film pół żartem, pół serio. Dziękuję.
1: A to się pani zdziwi. Myślę, że nie jeden słuchacz się zdziwi, jak będzie rozwiązanie porannego treningu szarych komórek. To jedno z większych zaskoczeń w przypadku wielkiej Marilyn Monroe. 100 lat temu na świat przyszła. Trochę później przyszedł Jacek Czarnecki.
2: Parę lat później.
1: Nie, no spokojnie. No. 50 lat później, tak?
2: No, nawet mniej trochę niż 50.
1: 8:43.
3: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
1: No i czy mama się spodziewała, że pójdzie w...
2: W życiu?
1: Nie?
2: Gdzie? Co?
1: Gdzie? Ta, co?
2: Ja miałem być robotnikiem w fabryce.
1: No ale stało się inaczej i bardzo dobrze, zajmuje się polityką w skrócie, to tak w jakim skrócie można
2: teraz
1: powiedzieć?
2: Teraz w skrócie.
1: Tak, teraz w skrócie, ale polityka to jest całe twoje życie, prawda? Można tak
2: no,
1: powiedzieć.
2: No można tak powiedzieć, niestety.
1: No tak, niestety.
2: Niestety, ja nie lubię polityki. Wiem, że tak nie wyglądam, ale nie lubię.
1: No dobrze, no bo jak się człowiek rzeczywiście przygląda temu od z bliska, to w pewnym momencie może rzeczywiście to czy tamto niekoniecznie się podobać. Mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, no i też jeden dzień od terminu podpisywania umów SAFE. Rozumiem, tak, że temu poświęcimy ten dzisiejszy poniedziałkowy polityczny skrót. No to zacznijmy od rocznicy wyboru Karola Nawrockiego. To była dla niektórych, to wciąż jest, bolesna rocznica, dla niektórych radosna.
2: No zwłaszcza dla Donalda Tuska i całej koalicji rządzącej to jest bolesna rocznica, bo przez prawie półtora roku po wyborach parlamentarnych koalicja rządząca liczyła, że wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, więc wstrzymano wszelkie ustawowe reformy, licząc na to, że swój prezydent łatwiej się na nie zgodzi, a tu surpryza. Wybory wygrał Karol Nawrocki.
1: Surpryza, powiada pan.
2: Surpryza. No, no dla niektórych zimny prysznic. Karol Nawrocki, który okazał się jeszcze bardziej zawzięty od prezydenta Dudy, on pobił wszelkie rekordy wetowania ustaw rządowych. 33 ustawy zawetował w 9 miesięcy. Weta te motywował często bardzo głupio albo infantylnie. Ustawa o kryptowalutach na przykład została zawetowana, bo według prezydenta była za długa. 99 stron miała ustawa rządowa, a jak prezydent złożył swój projekt ustawy, to się okazało, że był on jeszcze dłuższy, bo miał stron 108. Generalnie prezydent Nawrocki robi wszystko, by utrudnić rządowi nie tylko rządzenie tu i teraz, ale by nie dać koalicji rządzącej żadnej szansy na sukces i spełnienie obietnic wyborczych, a wszystko po to, by wybory w 2027 roku wygrała prawica. Być może PiS, być może prawica szerzej rozumiana, ale też powiedzmy jasno, po pierwsze, prezydent utrzymuje się cały czas na pierwszym miejscu popularności polityków, zupełnie odwrotnie niż jego amerykański patron Donald Trump, który szoruje po dnach sondaży. Prezydent Nawrocki trzyma się cały czas na górze. Poza tym powiedzmy jasno, prezydent Nawrocki nie jest zawodowym politykiem i pewnie dlatego często daje się podpuszczać swoim doradcom. Na przykład raz kiedyś twierdził, że nic nie wiedział o przekazaniu samolotów bojowych Ukrainie. Tymczasem rząd wykazał, że jego ludzie wszystko wiedzieli. Teraz twierdzi, że nie zna zapisów traktatu polsko-brytyjskiego, bardzo ważnego traktatu o bezpieczeństwie. A MSZ pokazuje, kiedy dokumenty i informacje z tym związane były przekazywane. Widać więc, że brak mu politycznego wyczucia, ale trzeba też przyznać, że szybko się uczy, więc może drugi rok prezydentury będzie dla Karola Nawrockiego łaskawszy.
1: No, ale nie, trudno nie wspomnieć o wecie prezydenta, bo ich było sporo, no i to najgłośniejsze zdaje się, o którym ostatnio głośniej, zawetowanie ustawy o SAFE. Tymczasem w sobotę podpisano kolejne umowy na zakupy wojskowego sprzętu.
2: Tak, i tutaj prezydent to weto złożył z powodów politycznych, moim zdaniem. Chciał wywrócić ten program lub go opóźnić, by rząd nie mógł mówić o swoim sukcesie, ale to się akurat prezydentowi nie udało i nie dość, że Komisja Europejska już przekazała Polsce ponad 6 miliardów euro zaliczki na zakupy uzbrojenia.

0: zbrojenia, to w ostatnich dniach w polskich zakładach zbrojeniowych podpisano ponad 50, chyba nawet 59 umów na zakup sprzętu od dronów, systemów łączności szyfrowanej, oprogramowania antyszpiegowskiego, po setki wozów bojowych, borsuków, rosomaków, krabów i innych mniejszych i większych zwierząt. Zakupiono też tysiące ciężarówek Jelcz, na których umieszczone będą m.in. systemy rakietowe koreańskie Chunmoo i amerykańskie HIMARSy, systemy przeciwlotnicze i wiele, wiele innego sprzętu. W sumie, jak mówi minister Sobkowiak-Czarnecka, wojsko zamówiło sprzęt za ponad 100 miliardów złotych. Dlaczego to tak ważne zamówienie? Bo do 31 maja Polska w ramach programu SAFE mogła zamawiać ten sprzęt samodzielnie. Od teraz wszystkie zamówienia muszą mieć jakiegoś europejskiego partnera. Stąd był ten pośpiech. Ale to dopiero początek programu. Zakupy muszą być zrealizowane do 2030 roku. I tu w przypadku tak ogromnej ilości sprzętu to może być trudne.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ja tak się skupiłem na tej surprizie, o której pan redaktor wspomniał, ponieważ swego czasu, to jest autentyk, był taki teleturniej w telewizji i pamiętam, że jeden z uczestników miał odgadnąć hasło surpryza. No ale jemu coś tam innego wyszło. To jak dziś pamiętam, to był w łapu-capu zaprysiur.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 10 minut, godzina 9. Co nie jest prawdą o Marilyn Monroe? Złoty Glob za rolę w Pół żartem, pół serio, dwie szklanki wody na śniadanie czy miłość do książek?
1: Odpowiedź numer dwa jest błędna.
2: Marilyn Monroe na śniadanie jadła, można powiedzieć. Piła dwie szklanki gorącego mleka z jajkiem w środku.
3: Zamiast dwóch szklanek wody na śniadanie, wielka Marilyn piła mleko z składką.
4: Cześć, nieprawdą jest drugie zadanie. Szklanka mleka i dwa jajka surowe.
0: Wszystko się zgadza. Cześć.
5: Że to nieprawda? Że prawda.
0: Nie, no, to prawda, natomiast...
5: Cała prawda przez całą dobę.
0: Ja podpuszczałem, że ona tam dwie szklanki wody piła. Nie. Nie. Tam były szklanka mleka i tam w środku były dwa jajka.
5: A ja bym zrobił konkurs z tą kratką, co to ten wiatr powiewał od spodu, że to niby metro i wentylacja. Mm-hmm, bo tam... Przecież wiadomo, że to wentylator. No.
0: Pewnie, że tak.
5: Film jest najważniejszą ze sztuk.
0: No mówił pan taki pewien pan na R. To nie był Lew Tołstoj.
5: Prawa ucznia dzisiaj. Mm-hmm. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za umieszczenie w powieści. Ciąg dalszy.
0: Proszę pana.
5: Dalej pod wrażeniem. Wszyscy mi... Słuchaj, nawet nie wiesz, w czasie weekendu pracowałem na wielkiej estradzie i przychodzi wielka gwiazda tejże estrady i za kulisami mówi mi, co? Słuchaj, i w piątek rano to w sygnałach dnia, to oni tam, wiesz, czytali takie coś, ty tam byłeś. Jeszcze parę innych osób tam było. Do głowy by mi nie przyszło.
0: Ale to nie proszę dziękować tylko naszym słuchaczom, bo to oni wymyślili tę niezwykłą historię.
5: Brawo wy, bardzo wam dziękuję.
0: A konkretnie pani Maria z Krakowa, która...
5: Prawa ucznia?
0: Tak,
5: będą
0: proszę.
5: Też, tak? Mhm. Będzie oczywiście Dzień Dziecka. Mhm. Gdyby pan się mógł cofnąć w czasie, no. To co by pan sobie powiedział tak nie

0: niepełnoletniemu. Ale z dzisiejszą wiedzą.
1: Ale to wszyscy zadają to pytanie. Tylko ja się tak kiedyś zastanawiałem. Ja nic bym nie powiedział. Bo później...
0: Jak to byś nic nie powiedział?
1: Nic bym sobie nie powiedział.
0: Pytałem ostatnio jednej koleżanki. Ona mówi, wiesz, ja bym to tak nagadała, ale myślę, że ona by tamta w ogóle nie posłuchała tego, co jej mówię.
1: Wiesz, ja bym zaczął rozkminiać, jak to możliwe, że w ogóle jakiś facet, który mnie tam trochę przypomina, jest podobny do mojego ojca, prawi mi takie jakieś morały, że za kilka lat to ja w ogóle bym nie uwierzył, że ja bym...
0: Kiedyś było inaczej, nie?
1: No, kiedyś to było.
0: Zapraszam po 9:00.
2: Polskie Radio. 1.

0: Reklama.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z

0: używek dbaj o siebie z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert tanie masz.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Trwa poranny szczyt komunikacyjny, między innymi w Mazowieckiem.
13: Droga krajowa numer 50 między Żyrardowem a Mszczonowem, miejscowość Słabomierz, wypadek, droga zablokowana całkowicie.
12: I tworzy się korek, można objechać m.in. ulicą Wesołą i Żukowską, a także trasami lokalnymi. Bardzo dziękujemy. Korek na S2 pod Warszawą tworzy się w kierunku zachodnim, między węzłem z S17 a Mostem Południowym. Tłoczno też na stołecznym odcinku S8, najpierw w okolicach Marek w kierunku zachodnim, a potem na przedłużeniu tej trasy od Głębockiej tak naprawdę do Marymontu. Poza tym dojazd do Krakowa od strony Tarnowa. Tutaj korkuje nam się A4 między Targowiskiem a Podłężem i krakowska obwodnica. Tu również tłoczno w kierunku zachodnim.
14: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
15: Zapraszamy na aktualności jedynki.
14: Izabela Kuczyńska
15: i Andrzej Kocjan. Zerwane dachy, niektóre budynki zrównane z ziemią. Rozpoczyna się szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie.
14: Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Politycy wystawiają oceny głowie państwa. Jakie? O to zapytamy naszą reporterkę.
15: Mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Polka gra po południu o ćwierćfinał French Open. Czy znowu sprawi niespodziankę?
14: Osiemnaście zniszczonych budynków, w tym 11 domów, a niektóre zrównane z ziemią.
15: Rozpoczęło się szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej w miejscowości Balcarzowice na Opolszczyźnie. W teren ruszają komisje, zapowiada burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibron.
14: Samorządowiec przypomina też, że przed laty ta okolica również mierzyła się z potężnym żywiołem.
16: Powołujemy gminę.

0: Inną komisję badania skutków tej tragedii. Na nieszczęście mamy już doświadczenie w tym, bo dużo osób, które będą w tej komisji, pracowały też 18 lat temu.
1: Dotąd nadzór budowlany wyłączył całkowicie z użytku dwa domy mieszkalne. Uszkodzenia trzech budynków gospodarczych uznano za bardzo poważne.
2: A sytuacja z soboty może się powtórzyć. Na dziś synoptycy przewidują gwałtowne burze i ulewy w zachodniej i południowej Polsce.
1: Rok temu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, otrzymał wówczas 51% głosów i pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.
2: Politycy są podzieleni w ocenie pracy prezydenta. Opozycja chwali Karola Nawrockiego. Koalicja rządząca wylicza ustawy, które zablokował.
1: Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
1: Oceny polityków są skrajnie różne. Co mówią?
3: To prawda, politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Karol Nawrocki wykorzystał możliwości, jakie daje urząd prezydenta w Polsce. Pozytywną ocenę wystawia też Konfederacja, tak mówił rano w Polskim Radiu Łukasz Rzepecki.
4: To był dobry rok przede wszystkim dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale także i dla polityków Konfederacji i przede wszystkim środowiska wolnościowo-niepodległościowego.
3: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że to rok straconych szans. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że ten czas został przez prezydenta po prostu zmarnowany, choć gotowość do współpracy po stronie rządu była.
5: Po stronie prezydenta, o tym świadczy chociażby ostatni ten spór o traktat z Wielką Brytanią, o tej dobrej woli, gotowości do współpracy, ale przede wszystkim takiego konstruktywnego działania, tego wszystkiego po prostu brakuje.
3: Koalicja rządowa przypomina, że prezydent zawetował 33 ustawy, w tym dwukrotnie dotyczącą rynku kryptowalut i ważną ustawę wdrażającą fundusz SAFE.
1: O ocenach pracy prezydenta Sylwia Białek bardzo dziękujemy za relację.
2: Nieletni hakerzy i warszawski adwokat w gronie osób zatrzymanych w ostatnim czasie w związku z fałszywymi alarmami.
1: Prokuratura równolegle bada wiele takich spraw. W jednym z wątków sprawcą wezwań okazał się 48-letni prawnik.
2: Mężczyzna, który miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u, w sobotę trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu także postępowanie dyscyplinarne.
1: W sprawie serii majowych alarmów trwa śledztwo i według służb sprawa jest rozwojowa. Prokuratura na razie wyklucza wątek polityczny, choć fałszywe wezwania dotyczyły wyłącznie osób i instytucji związanych z prawicą.
2: I do tej sprawy odniósł się poranny gość Jedynki, wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
6: To być może jest działanie takie, które miałoby służyć temu, żeby skompromitować czy oczernić czymś obecną koalicję rządzącą, ale im nie wyszło, jeżeli by tak było. Natomiast ja tego nie przesądzam, od tego są służby. Każdy ze scenariuszy jest możliwy i każdy trzeba sprawdzić.
2: A sprawą fałszywych alarmów zajmują się policjanci z Biura do Spraw Cyberprzestępczości i Antyterroryzmu. Dotąd w ręce służb trafiło 5 osób, 3 zostały aresztowane.
7: To są aktualności Jedynki.
1: Izraelskie wojsko coraz bardziej wdziera się w głąb Libanu.
2: Zdobyło średniowieczną twierdzę Bofor, niedaleko miasta Napatije.
1: Izrael nie zaszedł tak daleko na terytorium Libanu od 26 lat.
2: Społeczność międzynarodowa zareagowała krytyką działań izraelskiego rządu. Francja zwołała też nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.
8: Nic nie usprawiedliwia tak poważnej eskalacji działań Izraela w Libanie, napisał w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron. Inwazję potępiają i wzywają do jej zaprzestania także inne kraje europejskie. Niemiecki minister spraw zagranicznych podkreślił, że budzi ona poważne zaniepokojenie, bo pogarsza napiętą sytuację i wywołuje nowe fale przesiedleń cywilów. Jego brytyjska odpowiedniczka przestrzegła, że eskalacja działań to także ograniczenie przestrzeni na dyplomację. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Awans do 1/8 finału to już ogromny sukces, ale apetyt rośnie.
2: Nasza tenisistka Maja Chwalińska powalczy dziś o ćwierć finał French Open.
1: 24-letnia Polka zmierzy się z francuską tenisistką Diane Parry.
9: To będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie.
10: Maju, będzie chłodniej, a więc piłka będzie wolniejsza. Tobie to nie przeszkadza. Jak chłodniej, to ta herbatka, o której mówiłaś, ciepła, też dobrze będzie robić.
9: Tak, fajnie, że będziemy miały już troszeczkę przerwy od tego upału.
2: A mecz około 13:30-14:00. Godzina zależy od tego, kiedy mecz na korcie zakończą panowie.
1: Z Mają Chwalińską rozmawiał Cezary Górjew. Będzie relacjonował dla państwa dzisiejsze spotkanie na antenie Jedynki.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda.
1: W większości regionów pochmurno i z opadami, na południu i na wschodzie nie wykluczono.

0: Zmieszane burze z silnym deszczem. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 15 stopni w górach, 19 nad morzem, do 21-22 w centralnej części kraju. Ciśnienie w Warszawie to teraz 998 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w całej Polsce jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii elektrycznej. Między 12 a 16 obowiązywać będą zielone godziny. Wtedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W niektórych miejscach jest ono średnie, w innych małe.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Z pewnością Państwo kojarzą tą datę w kalendarzu. 1 czerwca od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Od kiedy tylko pamięta każdy z nas przecież. To jest jedna z najważniejszych dat w naszym życiu. Bo patrzyło się, co rodzice dadzą nam w prezencie, co tata przyniesie, a może co mama przyniesie, a może co jakiś dziadek, babcia, wujek, ciotka. No bo Dzień Dziecka to jest jednak Dzień Dziecka. I nawet jak te lata leciały, to tak człowiek czekał, że coś jednak się tego dnia wydarzy.

0: to odwróćmy teraz tę sytuację. Gdyby państwo, jako dorośli, mogli porozmawiać ze sobą sprzed bardzo wielu lat, albo mogli zdecydować teraz, ale jako dorośli, z tą dzisiejszą głową, z naszą dzisiejszą wiedzą, jak taki Dzień Dziecka świętować? Jak wy byście chcieli, żeby on był świętowany, ale nie z perspektywy tego tam 5, 10 czy 15-latka, tylko z perspektywy 30, 40, 50 czy 60 czy 70-latka. To co byście sobie powiedzieli? 71-151, facebookowy profil Radiowej Jedynki. Czekam na państwa podpowiedzi. Dzisiaj Dzień Dziecka w czterech porach roku, ale nie tylko. Roman Czajarek. Zapraszam do Radiowej Jedynki.
1: Cztery pory roku.
0: Stali słuchacze doskonale wiedzą, że poniedziałek to jest zawsze taki dzień od dłuższego czasu, kiedy dyżuruje nasz ekspert albo eksperci, czasem to jest kilka osób i odpowiadamy na państwa pytania. No to skoro Dzień Dziecka, to porozmawiajmy sobie w ogóle o prawach dziecka, o prawach ucznia, o tym, co jest niezałatwione, co mogłoby być załatwione, ale też z punktu widzenia tych młodych ludzi. Nie, że tam dorośli to sobie myślą, że powinno być tak. Więc niech ci młodzi powiedzą, jak jest i niech ci, którzy się na tym znają, też podpowiadają na pytanie. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to 22 645 22 66 telefon bez żadnych zmian, ale na razie jeszcze nie. Dopiero jak porozmawiamy w naszym studiu, wtedy eksperci do telefonu i potem wrócą z powrotem tutaj do naszego mikrofonu. Teraz jest ważny inny numer. 72 151, to jest numer SMS-owy, konkursowy, 72 151. I jak zawsze zaczynamy każdą naszą audycję od zagadki dla państwa, zagadki ukrytej w różnego rodzaju dźwiękach, posklejanych razem. Coś tam jest schowane, coś albo ktoś. Proszę posłuchać.

0: Przypomniała mi się piosenka Witaj Zosieńko, otwórz okienko. Kto ma już troszkę lat na koncie, ten może się domyśla, skąd takie skojarzenie. Ale czy to jest dobra podpowiedź w tej zagadce? Nie wiem. Na razie nie będę Państwu niczego sugerował. Proszę myśleć, niech Państwo sami kombinują. 72 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Wszystko mający zegarek, taki super, tam mierzący wszystkie rzeczy. Także dbający o nasze zdrowie. To nasza nagroda w tym tygodniu każdego dnia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch www.watchmark.pl.
0: No dobrze, to skoro dzisiaj Dzień Dziecka, czekam na te Państwa odpowiedzi na pytanie, jak chciałabym obchodzić ten dzień z perspektywy dzisiejszego dorosłego, czyli teraz ja jestem dorosły, jestem dorosła. I co bym zrobiła, gdybym miała tak z powrotem 5, 10 czy 15 lat? 71, 151 i facebookowy profil radiowej jedynki. Jak byłem mały, to w Dzień Dziecka bardzo chciałem pójść na pewien koncert. I była pewna artystka, która zawsze kojarzyła się z tą datą w kalendarzu.

0: Zastanawiam się, czy tylko ja tak mam, czy państwo też tak macie. Pewnie słuchaliście tak samo jak ja Majki Jeżowskiej przed chwilą z tą piosenką, którą każdy z nas ma w swojej głowie. Jakby się człowiek cofnął w czasie, to ja bym chciał jednak tamto dawne nagranie z tamtych czasów. Takie oryginalne, prawda, fajne, bo wszystkie dzieci nasze są. A zobaczcie, jest XXI wiek i każdy artysta nagrywa nowe wersje i uważa, że one są lepsze, że one są wspaniałe i tylko takie teraz należy grać, bo tamte to nie, tamte to do śmieci. Ja bym się cofnął jednak czasami troszkę w tamte lata. Nie wiem, czy wszystko, co nowe, jest takie lepsze. No, jakie są państwa wrażenia w sprawie Majki, w sprawie tego, co byście ze sobą porozmawiali, powiedzieli, jakbyście ten dzień obchodzili, mając dzisiejszy rozum w głowie, a przenosząc się w tamte czasy. 71-151 nasz komunikator albo facebookowy profil Radiowej Jedynki. Uwaga, będzie jedna ważna zmiana w sprawie naszego konkursu. Już szybciutko tę zmianę wprowadzamy, bo zegarki były w zeszłym tygodniu wszystko mające, więc skoro tak, to może mamy nowy tydzień, zróbmy sobie karty podarunkowe na przykład w prezencie, żeby było bogaciej jeszcze, a zegarki sobie odłóżmy na później. Więc uwaga, wróć, zegarek chowamy, a karta podarunkowa wchodzi do gry. No a konkurs bez zmian będę państwu podpowiadał. Dlaczego Witaj Zosieńko? Ktoś kojarzy? 72-151?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: A taka karta podarunkowa, wszystko mająca, to też jest bajer. Zegarek też sobie można za te pieniądze kupić, ale ja bym wybierał coś innego.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Pani Beata napisała: panie redaktorze, ja to bym chciała wrócić do tamtych czasów, bo beztroska. No, to jest fajne skojarzenie. Człowiek jest taki beztroski. Jeszcze niewiele rozumie.

0: ta beztroska. Beztroska tamtych lat, kiedy człowiek ma 5, 6, 7, 8, nawet 10 czy 11, 12 lat. Jeszcze wielu rzeczy nie rozumie, ale też wydaje mu się świat taki prosty, poukładany, a czeka się po prostu na jakiś prezent, albo na święta, albo na przyjście, albo na to, aż skończą się lekcje, zadzwoni dzwonek i wybiegnę na boisko. Jest zupełnie inaczej teraz. Mam wrażenie, że nawet te dzieciaki już takie mniej beztroskie są, że czasy się mocno zmieniły. Okej, dzień dziecka. Kojarzy się z tą beztroską, z zabawą, ze spełnianiem dziecięcych marzeń. Jednak gdy dorastamy, to nasze spojrzenie no, po prostu się zmienia. Czy wciąż zależy nam na prezentach i na wymyślnych atrakcjach? Czy może jednak na przykład coś innego jest ważne? Ania Zakrzewska to sprawdzała dla Państwa i dla nas.
1: Chciałabym mieć ustawowo dzień wolny od pracy. To byłby cudowny prezent, na pewno dla każdego dorosłego. I chyba najchętniej pojechałabym po prostu do mojego rodzinnego domu, spędziła czas z moją mamą, z moją rodziną i chyba tak najbardziej mogłabym odwzorować taki idealny dzień dziecka.
2: Kiedyś jak on wyglądał, to nie było spędzanie czasu z bliskimi?
1: No, to były przede wszystkim prezenty. Będąc dzieckiem to były przede wszystkim prezenty i to oczekiwanie na jakiś super upominek. I chyba z perspektywy dziecka mniej doceniało się ten czas z bliskimi, to przychodzi gdzieś tam z wiekiem.
3: Łazienki nad Wisłą, tam jest dużo możliwości.
2: No. Czyli spacer?
3: Spacer, no.
2: Ale taki samotny, czy w towarzystwie?
3: Z żoną.
2: No wiadomo, żona słucha to. No. Ale jeszcze do tego jakieś lody, kawa, obiad, czy...
3: Kawy tak na starówce. Tak, na starówce, tam mamy ulubioną tą lodziarnię.
4: Bo jestem uczestniczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu seniora, więc ja po prostu lubię te wyjazdy, które są wycieczki, spotykamy się, zwiedzamy.
2: Czyli przede wszystkim w towarzystwie.
4: W towarzystwie, aktywnie.
5: Chciałem pograć w piłkę.
2: Nożną?
5: Nożną.
2: A nie robi pan tego na co dzień?
5: No nie robię, bo pracuję gdzieś. Jestem emerytem już, ale jeszcze gdzieś po prostu pracuję też.
2: I brakuje tego sportu?
5: No brakuje cały czas.
6: Ja bym chyba poszła na jakiś wspaniały masaż. Uwielbiam w ogóle dotyk na ciele. I ja lubię być po prostu tak mocniej wygnieciona. Do dzieciaka to się szło na lody albo gry z rodzicami, tak planszówki, czy nie wiem, czy skakanka z koleżankami pod blokiem. Teraz generalnie no, człowiek jakoś tam, nie wiem, ja mam 50 lat, więc w tym wieku już czegoś innego oczywiście potrzebujemy.
7: Kiedyś grałem dużo w piłkę, a nigdy nie byłem na stadionie, na meczu. Tak gdybym został zabrany na mecz, to by mnie to ucieszyło na zasadzie takie jak dziecko.

0: Mecz piłkarski oczywiście.
1: Tak, tak, mecz piłki nożnej.
0: Ale w Polsce, gdzieś za granicą?
1: Gdziekolwiek. Na pierwszą myśl reprezentacja Polski. Mimo tego, że grają tak jak grają. Chodzi o samo przeżycie po prostu.
0: Nie wiem, czy w Dzień Dziecka grają, ale może jako taki prezent z okazji Dnia Dziecka na inny dzień.
1: Na przykład tak.
0: To życzę, żeby się ziściło.
1: Dzięki bardzo.
2: No a państwo co by zrobili? 71 151. Czekam na państwa wpisy. Gdy...

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta

0: na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
14: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
13: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
15: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert!
13: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
14: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
13: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
14: Tomasz Kowalczyk
13: i Filip Jastrzębski.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
0: Zabawa w najcieplej, najzimniej, od tego zaczynamy. Najzimniej Zakopane, nie ma zaskoczenia, 11 stopni, ale to i tak w sumie spora temperatura, plus 11 oczywiście. Najcieplej Łódź, 20 stopni pokazują termometry, teraz w Łodzi z pewnością temperatura będzie wyższa. Od razu mówię, w Warszawie 18, więc 2 stopnie mniej, stolica od Łodzi się tutaj ma taką różnicę, o tyle różni. Dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane albo duże, rano miejscami tam do południa mgły się mogą pojawiać w paru miejscach, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze, tak 18, 19, 20, 22 stopnie. Na samym wybrzeżu chłodniej tradycja i w samych górach chłodniej tradycja. Tam 15, 16 stopni. Teraz uwaga, Barlinek. Przepiękne miejsce. Polecam bardzo gorąco. Fani gry w szachy mogą się też uśmiechnąć. Zachodniopomorskie. Barlinek Zachodniopomorskie. Monika Szczerba-Przybylska z Barlineckiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Jaka pogoda w Barlinku?
16: Pogoda w Barlinku tradycyjnie jest piękna, słoneczna i bezchmurna. Przy blisko 20 stopniach Celsjusza siedzę właśnie w pięknym artystycznym otoczeniu. Jestem w ogródku pracowni ceramiki unikatowej, działającej przy Barlineckim Ośrodku Kultury już od 1975 roku. To wyjątkowe miejsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą poznawać techniki pracy z gliną, rozwijać swoje pasje i tworzyć niepowtarzalne dzieła. Przed lata pracownia stała się ważnym ośrodkiem twórczym, organizując warsztaty, plenery artystyczne i wydarzenia, które integrują środowisko artystyczne i promują Barlinek. Naturalnym efektem tej działalności jest szlak barlineckiej ceramiki imienia Romany Kaszczyc, założycielki pracowni. Prace inspirowane lokalną historią, legendami i przyrodą zostały rozmieszczone w różnych zakątkach miasta. Ich odnajdywanie to nie tylko świetna zabawa, ale także okazja do poznawania Barlinka z nowej perspektywy. Szlak kończy się na pracowni ceramiki unikatowej, czyli w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Zachęcamy więc do twórczego spaceru.
0: Barlinek, piękne miejsce. Warszawa, też ładne miejsce. Termometr 18 stopni, barometr 998,6 hektopaskala. Ciśnienie delikatnie rośnie.
12: Cztery pory roku.
0: Pan Wacław pyta, czemu pan mu powiedział o szachach, mówiąc o Barlinku? Panie

0: zamarzyłem się, to znaczy rozmarzyłem się słuchając tego nagrania, bo to Dire Straits, taka klasyka gatunku, bym powiedział. Zawodowa absolutnie. No to teraz klasyka gatunku, jeżeli chodzi o Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli Bartosz Klimczuk. Dzień dobry, panie Bartoszu.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie. I zabawki dla dzieci. Tyle razy o tych zabawkach rozmawiamy i niby coś się zmienia powolutku ku lepszemu, ale jakoś tak bardzo powolutku.
1: Tak jest.
0: Co badanie, co kontrola, co sprawdzanie, to się okazuje, że w raporcie coś tam, jakąś perełkę można znaleźć w każdym kolejnym u was.
1: Zwykle rok do roku ta procent nieprawidłowości, jaki wykrywamy w zabawkach, zwykle oscylował na tym samym poziomie. Tu mamy lekki spadek, także mam nadzieję, że to będzie tendencja taka już także w kolejnych latach.
0: Może badanie nie objęło chińskich produktów? Czy wszystkie objęły?
1: Jak, no jak najbardziej obejmuje również chińskie produkty. Oczywiście, jak tu wiele razy miałem okazję powtarzać, co chińskie, to niekoniecznie musi być zaraz złe, ale prawdą jest, że jak kupujemy zabawki z Chin, a to trzeba podchodzić szczególnie ostrożnie do tego typu produktów.
0: Czy może inaczej, z Azji, czy z daleka, spoza obszaru Unii Europejskiej?
1: Tak jak tutaj pan powiedział, spoza obszaru Unii Europejskiej musimy podchodzić naprawdę z dużą dozą ostrożności i wynikającej nie tylko z tego powodu, że możemy mieć problem z reklamacją czy ze zwrotem, bo to może być też te prawa konsumenta są w takich przypadkach utrudnione, ale przede wszystkim, że kupujemy coś dla naszych dzieci, dla najmłodszych, a czasami tego zagrożenia po prostu nie widać. To znaczy, jak mamy piłkę, chociażby tak jak w naszym badaniu, która miała 200 razy przekroczone stężenie wtalanów, które są bezwonne, nie mają smaku, tego po prostu nie da się w żaden sposób wyczuć niż w laboratorium.
0: Zaraz, czyli mamy piłkę, która wydaje się, że na oko można sprawdzić, czy dobra, czy zła. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, odbijamy, jest fajnie.
1: Kopiamy, nic od niej nie odpada,
0: nie śmierdzi,
1: się wydaje,
0: nie cuchnie.
1: Dokładnie.
0: Jak trzymamy w rękach, barwnik nie zostaje na dłoniach, więc wydawałoby się, no piłka jak piłka.
1: Dlatego to
0: była tańsza.
1: Była tańsza i jak się okazało, tutaj w naszych laboratoriach sprawdziliśmy, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma laboratoria w Łodzi i w Lublinie, które zajmują się sprawdzaniem zabawek. W tych laboratoriach, jak sprawdziliśmy, okazało się, że właśnie ta piłka ma przekroczone 200 razy poziom wtalanów.
0: To europejska czy azjatycka piłka była?
1: Gdzie normalnie... To była
0: ta wtalanowa, azjatycka piłka.
1: Ale tak jak mówię, to nie należy tego rozgraniczać. Same wtalany, może jedno zdanie tylko, to nie jest pierwiastek, który w ogóle nie powinien występować, ponieważ to on jest stosowany do tego, aby rzeczy przede wszystkim z plastiku były bardziej giętkie, bardziej foremne, bardziej przyjemne w dotyku.
0: Z tym, że to pasuje z piłką, no bardziej okrągła była.
1: Z tym, że normalne stężenie powinno wynosić 0,1 na kilogram masy, a tu jednak mieliśmy 200 razy przekroczoną normę. Dlatego to też pokazuje, jak te kontrole, które są w naszych laboratoriach, są istotne, no bo tak jak mieliśmy okazję rozmawiać, ostatnio sprawdzaliśmy, ile jest ołowiu i kadmu w biżuterii. Oprócz wtalanów podczas tej kontroli w zabawkach, w takich tych słynnych slajmach, czyli po prostu... Potocznie nazywane są to glutki, czyli to wszystkie takie masy, którymi dziećmi lubią się bawić, które są rozciągliwe, które są foremne, które po prostu...
0: To i w tym też jest coś tam nie tak?
1: W tym były stężenia przekroczone z kolei boru, dokładnie tak.
0: Bor to żartów nie ma.
1: Wtalany też żartów nie ma. W obu przypadkach może to konkretnie skutkować konkretnymi problemami, chociażby z nerkami czy z wątrobą. A tutaj szczególnie, tak jak mówię, musimy mieć na względzie, że mamy na myśli młode organizmy, które dopiero się rozwijają, które szczególnie są narażone na właśnie te chemiczne
0: substancje. Panie Bartoszu,
1: substancje.
0: Tu jest jeden element, który jest bardzo ważny, bo kupujemy to dla dzieci, żeby było fajnie. To są oba te przykłady, które pan podał. Ta piłka i te glutki. To jest coś, czego rodzic sam nie zauważy. To znaczy, nie wykryjemy tego. To nie jest tak, że dobra, obejrzeliśmy dokładnie tę zabawkę, jest w porządku. Ona na oko będzie w porządku. To tylko zawodowiec z waszego laboratorium, czy jakiegoś innego laboratorium, będzie w stanie powiedzieć, że moment, bo może coś tu jest. O rany, 100 razy przekroczone.
1: To nie znaczy, że rodzice nie mogą sprawdzić.
0: No ale jak?
1: To przede wszystkim zaczynajmy, ponieważ my nie tylko sprawdzamy w laboratoriów, sprawdzamy także wymogi formalne. Jeżeli rodzic nie widzi na przykład na produkcie, na zabawki znaku CE, który jest europejskim certyfikatem.
0: Taki stylizowane CE, dwie
1: literki,
0: dokładnie,
1: który jest tutaj certyfikatem europejskim, że

0: jest to produkt bezpieczny, gdy nie ma instrukcji w języku polskim, gdy nie ma ostrzeżeń, to już powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Inne jest rzeczy, na przykład, kiedy kupujemy misia i lalkę i coś bardzo łatwo odpada, co dziecko może, prawda, na przykład połknąć. Albo miś się bardzo szybko rozpruwa i jego wnętrze wypada. To te wszystkie rzeczy, nie potrzeba specjalistycznego laboratorium, to wszystko rodzic może sprawdzić i kiedy coś z tych rzeczy się dzieje niedobrego, to już powinna zapalić się lampka ostrzegawcza, żeby jednak tej zabawki dziecku nie dawać. Jedno słowo jeszcze o znaku CE, ponieważ znak CE niekiedy jest widoczny na zabawkach, ale to nie jest znak CE, tylko China Export. I wygląda,
1: nie.
0: I wygląda
1: niech pan, a tego wątku nie znałem, czyli i wygląda, podszywają się pod znaczek CE, żeby te same litery, jak ktoś nie zna układu graficznego tego prawdziwego znaku CE, a słyszy na przykład w radiu, że mają być literki CE, on sobie patrzy i jest CE, ale to jest inne CE, bo to jest China Export.
0: To może się pomylić, dlatego gorąco zachęcamy do zapoznania się, jak wygląda różnica między znakiem CE a China Export. Tam głównie polega na tym, że China Export mają nieco dalej odsunięte są od siebie te litery. Gorąco do tego zachęcam, bo dzięki temu można sobie także tutaj zaoszczędzić i ochronić także swoją pociechę przed ewentualnym tutaj niebezpieczeństwem.
1: No, panie Bartoszu, raczej powiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szacun za wyłapywanie takich rzeczy, choć chciałbym wam życzyć absolutnej bezrobotności, w sensie, żeby wszystko było dobrze, no ale tak fajnie nie jest. Panie Bartoszu, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Państwo się pilnujcie. Nie kupujcie w dziwnych miejscach. Jak coś jest dziwnie tanie, zwróćcie uwagę.

0: brzuch, trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest snów.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pamiętam, jak czekałem na ten dzień dziecka, ale to podobnie jak się na komunię czekało. I patrzyło się, kto przyniesie jaki prezent. I jakie prezenty będą na komunię, to wiadomo, były takie na wypasie. Ale w dzień dziecka też każdy się tam starał. W tamtych czasach PRL-u, wow, to było naprawdę. Jakbym dzisiaj miał zorganizować dzień dziecka, zrobiłbym to chyba zupełnie inaczej. A jakby to zrobiły znane osoby? Katarzyna Dowbor. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: I jakbyś urządziła dzień dziecka teraz? I czy byłaś w tym gronie, które oczekiwało na to, co przyniosło w ramach prezentów tego dnia do ciebie?
1: Ja myślę, że każdy był w tym gronie, bo jakby wychowaliśmy się, przypominam ci, kochany, no. Wychowaliśmy się w czasach, kiedy nie było tego wszystkiego, co tutaj teraz mają dzieciaki w sklepach. Nie było tylu zabawek, nie było tylu rzeczy tak cennych i po prostu rzeczywiście dostawało się prezenty z okazji, nie bez okazji, tylko z okazji.
0: Tak.
1: I z okazji Dnia Dziecka też jakieś prezenty były. Nie były to takie wypasione.
0: Czekolada z orzechami to już był wypas. No, przecież tymi pełnymi orzechami wedloską. O, pomarańcz, tak, tak.
1: Czy banan na przykład, to już był prezent. Ale wiesz co, moja mama miała genialną, bo jest plastyczką i miała genialny pomysł. Zawsze te prezenty były niesamowicie pięknie opakowane, wymyślone. To wszystko ręcznie robione, więc sama przyjemność rozpakowywania i patrzenia na coś ładnie podanego. Czasem opakowanie jest ważniejsze od środka, więc to były takie prezenty. Ale myślę, że to było fajne, bo myśmy szanowali i cenili to, co dostaliśmy, bo to nie było tak częste i to nie było już takie powszechne, więc to było fajne.
0: Tak, bo specjalnie ktoś przyjeżdżał, przywoził ten prezent. Człowiek czekał, aż czasami trzeba było czekać. Czasami to nie było nawet tego dnia, tylko parę dni wcześniej czy parę dni później się przesuwało, bo to tam sobota czy niedziela. Ale przyjeżdżał ktoś z rodziny i ten prezent przywoził. A gdybyś mogła ze sobą porozmawiać w tamtych czasach, ale mając dzisiejszy rozum, to co byś sobie powiedziała? I czy tamta Kasia by posłuchała tej Kasi z teraz? To jest ciekawe pytanie.
1: No myślę, że tamta Kasia nie, bo była strasznie uparta i taki zakapior mały. Ja byłam takim chuliganem, z chłopakami się głównie bawiłam i byłam szefem bandy podwórkowej, bo wszyscy się wychowaliśmy na podwórku, na trzepaku. Ale prawda jest taka, że myślę, że bym sobie powiedziała, ciesz się z małych rzeczy, bo te małe rzeczy są bardzo ważne i nieważne jest, czy ten prezent jest wielki, wypasiony, jak to mówią młodzi teraz, i taki, który gdzieś tam się sobie wymarzyło. Każdy prezent jest fajny, każda pamięć jest fajna i każda niespodzianka, którą mamy od kogoś i o tym, że pamiętał o nas, jest bardzo ważne. Myślę, że tego się nauczyłam przez te trochę lat swojego życia.
0: Ciesz się z małych rzeczy, jakie ładne. Znaczy, ja bym jeszcze chciał wrócić do tej beztroski takiej, że człowiek naprawdę wtedy wydawało mu się, że wie, ale tak naprawdę wielu rzeczy nie wiedział, ale przez to, że nie wiedział, to ta beztroska była czymś pięknym, czymś niesamowitym, wspaniałym, takim w ogóle wow, i to jest już coś, co nigdy nie wraca. No dobra, jak zrobić teraz Dzień Dziecka dzieciom, kiedy w sklepie można kupić wszystko, kiedy zamówić można w internecie wszystko, kiedy pojechać można w zasadzie wszędzie. Jedynym ograniczeniem to jest portfel czy stan konta. I kropka, nic więcej.
1: Ja myślę, że trzeba zrobić coś, czego nie można, dać im coś, czego nie można kupić. A tym czymś jest nasza obecność. To, że tego dnia mamy dla nich czas, czy dzień wcześniej, no wczoraj była niedziela, myślę, że wielu rodziców jakby ten dzień dziecka przyniosło
0: tak.
1: Niedzielę. Tak. Czyli dla siebie wolny dzień od pracy, ale nie mówić wtedy, nie mam czasu, śpieszę się, wychodzę, tylko naprawdę uważnie się tym dzieckiem zająć, usiąść z nim, dowiedzieć się, czego ono potrzebuje, poświęcić mu czas. Dla takiego dziecka myślę, że fajniejszy jest właśnie ten czas spędzony z rodzicami aktywnie, na przykład, nie wiem, wyjazd gdzieś pod miasto, jeżeli mieszkamy w mieście, w miejsca, w których, nie wiem, mała przebieżka, podróż na przykład z namiotem, czy ja na przykład powiem szczerze, że najbardziej zapamiętałam z takich moich dziecięcych czasów właśnie obozy biwakowe, które mój tata robił dla nas, czyli brał brata mnie, szliśmy sobie po Bieszczadach czy po Mazurach i przez parę dni nocowaliśmy w namiocie i gotowaliśmy w menażce. Robiliśmy, wtedy można było robić ogniska, teraz nie polecam, bo jest sucho, ale rzeczywiście takie wspólne wyprawy, kiedy rodzice byli tylko i wyłącznie dla nas. I myślę, że tego dzieciom trochę w dzisiejszych czasach brakuje.
0: Katarzyna Dowbor, wszystkiego najlepszego, bo każdy jest zawsze dzieckiem przez całe
1: dziecko
0: życie.
1: Dziecko sobie proszę pielęgnować.
0: Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa, dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobrego.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
2: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
3: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon,
14: kamera,
13: radiowe studio,
14: scena.
15: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.

0: www.lidl.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Wypadek z udziałem dwóch autokarów wydarzył się między Kętrzynem a Barcianami. Pojazdy przewoziły dzieci. W Opławkach na drodze wojewódzkiej 591 jest blokada, którą możemy objechać na przykład drogą wojewódzką 592, między innymi przez Banaszki. A o szczegółach wypadku za chwilę powiemy w aktualnościach jedynki. Korkuje się A1 między Gliwicami a Knurowem. Tutaj zator występuje cały czas w kierunku Żor. Na 19 musimy zwolnić między Rzeszowem a Domaradzem i na tej trasie korki niestety w obydwu kierunkach. Na S8 problemy niedaleko Warszawy między węzłami Zielonka i Marki. Po kolizji trzech samochodów osobowych jeden z pasów w kierunku stolicy mamy zablokowany. Zupełnie nieprzejezdna pozostaje trasa 28 między Krosnem a Sanokiem. Problemy są w pobliżu Iwonicza na kilometrze 242. Po zderzeniu dwóch osobówek i pojazdu ciężarowego droga jest zablokowana, a poszkodowana w wypadku została jedna osoba. Na trasie 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem też problemy z przejazdem. Chodzi o okolice Łososiny Dolnej i konkretnie 49 km. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, w wyniku czego mamy zablokowany pas w kierunku Brzeska. Jak informują służby, powstał też zator o długości kilometra w obu kierunkach. Natomiast poprawia się sytuacja na niektórych trasach, między innymi już raczej nie trzeba spodziewać się korka na stołecznym odcinku S2 na wysokości Mostu Południowego. Tam wcześniej był duży zator, który zaczynał się między połączeniem S2 z S17 a ulicą Patriotów. Na warszawskim odcinku S8 korek jeszcze możliwy w kierunku zachodnim. On występuje od Łabiszyńskiej do Marymontu. Wjazd do stolicy i wyjazd przez Łomianki także z dużymi utrudnieniami.

0: Minęła 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. W opolskich Balcarzowicach szacowanie strat po nawałnicy.
1: Będziemy się zwracać za pomocą tej komisji do Urzędu Wojewódzkiego.
0: Żywioł w sobotę uszkodził 18 budynków. Wypadek dwóch autokarów na Mazurach. Oba wiozły dzieci. Jest dwoje rannych, chłopiec i opiekunka. Polska gospodarka przyspiesza. PKB wzrósł o 3,5% rok do roku. Pracuje od rana. Gminna Komisja do Spraw Szacowania Strat ocenia szkody po sobotniej nawałnicy, która przeszła przez Balcarzowice w Opolskiem. Burmistrz pobliskiego ujazdu Hubert Ibrom zapowiedział też, że samorząd pomoże poszkodowanym mieszkańcom w uzyskaniu wsparcia rządowego.
1: Będziemy się zwracać o czy do remontu do 100 tysięcy złotych, czy do budowy nowego domu do 200 tysięcy złotych, też za pomocą tej komisji do Urzędu Wojewódzkiego.
0: Żywioł uszkodził 18 budynków, 11 z nich to domy. Na szczęście nikt nie został ranny. Z prognoz synoptyków wynika, że niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą się powtórzyć. Stąd apel strażaków.
2: Apelujemy do mieszkańców, aby sprawdzali prognozę pogody, aby stosowali się do różnego rodzaju informacji, alertów. Jeżeli będą jakieś niepokojące informacje, to żeby nam przekazywali taką informację, dzwonili na numer alarmowy 112.
0: Mówił Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i ulewami obowiązują w prawie całej wschodniej połowie Polski. Teraz w aktualnościach Mazury i zderzenie autokarów z dziećmi. Doszło do niego w okolicach miejscowości Wopławki w powiecie kętrzyńskim. Pojazdami podróżowały łącznie 52 osoby, przekazała Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie.
3: Dwóm osobom podróżujących w tych autobusach jest udzielana pomoc medyczna. Na miejscu również lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Dwie poszkodowane osoby to chłopiec oraz opiekunka.
0: Wiadomo, że kierowcy obu autokarów byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Droga wojewódzka nr 591 jest zablokowana. Dobrowolnie, nie

0: wystąpi. Prezydent Węgier Tomasz Szuljok nie przyjmuje propozycji premiera Petera Modziora. O północy upłynął termin, który szef rządu wyznaczył prezydentowi oraz części wysokich urzędników państwowych na złożenie rezygnacji. Oferta nie została przyjęta, ale to nie koniec działań w tej sprawie, zapowiada premier Modzior. Poinformowałem prezydenta republiki, że jeśli utrzyma on swoje stanowisko i nie zrezygnuje dobrowolnie, to dzisiaj poinformuję partię rządzącą, frakcję TISA, o tej decyzji. Przekażę im nasze propozycje i niezwłocznie rozpoczniemy niezbędne procedury. Węgierski premier nie chciał podać szczegółów działań, dodał tylko, że możliwa jest też zmiana konstytucji. Ma to być jednak zmiana systemowa, a nie skierowana przeciwko konkretnemu politykowi.
1: To są aktualności jedynki.
0: A w nich dobre wieści o polskiej gospodarce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Rok temu o tej porze wzrost wynosił 3,2%. Dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy od szybkiego szacunku, który GUS opublikował w połowie maja. Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. Od dziś wzrosły limity dorabiania dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty, został zwiększony o prawie 256 zł, mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Przychód do wysokości 6694 zł i 10 groszy nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12431 zł i 80 groszy, to ZUS może zmniejszyć świadczenie.
0: W przypadku przekroczenia tej drugiej kwoty wypłata świadczenia może zostać zawieszona. Limitami dorabiania nie muszą się przejmować emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. Na koniec jeszcze zaproszenie do odwiedzenia strony polskieradio24.pl. Nasz serwis informacyjny ma nową odsłonę, bez reklam i z większą czytelnością. Dzięki temu użytkownik może szybko znaleźć interesującego informacje z materiałami audio i wideo oraz publicystyką z anten Polskiego Radia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
0: Na południu deszczowo, poza tym przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. W drugiej połowie dnia w pasie od Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką po Małopolskę i Śląsk możliwe burze. 12 stopni w Zakopanem, 15 w Rzeszowie i Kołobrzegu, 18 w Poznaniu i Warszawie, 20 w Łodzi. Wiatr słaby i umiarkowany, naciśnienie w stolicy 998 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: przeglądałem sobie Państwa wpisy te na Facebooku, na profilu facebookowym programu Pierwszego Polskiego Radia i te w SMS-ach pod 71-151. Nie mówię o konkursie, bo o tym za chwilę. I widzę, że Państwo dalej o tych prawach ucznia i prawach dziecka. I mamy z tym jakiś problem, poważny problem, bo dziś Dzień Dziecka, więc taka też naturalna okazja, żeby o tym porozmawiać. Teoretycznie my wszystko pięknie wiemy, że uczeń ma prawo, że powinno być tak i tak. W praktyce kompletnie to nie gra. Kolejne władze, kolejni politycy obiecują nam, że będzie zmiana, że teraz to będzie inaczej. Tamci to się nie znali, ale my to zrobimy, że będzie tak, że będzie śmigać. No i co? I nie śmiga. A na koniec jeszcze pada hasło, że będziemy słuchać nauczycieli, ale sami nauczyciele, niektórzy są bardzo zainteresowani zmianą, ale są też tacy, którzy kombinują, żeby wszystko zostało po staremu. No i są też rodzice. Bardzo roszczeniowi, to się bardzo zmieniło. I tacy, którzy świetnie współpracują ze szkołą, brawo oni. I tacy, którzy robią wszystko, żeby ich dziecko było najlepsze. Nieważne, czy naprawdę coś wie, czy nie wie. Skomplikowana sprawa z tą szkołą. Jest o czym rozmawiać, więc pewnie jeszcze nie raz wrócimy do tego tematu. Dzień dziecka w tej godzinie, ale w jeszcze innej odsłonie, bo w odsłonie znów Gwiazdorskiej. Parę minut temu Katarzyna Dowbor opowiadała o swoich przemyśleniach i wrażeniach i o tym, jak to było kiedyś, jak jest teraz. W tej godzinie między innymi Łukasz Drapała, z którym spotkamy się na tegorocznej trasie Lata z Radiem i zobaczymy się już niedługo w Opolu w czasie koncertów. O, proszę też o tym pamiętać. To jest program Pierwszy Polskiego Radia i czas na podpowiedź kolejną w naszym konkursie już za chwilę. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Mam wrażenie, że mógł być to jeden z najtrudniejszych konkursów w ostatnich tygodniach, jak nawet nie miesiącach. Niektórzy ocierają się już bardzo dobrze od

0: dobre odpowiedzi. Ocierają się. To nie są buty, to nie są szpilki. Niektórzy piszą, że to są baletki. I powiem tak, w tym przypadku pisząc baletki, ciepło, a nawet bardzo ciepło, ale jeszcze nie gorąco. 72 151. SMS-owy numer do konkursów 72 151. Ale o co chodzi?
1: Nogi, nogi, nogi roztańczone. Tańczą, nogi tańczą jak szalone.

72 151. 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Czekam na Państwa odpowiedzi. Więcej podpowiadać chyba już nie będę musiał. Nie baletki, nie szpilki, nie buty, ale przy baletkach już jest bardzo, bardzo, bardzo blisko do dobrego rozwiązania. A to jest Łukasz Drapała. Nie będziesz sama w wersji solowej. Za parę minut będzie takiej wersji z Perfektem. Jak on genialnie wskoczył w ten zespół. Ale o tym za moment. I od Dniu Dziecka również.

0: On jest oficjalnie dziś, ale tak naprawdę wszyscy poprzenosili ten dzień na wczoraj albo na przedwczoraj, czyli sobota, niedziela. I jak teraz świętować Dzień Dziecka, kiedy potem takie dziecko powie, no tak, a tata był w trasie. Oczywiście przyganiał kocioł garnkowi, bo gdzie ja byłem, też byłem w trasie. Łukasz Drapała, dzień dobry Łukaszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I co ty wtedy, mówią coś jeszcze te dzieciaki, czy nie mówią coś, że tata w trasie? Czy mówisz spokojnie, jak wrócę, jak będę w domu, to wtedy wiesz, albo coś już było przygotowane. Jak to rozgrywasz, jak sobie z tym radzisz?
1: Wiesz co, u mnie to troszeczkę łatwiej jest, dlatego że one wiedzą, już zdają sobie z tego sprawę, że tata może być w trasie, bo czasami jestem także na koncertach w takie święta jak Boże Narodzenie, no bądź Sylwester, i oni wiedzą, że czasami tak bywa. Jednak Dzień Dziecka to jest coś dla nich, więc ja widzisz, jak mówiłeś, niektórzy przenieśli to święto na niedzielę, a ja muszę przenieść to święto na jutro, więc generalnie to będziemy świętować razem w domu Dzień Dziecka jutro, natomiast dzisiaj świętujemy trochę online i telefonicznie, prezenty też już pojawiły się dzisiaj, więc jest taka sytuacja, aby zachować pewne daty, no bo wiadomo, mają kolegów, koleżanki, żeby nie było, że nie dostaliby niczego od rodziców. Natomiast tak, no wiesz, u mnie to już troszeczkę weszło w takie przyzwyczajenie, specyfika pracy jednak jest taka, a nie inna.
0: A jak kupujesz prezenty, to jaka jest metoda? Bo metody są dwie generalnie. Metoda pierwsza jest taka, kupuję coś, co uważam, że jest fajne, albo co sam chciałem dostać kiedyś i kupuję to dzieciakom. Metoda druga, pytam wcześniej, ja ją stosuję od pewnego czasu, ale zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, bo może jednak trzeba wrócić do zaskoczenia. Że ja mówię, słuchajcie chłopaki, bo u mnie chłopaków jest dwóch, wybierzcie sobie, co chcecie. I tata to kupuje. Do tego poziomu. I tam mówię, limit jest taki w tym roku. No i kombinujcie. No to u ciebie jest
1: podobnie,
0: jak?
1: Wiesz co, podobnie, bo też mam dwóch chłopaków. Teraz pojawiła się córeczka, tylko że ona ma 5 miesięcy i jeszcze o tym nie wie, że będzie mnie męczyć za chwilę co roku o różne rzeczy. Natomiast jeden z chłopaków jest starszy.
0: No Leonard, to już jest tyle, co moje. No 2012 rocznik, to już tak, już duży gość, no.
1: No tak, no dokładnie, więc ten gość jest o tyle łatwiejszy, że on już sobie gra na przykład w jakieś gry. A ja mam taką zasadę, że ja nie moralizuję, jak jest Dzień Dziecka. Jeżeli marzysz o danej grze, która oczywiście finansowo i wiekowo pasuje do tego, abyś mógł w nią grać, to ja nie będę ciebie pytał o nic, po prostu wskaz mi ją, wybierz i dostaniesz ją, będziesz mógł w swoich czasach ją grać. Natomiast no czego jeszcze czasami mogę podejść, bo ja lubię klocki Lego, wiesz? I ja go potrafię gdzieś jeszcze przerobić na fajne, ciekawe rzeczy, którymi możemy pobawić się razem, więc generalnie jest, też zamówił teraz pewien zestawik, więc wiesz.
0: Który może zdradzić, czy nie zdradzasz, bo to ja teraz powiem, ja się przyznam. Myśmy ostatnio mieli tak, Concorda, rakietę Apollo i prom kosmiczny. To są takie drogie zestawy, aczkolwiek ucieszyłem się, że nie Gwiazda Śmierci, bo mogło być tam Gwiezdne Wojny i wtedy też byłoby oj, to by już tata powiedział, że poza limitem.
1: Słuchaj, mnie to czeka w przyszłości, ja to chyba będę składał po całej rodzinie, natomiast jestem na etapie teraz Ninjago, więc generalnie...
0: A tu jesteście.
1: Ale ja nie grymaszę, przepraszam, wiesz, ja po prostu lubię Lego.
0: Dobra, jak ty miałeś, bo widzisz, teraz jest tak, że teraz to w sklepach jest wszystko i w zasadzie to jest tylko kwestia pieniędzy, albo jak nie ma w sklepie, to się zamówi w internecie. Kiedyś to było tak, że trzeba było na niektóre rzeczy polować albo kombinować. Czy w twoim przypadku dostawałeś takie rzeczy upolowane, czy czekałeś w ogóle na ten Dzień Dziecka? Pamiętasz w ogóle, jak to było? Czy gdzieś się to zlało? No, jak?
1: Zlało mi się z niektórymi rzeczami, tylko że jest jedna rzecz, która tak naprawdę jest inna w odbiorze dziecka, mnie, wiesz, te kilkanaście lat temu, bądź kilkadziesiąt, a dzisiaj. Dlatego, że za moich czasów ja pamiętam, że ten Dzień Dziecka zwykle trafiał się gdzieś tam w tygodniu, bo trafiał się w weekend, to nawet nie pamiętam, jak się trafiał, co się działo, ale jak się trafiał w tygodniu, to generalnie ten Dzień Dziecka obchodziliśmy w szkołach, były jakieś zajęcia dodatkowe, święta, jakieś zabawy i tak dalej. To było takie święto faktycznie dla wszystkich. I potem się wracało i ten prezent od rodziców był takim jakby troszeczkę dodatkiem. I co więcej, tutaj też musimy zwracać uwagę na ważną rzecz, że kiedyś ta różnica między prezentami, ich klasą, ich ceną, ich jakością nie była tak mocna, jak dzisiaj jest. Wiesz, dzisiaj jedno dziecko może dostać koszulkę, drugie dziecko dostać laptopa gamingowego, wiesz, gdzie to jest naprawdę...
0: A potem przyjdą razem do jednej szkoły i będzie pytanie, co ty masz, i się okaże, że ty masz koszulkę, a ty masz właśnie laptopa. No.
1: Tak jest. I bardzo. A kiedyś tak nie było, nie było takiego zróżnicowania. Kiedyś te prezenty jednak były blisko siebie. I to pamiętam. I to tę różnicę widzę, wiesz, między tym, co było teraz, co jest teraz, a było kiedyś. Przede wszystkim.
0: No, przypomniała mi się piosenka Perfektu, gdzie tam padają słowa niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam. Troszkę pasuje do tamtych. W tych czasach by się napisało to inaczej, a w tamtych czasach pisało się to tak, bo było tak dokładnie, bo to, bo,

0: To było w ten sposób. Dobra, od razu Państwu zdradzę. Widzimy się na trasie Lata z Radiem Telewizją Polską w tym roku. Nie powiemy Państwu jeszcze dokładnie gdzie, bo też zdradzę szczerze, obaj z Łukaszem nie wiemy dokładnie gdzie, ale wiemy, że się spotykamy, jesteśmy umówieni. Czekamy na dokładną rozpiskę. W Opolu się zobaczymy wcześniej, bo wy na próby do Opola dzisiaj, tak? To
1: dzisiaj pędzimy do Opola. Właśnie skończyliśmy piękną trasę. Cały weekend byliśmy w trzech różnych miastach i jestem obecnie w Wielkopolsce. Za chwilę wchodzimy do busa, widzimy się w Opolu na próbach. Będą piękne duety, będą piękne tercety. Nie mogę się doczekać, jak to tak naprawdę wyjdzie. Ja bardzo lubię tę scenę opolską. Ona pięknie brzmi, przynajmniej z mojej strony. No i potem co? Widzimy się już w sobotę wieczorem. Gramy na żywo i będzie wszędzie. No, będzie znakomicie. Wspaniały koncert dla Bogdana Olewicza.
0: Ta scena może nie jest duża, ale to jest scena w Opolu. I wystarczy w zasadzie powiedzieć. To jest są takie miejsca. Opera Leśna, Opole, gdzie mówisz, byłem tam. Kongresowa jeszcze kiedyś była, teraz jak ją wyremontują, to może w Warszawie będzie jeszcze, bo na razie jej nie ma. I to są te... No dobra, bardzo pięknie dziękuję w takim razie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Łukasz Drapała, który pojawi się w koncercie opolskim, słynnym zresztą koncercie, i to będzie fascynująca rzecz, bo wiadomo, co to za autorzy i w ogóle o kim jest mowa. A my sobie zagramy coś teraz razem, co z Perfektem zrobiłeś, i to też czapki z głów, panie i panowie, jak Łukasz tam Perfekt skoczył, jak to wychodzi, to będzie Liczba Pi. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79.

0: 9 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
11: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
10: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
11: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
10: Sekrety mundiali.
11: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
10: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
11: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
10: Andrzej Janisz
11: i Filip Jastrzębski.
10: Zapraszamy.
9: Autopromocja. Pogoda.
12: Najcieplej? Zobaczmy, co się zmieniło na tej naszej mapie Polski. Czy dalej Łódź i Zakopane, czy inaczej? Zakopane dalej jest najchłodniejszym miejscem, to się zgadza, tylko już teraz 13 stopni wskazują termometry. Natomiast najcieplej? Nie, już nie w Łodzi. W dwóch miejscowościach 21 stopni, dokładnie tyle samo. W Lublinie i w Sulejowie. Te dwa miejsca pokazują stacje pomiarowe MGW. A w Warszawie do 19 doszła temperatura. Dziś zachmurzenie umiarkowane albo duże, mogą się jeszcze mgły utrzymywać w niektórych miejscach. Możliwe burze. Uwaga, w czasie tych burz opad deszczu oczywiście silny i lokalnie może pojawić się także grad. Są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 5 województw pierwszego stopnia, więc proszę uważać. Aktywne alerty jeszcze ciągle pozostają w Dolnośląskim, Opolskim, Śląskim i Małopolskim także. To w tej chwili. A my przenosimy się na Lubelszczyznę. Kozubszczyzna. Kamil Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Szansa dla Bociana. Dzień dobry. To jaka tam pogoda?
13: W Kozubszczyźnie panuje piękna, słoneczna pogoda. Temperatury zbliżone chyba już do tych afrykańskich, choć mamy dopiero czerwiec. I aktualnie zostali mi Państwo podczas karmienia młodych bocianów, które teraz trafiają do ośrodka rehabilitacji, ponieważ dorosłe osobniki w wyniku tych panujących warunków atmosferycznych ograniczają liczbę swojego potomstwa. No niestety eliminując te najsłabsze, najmniejsze, i one właśnie trafiają teraz do ośrodka rehabilitacji i pozostają do czasu odlotu. A przez ten czas co 5 godzin trzeba je karmić dżdżownicami, mięsem, także jest to praktycznie całodobowa opieka. Tutaj one trafiają w liczbie 20, natomiast wraz z upływem lata trafiają coraz to kolejne, większe już młode bociany, które gdzieś tam ucząc się latać, lądują w przewodach energetycznych, wpadają pod samochody, spadają podczas letnich burz ze swoimi gniazdami. No i tutaj muszę im udzielić pełną pomoc, pełną opiekę weterynaryjną, aby doszły do siebie, do sierp.

0: dnia, czyli do momentu odlotu. A te, które nie czują się na siłach, pozostają tutaj do wiosny i potem one wybierają moment, kiedy czują się na siłach, żeby odlecieć w swoje strony.
1: Jeszcze Warszawa, 999 hektopaskali rośnie. To ciśnienie, termometr 19 stopni, to już Państwu mówiłem. Kropeczka.
2: Cztery pory roku.

0: Jakiś to był kiedyś przebój lata z radiem. Ciekawe, jakie w tym roku będą przeboje. Macie Państwo już jakieś typy, czy dopiero na nie czekamy? Pewnie jeszcze czekamy. Ciekawe. Coś zawsze zostaje po każdych wakacjach, ale mam wrażenie, że po tamtych dawnych czasach zostawało zdecydowanie więcej niż zostaje teraz. Do lata z radiem jeszcze nam paręnaście dni zostało. Oczywiście startujemy w tym roku dzień wcześniej, 20 czerwca. To będzie Bielsko-Biała i tam od 9 rano się i słyszymy, i widzimy. Najpierw na radiowej antenie, a potem oczywiście na wielkim koncercie na scenie telewizyjnej i jeszcze wcześniej na pikniku Polskiego Radia. Zapraszam już teraz bardzo gorąco. Tak samo jak zapraszam na naszą powieść.
1: Lektury jedynki.
0: Trudna historia. Przed nami szósty, wybrany fragment powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat. Późna jesień 1937 roku. Krzemieniec. Na Wołyniu. Spadł pierwszy śnieg. Helena przypięła narty i wybrała się do sklepu ojca w mieście. Czyta Barbara Liberek.

0: rosyjskiej stolicy dokonały zbrodni m.in. w Buczy czy w Irpieniu. Teraz Aleksander Łukaszenka mówi, że do agresywnych wypowiedzi, jak nazwał te wypowiedzi i sygnały, które płyną z Kijowa, władze ukraińskie są popychane przez europejskich partnerów i zagroził, że jeśli z jakiegokolwiek terytorium zostałby przeprowadzony atak wojskowy na Białoruś, no to wojna na Ukrainie nabierze zupełnie innego charakteru.
1: No
0: i o Łukaszence można mówić wiele rzeczy, ale tutaj wydaje się, że może mieć rację.
1: Słyszymy to też również ze strony rosyjskiej. Cały czas to te przekonywania, że tak naprawdę jest to wojna prowadzona przez NATO za pośrednictwem Ukrainy. Natomiast Magdo, my zyskaliśmy trochę lepszy wgląd w to, co dzieje się w Mińsku i w jaki sposób działa Aleksander Łukaszenka po tym, jak terytorium Białorusi opuścił Andrzej Poczobut.
0: Tak, i w ostatnim wywiadzie Rzeka w Jedynce Andrzej Poczobut jest gościem tego specjalnego wydania, w którym opowiada zarówno o swoich doświadczeniach tych 5 lat w więzieniu, ale także szerzej o reżimie w Mińsku, o mechanizmach jego władzy i o samym Łukaszence, który od 2021 roku z brutalnością rozprawia się z opozycją, z brutalnością jeszcze większą niż wcześniej rządzi krajem. Jednocześnie, jak zwraca uwagę w wywiadzie Rzeka Andrzej Poczobut, niesłusznie Aleksander Łukaszenka w relacjach z Rosją właśnie postrzegany jest jedynie jako marionetka Kremla. Posłuchajmy.
2: Często w Polsce Łukaszenka jest postrzegany jako taki śmieszny człowiek. Różne jego tam śmieszne zachowania, które w państwie demokratycznym i wolnym takie zachowania polityka no, budzą uśmiech, politowanie i tak dalej. Ale Łukaszenka jest twardym politycznym graczem. Nie jest marionetką. Postrzeganie jego wyłącznie w kategoriach marionetki Putina no, to nie jest moim zdaniem uprawnione.
0: Andrzej Poczobut przyznaje, że bez Putina Łukaszenka nie sprawowałby władzy na Białorusi, ale jednocześnie odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, Rosja osłabła, autonomia Aleksandra Łukaszenki wobec Moskwy wzrosła według Andrzeja Poczobuta, bo Łukaszenka potrafił tę sytuację wykorzystać. Ciekawe swoją drogą, jak ostatecznie Mińsk zachowa się wobec coraz wyraźniejszych nacisków Kremla, by przyłączyć się do wojny, ale na razie Łukaszenka skupia się na tym, by trzymać w ryzach swoje własne społeczeństwo, a robi to strachem i propagandą. Posłuchajmy, co o tym strachu, zwłaszcza także w więzieniu, mówił Andrzej Poczobut.
2: Ten system więzienny, on się żywi strachem i wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie zepchną na dół tej hierarchii więziennej, a że mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu, albo umieszczą w celi zimnej, albo będą trzymać w karcerze. To zagrożenie, ono cały czas istniało i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo my możemy zrobić gorzej, to jest to, co administracja więzienna, ten przekaz administracji więziennej do więźniów. I w momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz ich. A jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy?
0: Przypomnijmy jeszcze więcej właśnie na ten temat w wywiadzie z Andrzejem Poczobutem. Wywiad Rzeka w Jedynce do odsłuchania na stronie podcastów Polskiego Radia, na popularnych platformach podcastowych oraz na YouTubie.
1: I też na naszej stronie polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Magdalena Skajewska.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Po raz pierwszy w historii koszykarski turniej tak wysokiej rangi rozgrywany jest w Polsce. Dziś na placu Defilad w Warszawie, obok Pałacu Kultury, ruszyły Mistrzostwa Świata w szczególnej odmianie koszykówki, koszykówce 3x3. Wszystko to na miejscu obserwuje Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
4: Dzień dobry.
1: Który zawsze podkreśla, że jest to bardziej widowiskowa, lepiej oglądająca się odmiana koszykówki.
4: Oj tak, jest bardzo widowiskowa, proszę mi wierzyć. Przekonałem się o tym osobiście na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i Paryżu i teraz mam wielką przyjemność oglądać najlepszych koszykarzy i najlepsze koszykarki świata w tej właśnie odmianie na placu Defilad. Ten turniej właśnie się rozpoczął meczem Chiny-Niemcy. To turniej kobiet i właśnie nasze dziewczyny dzisiaj przystąpią do rywalizacji w sesji wieczornej. O 18.55 wyjdą na kort podopieczne trenerki Edyty Koryzny, które wystąpią w składzie Anna Pawłowska, Klaudia Gerthen, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska. I ta ostatnia liderka naszej kadry nie może się już doczekać rywalizacji w Warszawie.
5: Bardzo dużo ludzi tutaj przyjdzie i część z nich po raz pierwszy pewnie będzie oglądać tą odmianę koszykówki i mam nadzieję, że ich zachęcimy, bo jednak ten klimat, który tutaj jest i te mecze są takie krótkie i ekscytujące, to myślę, że im się to wszystko spodoba. No i przede wszystkim mam nadzieję, że ci kibice nas poniosą i będą naszym czwartym zawodnikiem na boisku.
4: Bardzo ważne jest to, by dobrze wejść w turniej, mecz z Madagaskarem tuż przed 19 i 20:45 mecz z Czeszkami. Jeśli nasze koszykarze

0: Garki rozpoczną od dwóch zwycięstw, to będą w bardzo komfortowej sytuacji, a jutro do rywalizacji przystąpią nasi koszykarze. Drużyna emerytów, można powiedzieć tak nieco pieszczotliwie, żartobliwie, choć jak tak określiłem to trenerowi kadry Piotrowi Rękielowi, to zaproponowałbym wyszedł jeden na jednego z Przemysławem Zamoyskim 40-letnim i zobaczymy, czy będę taki mądry obok Zamoyskiego, czyli legendy tej dyscypliny sportu, dwukrotnego olimpijczyka w naszej kadrze, także Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Marcel Ponitka, czyli koszykarze dobrze znani nam z tej kadry. Tradycyjnej, w tradycyjnej odmianie koszykówki. Oni rozpoczną zmagania jutro meczem z Mongolią i Łotwą, ale spore nadzieje wiążemy z występem naszej tej żeńskiej reprezentacji, która przed rokiem zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w Ulaanbaatar. Była o włos od medalu i teraz już ma być ta walka o podium. Tak nasze dziewczyny zapowiadają. Miejmy nadzieję, że dziś przy wsparciu publiczności, przy komplecie 2,5 tysiąca widzów pod Pałacem Kultury i Nauki uda się dobrze ten turniej rozpocząć.
1: Filip Jastrzębski, który będzie musiał się zmierzyć jeden na jeden za jego wypowiedzi na temat koszykówki 3x3. Bardzo dziękuję za relację. Chyba że Rafał Bała dołączy i będzie 2x1 chociaż.
2: To streetball by był taki, to inna trochę odmiana.
1: Chociaż 2x1 to już nie sportowo troszkę.
2: Tak, nie, to absolutnie tak nie można. No, także 1x1 to jak najbardziej wskazane. Natomiast ja
1: będziemy
2: już, szukam,
1: piłkę, tak?
2: Patrzę na swój kalendarz i w pracy i plan w szkole moich córek, bo chcę je koniecznie zabrać tam pod Pałac Kultury do tego miasteczka koszykarskiego. To może być
1: to na pewno atrakcji. Będzie widowiskowe, podobnie jak tenis.
2: Tenis, a teraz zabieramy wszystkich do Paryża, bo tam trwa turniej French Open. Odliczamy już czas do rozpoczęcia kolejnego polskiego meczu właśnie tam, bo wczoraj nieudane urodziny Igi Świątek, a no tak. Porażka z Martą Kostiuk. Dziś Dzień Dziecka, no i mamy nadzieję, że będzie udany. Niezwykle sympatyczna Maja Chwalińska o dziecięcej twarzy, a jednocześnie wielkiej sile. Powalczy o ćwierćfinał. Na miejscu kibicuje jej mama, Marcela, która jest dumna z córki.
3: To już jest naprawdę spełnienie marzeń. Nigdy żeśmy nie pieli do tego, żeby ona grała, bo musi. Ona była szczęśliwa, ona chciała. Jeździliśmy, dużo żeśmy poświęcali czasu, wiadomo, ale no udało się i jesteśmy szczęśliwi.
2: A nasz specjalny wysłannik do Paryża, Cezary Gurjew, potwierdza wspaniałą atmosferę wokół Chwalińskiej.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście pani Marcela, tak jak sama powiedziała, już przywykła do tych wielkich meczów, do wielkich kortów. Już się nawet tak nie denerwuje. A Maja Chwalińska rozegra dzisiaj siódmy pojedynek. Przypomnę, ona jest tutaj w Paryżu trzeci tydzień, bo grała w kwalifikacjach, a dzisiaj na korcie Filipa Chatrienna, którym teraz jesteśmy, pojedynek z Diane Paris, Francuską, która już wielokrotnie grała na tej arenie. Pamiętam, 4 lata temu wzbudziła sensację, gdy pokonała Barborę Krejcikową, ówczesną obrończynię tytułu. Dla Maji Chwalińskiej to wielka przygoda, to sukces życiowy, ale też trzeba powiedzieć, że Diane Paris też po raz pierwszy w karierze gra w czwartej rundzie. W tej chwili trwa spotkanie Fabio Coboli, Włocha, który walczy z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Coboli wygrał dwa pierwsze sety 6-2, 6-3. W trzecim prowadzi 2-1 i po tym spotkaniu pojawi się Maja. A też trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy w sesji wieczornej zagrają panie, ale to będzie arcyciekawy pojedynek. Aryna Sabalenka, Naomi Osaka. Przypomnę, że Osaka jest prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, który osiągnął z Igą Świątek największe sukcesy. A my oczywiście czekamy. Maja Chwalińska, czarodziejka na korcie, z uśmiechem potrafi rozbrajać największe tenisistki świata, tak jak mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenzhen. A więc no, dzisiaj wszyscy jesteśmy z bają.
2: Proszę bardzo. Dzień dziecka, postać z bajek, Maja czarodziejka. No i co?
1: Wszystko się zgadza?
2: Sztuka, Maja.
1: Myślisz, że pani Marcela Chwarińska kupiła już jakiś prezent z okazji Dnia Dziecka?
2: Oj, to na pewno, to na pewno. Ciekawe właśnie w sumie, jakie to prezenty. Na pewno nie rakietę tańcową.
1: Jeżeli jeszcze nie, to mamy ważne informacje, jeżeli jakieś jeszcze zabawki będzie poszukiwała. Dlatego, że Justyna Golonko sprawdzała i dotarła do informacji o tym, jak bezpieczne zabawki na polskim rynku są, okazuje się, że chyba trzeba uważać.
5: No tak, i to bardzo trzeba uważać, właśnie jak też niebezpieczne są te zabawki. Dziś UOKiK zaprezentował wyniki kontroli właśnie tych zabawek pod kątem obecności w nich szkodliwych substancji, ale też ich oznakowania. Widzę zaskoczenie, tak, szkodliwe substancje w plastiku, oczywiście o to tutaj chodzi. No i okazuje się, że na 250 zbadanych modeli zabawek ponad 16% przekroczyło dopuszczalne normy. Dużo.
1: To dużo.
5: Bardzo
1: i
5: dużo,
1: to były
5: też mi się tak wydaje.
1: Zabawki kupione w sieci, czy w sklepach też sprawdzane,
5: jednym,
1: czy
5: drugim,
1: różnie?
5: Wszędzie było to sprawdzane. I jeszcze mam informację, 1/4 tych zabawek skontrolowanych była nieprawidłowo oznakowana. To też jest ważne i o tym mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Posłuchajmy.
6: W ostatnich kontrolach zweryfikowaliśmy zabawki plastikowe, m.in. lalki, piłki, skakanki oraz masy sensoryczne slime. W części modeli wykryliśmy nieprawidłowości.

0: prawidłowości w oznakowaniu oraz znaczące przekroczenia zawartości substancji chemicznych, które w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu dzieci. Przykładowo, w jednej z kolorowych piłek stężenie eftalanów przekraczało normę aż 200-krotnie, a w gniotku typu slime migracja boru była 4 razy wyższa niż dopuszczają przepisy bezpieczeństwa.
1: No i tak, wykaz tych wszystkich...
2: Ja ostatnio kupiłem gniotek typu slime.
1: Ja nie wiedziałam, co to jest i pytałam Błażeja w pracy, co to jest za gniotek.
2: Tak, wygląda obrzydliwie.
1: Taki glutek, prawda? Mhm. No i jeżeli chodzi o te wszystkie zabawki skontrolowane, to możemy je znaleźć na stronie UOKiK-u. Tam są obrazki, zdjęcia, także łatwo tam trafić i wiedzieć, jakie są skontrolowane, jakie są wyniki tych badań.
2: Od najmłodszych przechodzimy do tych, którzy są nadal młodzi duchem.
1: Tak. I dzisiaj też zmiany są dla nich, bo nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. Od dziś wzrosły limity dorabiania dla osób, które nie osiągnęły jeszcze tego powszechnego wieku emerytalnego, czyli przedwczesnych emerytów. Próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty, został zwiększony o prawie 260 zł. Tak mówi Magda Kopieczyńska, regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Województwa Śląskiego.
3: Przychód do wysokości 6694 zł i 10 groszy nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 431 zł i 80 groszy, to ZUS może zmniejszyć świadczenie.
1: To ja jeszcze na koniec dodam, że tymi limitami dorabiania oczywiście nie muszą się przejmować emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. Tu takich limitów nie ma po prostu.
2: Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: W programie W Samo Południe jeszcze informacje kulturalne. Anna Stępniak jest ze mną w studiu.
5: Dzień zaproszenie.
2: Dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karol. To jest zaproszenie do Oliwy. Tam jest i wystawa. No i można te rzeźby oglądać. Tytuł rzeźby wśród zieleni, 50 lat galerii w Parku Oliwskim. Te rzeźby stoją od 50 lat, ale obok, to znaczy w Parku Oliwskim, w Pałacu Opatów jest wystawa im poświęcona. To jest ten Pałac Opatów, to jest oddział sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rzeźby postawiono w 1976 roku, zostały stworzone przez artystki, artystów z Trójmiasta. Pierwotnie było tych rzeźb 20, teraz jest 16, ale wtedy w 1976 roku też nie wszystkie w parku postawiono. A dlaczego, mówi kurator wystawy Joanna Szymula-Grygiel.
6: Nie zdecydowano się ich tam postawić. Jedno uznano, że może być kontrowersyjne, to jest akt kobiecy, ale jednak ta praca potem była eksponowana przy naszym oddziale głównym w Gdańsku. Natomiast to drugie dzieło, które też się nie znalazło wtedy w tej plenerowej ekspozycji, ja pokażę na tej wystawie, która będzie przypominała o jubileuszu 50-lecia Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej.
5: Bo jak mówiłam, te rzeźby cały czas stoją w Parku Oliwskim, natomiast o ich historii, o powstawaniu można zobaczyć tę całą historię na wystawie w Pałacu Opatów. I pytałam też panią Joannę, jak zostały przyjęte te rzeźby, bo to nie były tylko rzeźby takie naturalistyczne. Tam były historie rozmaite pokazane i zwierzęta i tak dalej. I to były rzeźby i naturalistyczne, i rzeźby takie bardzo nowoczesne. I cieszyły się i cieszą wielkim powodzeniem. Te rzeźby są właściwie w tym parku i ludzie lubią tam przychodzić. Ponownie Joanna Szymula-Grygiel.
6: Co artyści też zastosowali nowego w tamtym czasie, to były dwie rzeźby z tworzywa sztucznego. No i jeszcze rzeźby w metalu. One okazało się ucierpiały właśnie z powodu tego swojego materiału, bo kosztowny surowiec i właśnie w latach 90., na początku lat 90. dwie rzeźby zostały skradzione.
5: No i gdzie zostały przeniesione te rzeźby? Do skupu złomu oczywiście. Rzeźby były skradzione, te metalowe, i sprzedane.
2: Zyskały inną wartość.
5: Inną wartość zupełnie. W ramach tego 50-lecia Galerii Muzeum Narodowe, tej galerii w przestrzeni, czyli wśród zieleni, Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza mieszkańców Gdańska, ale myślę, że nie tylko mieszkańców Gdańska, do współtworzenia cyfrowego oczywiście, archiwum społecznego ze zdjęciami i historiami, z tymi rzeźbami w tle. Więc jeśli Państwo mają jakieś zdjęcia, jakieś opowieści związane z Parkiem Oliwskim i z tymi rzeźbami, które tam stoją, to proszę się zainteresować i wysłać.
2: Ja na pewno mam, muszę przegrzebać albumy rodzinne.
5: Tak?
2: Na pewno coś w Parku Oliwskim było.
5: No, no to fantastyczne.

0: fantastyczny.
1: Zaraz się zabiorę za poszukiwanie.
0: Karol ma, wychodzi ze studia, biegnie do swojego archiwum.
1: Dokładnie. Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Krzysztof Grzybowski, który spotka się z państwem podczas audycji Tylko Szczerze po 13:00, będzie zachęcał do tego, żeby dorośli dziś zrobili sobie Dzień Dziecka.
2: Trochę tak. Będziemy rozmawiać o pracach domowych. Za kilka dni, dzień bez prasowania, ale ponieważ wypada w długi weekend, to uznaliśmy, że w długi weekend o prasowanie i o prace domowe trochę nie ma sensu pytać, więc zrobimy to dziś. No i ten dzień bez prasowania, który przed nami, jest takim pretekstem do tego, żeby popytać
1: o... Ale to dla planety czy z lenistwa? Ten dzień bez prasowania.
2: A tego nie wiem. Tak, po prostu dzień bez prasowania. Ale
1: motywacja
2: chcemy zapytać
1: może być dowolna.
2: Tak, to nie ma znaczenia. Chcemy zapytać o najbardziej nielubiane przez nas prace domowe. Ja, prasowanie. To
1: rozwieszanie prania.
2: Nie, no Matko, błagam cię, naprawdę?
1: Ale to jest nudne.
2: No może i nudne, ale prasowanie jest upiorne.
1: Jedno obok drugiego, potem to spada, ześlizguje się, trzeba przyczepiać, to jest straszne.
2: Nie, to prasowanie.
1: Ja proponuję
2: prasowanie.
1: Również prasowanie. Po dniu bez prasowania, dzień w ogóle bez rozwieszania, ale niebezpiecznie zbliżamy się do dnia bez prania, a to już się robi problematyczne i antyspołeczne. Ciekawy jestem głosów naszych słuchaczy.
2: I co będzie
1: 13.
2: dominować.
1: Tak jest. Krzysztof Grzybowski, Tylko Szczerze po 13:00, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S2 w Warszawie między węzłami Wał Miedzeszyński i Wilanów. Na 480 km zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i mamy zwężenie w kierunku Poznania. I tutaj jest niewielki korek. Na południowej obwodnicy Krakowa, na A4 między węzłami Targowisko i między Krakowem w pobliżu Brzezia zderzyły się trzy samochody osobowe, które blokują częściowo

przejazd w kierunku Krakowa. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych. Do tej kolizji doszło na 442 kilometrze i jest korek, który niestety wydłuża się. W Wielkopolsce cały czas sytuacja bez zmiany na A2 między węzłami Buk i Nowy Tomyśl w pobliżu miejscowości Buk. Samochód osobowy wjechał w bariery i cały czas zamknięty jest jeden pas w kierunku Świecka na 139 kilometrze. Tutaj jest niewielkie spowolnienie. W Świętokrzyskiem droga krajowa numer 9 nadal zablokowana między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem w pobliżu miejscowości Sadowie, gdzie, przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe, wskutek czego 3 osoby zostały ranne. Na 78 kilometrze droga jest zamknięta. Policja kieruje ruchem w tym miejscu i kieruje ruchem na objazdy. Bez zmian także w Warmińsko-Mazurskim na drodze wojewódzkiej 591. Tutaj, przypomnijmy, doszło do zderzenia 2 autokarów między Kętrzynem i Barcianami. Te autokary przewoziły dzieci i jedno z nich zostało niegroźne ranne. Jedna z opiekunek także została ranna, a łącznie tymi pojazdami podróżowały 52 osoby. Policjanci ustalili, że kierowcy autokarów byli trzeźwi. Droga wojewódzka jest nadal zablokowana w Opławkach. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Objazd możliwy jest przez Banaszki, czyli drogą wojewódzką 592. Cały czas zablokowana jest także 28 na trasie Krosno-Sanok w pobliżu Iwonicza.

0: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak jest oceniany przez głowę państwa i przez koalicję rządzącą? O tym za chwilę nasza reporterka. Premier chwali rządowy program in vitro. Mijają 2 lata od jego wdrożenia.
1: To jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
0: 40 reprezentacji z 26 krajów. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Jedenaście ustaw podpisanych, 33 zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To bilans Karola Nawrockiego w rok po wygranych przez niego wyborach prezydenckich. Koalicja nie szczędzi głowie państwa słów krytyki. Zdaniem polityków obozu rządzącego głównym zadaniem Karola Nawrockiego jest blokowanie prac rządu. A my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy dziś u prezydenta nastrój święta?
2: W Pałacu Prezydenckim normalny roboczy dzień. Na stronie internetowej Karola Nawrockiego pojawiła się jedynie informacja, co prezydent w tym czasie zrobił. Mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, wręczył 299 nominacji profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Prezydent spotkał się dziś z przedstawicielami Rad Młodzieży. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał, mówił za to o przyszłości.
3: Nie ma lepszego miejsca w Rzeczpospolitej niż Pałac Prezydencki ku temu, aby rozwiązywać problemy wszystkich generacji naszej narodowej wspólnoty.
2: Na stronie prezydenckiej jest też statystyka dotycząca podpisanych i zawetowanych ustaw i właśnie ta druga kolumna zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki charakteryzuje prezydenturę Karola Nawrockiego. Minister przypomniał, że prezydent zawetował między innymi ustawę przyspieszającą rozwój energetyki i wdrażającą fundusz SAFE.
4: Dobrym przykładem jest program SAFE. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował.
2: Rzecznik rządu mówił też o sypaniu piachu w szprychy przez prezydenta, współpracownicy prezydenta, o utrudnianiu pracy Karolowi Nawrockiemu przez koalicję rządzącą.
0: A o tym wszystkim Sylwia Białek. Dziękuję bardzo. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier w drugą rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Objętych programem jest obecnie około 40 tysięcy par. Tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Co o programie in vitro mówi rząd i rodzice, którzy z niego skorzystali?
5: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce te trendy demograficzne są niepokojące. Dzieci rodzi się mało, dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
1: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
5: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek i na początku mieli co do niej obawy, a teraz...

0: Polecają ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
1: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
2: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest około 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością.
3: Dagmara Kędzior, dziękuję bardzo.
4: To są aktualności jedynki.
3: Po 5,5 tygodnia obowiązywania pakietu CPN cena benzyny znów poniżej 6 zł za litr. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95. Za benzynę 98 zapłacimy maksymalnie 6,54 zł, a za litr oleju napędowego 6,26. Poprzednio benzyna 95 kosztowała mniej niż 6 zł 23 kwietnia. Przeciągają się negocjacje pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem. Według prezydenta USA Teheran jest gotowy do zawarcia umowy z Waszyngtonem, mimo utrzymujących się napięć. Donald Trump napisał o tym w serwisie Truth Social. Do jego słów odniósł się rzecznik irańskiego MSZ-u Ismail Baghaei. Oskarża Stany Zjednoczone o naruszanie rozejmu i stawia nowe warunki dla porozumienia kończącego konflikt. Nalegamy, aby zawieszenie broni w Libanie było warunkiem koniecznym każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny. Stany Zjednoczone naruszają zawieszenie broni, również dziś rano. Podejmijmy wszelkie środki, jakie uznamy za konieczne, aby chronić bezpieczeństwo narodowe Iranu. Wojna między USA i Iranem trwa od końca lutego. Mimo obowiązującego od 8 kwietnia zawieszenia broni, oba państwa informowały dziś o kolejnych wzajemnych atakach. Rozpoczęli godzinę temu. Na Placu Centralnym w Warszawie ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Rywalizować będzie 40 reprezentacji z 26 krajów i 6 kontynentów, w tym z Polski. To gigantyczne przedsięwzięcie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Gigantyczne przedsięwzięcie. Cały koszykarski świat przyjedzie obok Pałacu Kultury. To jest też piękna możliwość promowania naszej stolicy, ale przede wszystkim budujemy wielką modę na sport.
3: Do godziny 16 potrwa sesja poranna. Druga wieczorna rozpocznie się 40 minut później. Mistrzostwa będą rozgrywane do 7 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Lokalnie na zachodzie możliwe przejaśnienia, choć druga połowa dnia będzie deszczowa i burzowa, szczególnie na wschodzie. Od 13 stopni w Łebie i Zakopanem, 17 w Krakowie i Szczecinie, 19 w Warszawie i Poznaniu, do 21 w okolicach Łodzi. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 103 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Szczucinie 107, przybyło 3. W Zawichoście 200, ubyło 2. W Puławach 103, ubyło 3. W Warszawie 132, ubyło 2. W Kępie Polskiej 185, ubyło 2. We Włocławku 103, ubyło 3. W Toruniu 118, ubyło 8. W Tczewie 275, ubyło 8. Na Sanie w Przemyślu 86, ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 45, ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 82, ubyło 1. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 127, przybyło 1, u ujścia Nysy Kłodzkiej 274, bez zmian, w Malczycach 128, bez zmian, w Połęcku 41, ubyło 12. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 131, ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 172, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
4: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne. Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata

0: Beata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
4: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
13: Rozmowy, analizy i opinie.
12: I dużo muzyki.
13: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
12: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
13: Od godziny 16.
12: Zapraszamy Karolina Rożej
13: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 15 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: Krzysztof Grzybowski, to jest Tylko Szczerze na antenie jedynki. Witam serdecznie. 22 645 22 66. To jest telefon do nas. Telefon się oczywiście nie zmienia, ale na wszelki wypadek warto od niego zacząć. Tym bardziej, że dziś temat, co do którego może być wiele bardzo różnych głosów. Takie mam wrażenie i taką mam nadzieję. Co prawda to święto, od którego chcemy zacząć, a właściwie inaczej, to święto, które nas sprowokowało do tego tematu, dopiero przed nami, wypada niestety w długi weekend, a myślę sobie, że w długi weekend o pracach domowych, takich naszych, dorosłych pracach domowych, nie ma trochę sensu rozmawiać. No więc postanowiliśmy ten tydzień właśnie zacząć od tego tematu. Pretekstem jest dzień bez prasowania, ten dzień dopiero przed nami, ale w takim razie dziś zapytamy o to, jakich prac domowych najbardziej nie lubimy. Ja nie ukrywam, że nie ma absolutnie tutaj żadnego dylematu, nie mam żadnych rozterek. Prasowanie to jest coś, czego absolutnie nienawidzę robić. Co do pozostałych prac domowych, nie mam większych problemów. Jak jest u Państwa? 22 645 22 66. Czy jest coś, co jest w stanie pobić moją niechęć do prasowania? Bardzo jestem ciekaw, a jeżeli chodzi o pierwsze odpowiedzi, o pierwsze wskazania, to oczywiście te zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Kiedyś najbardziej nie lubiłam odkurzania i zmywania, a teraz może faktycznie to prasowanie, rzadko tak jak myślę o tym. Nie ma takich bardzo znielubianych przeze mnie prac domowych.
3: Ja nie lubię sprzątania, za to lubię gotować.
4: O, a dlaczego nie lubi pani sprzątania? Czego konkretnie?
3: No wie pan, biegać z tym, z odkurzaczem czy ze szmatką. I wycierać kurz nie lubię. A już jakieś szorowania, wie pan, łazienki czy czegoś, też nie lubię.
4: Ale czasem trzeba.
3: No niestety.
4: Wiele kobiet nie lubi prasować, a pani?
5: Sprzątać nie lubię.
4: A czego konkretnie? Są jakieś takie czynności, które no, szczególnie pani znielubiła?
5: Tam, gdzie dużo tłuszczu, brudu takiego zastałego, no to chyba nikt tego nie lubi, ale trzeba.
6: Ja bardzo nie lubię zmywać naczyń.
4: Ale mamy teraz zmywarki, jest chyba łatwiej.
6: Zepsuła mi się.
4: Naprawdę?
6: Tak.
4: Ręczne zmywanie nie jest dla ciebie.
6: Nie, nienawidzę zmywać. To jedzenie po prostu mnie obrzydza i jest niefajne. Nie lubię.
4: A wy jak to jest u was? Czego nie lubicie? A może lubicie?
6: Ja uważam, że zmywanie jest okej.
4: Zmywanie jest okej, ale jest coś, czego nie lubisz?
6: Wieszanie prania.
4: Trzeba zawsze strzepać, prawda?
6: No. I jeszcze jak są jakieś większe rzeczy do powieszenia, to tak głupio się to rozkłada.
7: Prasowania nie lubię.
4: Prasowania właśnie, tak?
7: Tak, to jest moja najbardziej nieulubiona czynność.
4: Ale to, bo co, bo po prostu panią denerwuje? Czy pani nie umie, czy to źle wychodzi?
7: No nie wiem, po prostu są rzeczy, które się lubi robić, a są takie, których się nie lubi i to jest akurat ta. Nie wiem, może mnie nudzi po prostu.
8: Nie mam żelazka. Wszystko sztuczne, wieszaczki,

0: jest czyste. Nie piorę w pralce, tylko ręcznie, to na czym mi zależy. Nie wymaga prasowania.
1: Nie wymaga prasowania. No nie, no nie jest tak, że nie wymaga prasowania. Zawsze coś tam będzie wymagać prasowania. Ja jestem w jakiejś mierze podbudowany tą sondą, bo okazuje się, że słuchałem dosyć uważnie. No mam wrażenie, że zdecydowana większość tych głosów to były głosy, no, chciałem powiedzieć za, właściwie przeciwko prasowaniu. Więc ja się w 100% solidaryzuję ze wszystkimi tymi, którzy nie cierpią, nie znoszą, nie lubią, nienawidzą prasować. Najbardziej niewdzięczne zajęcie, jakie sobie można tylko wymarzyć, jeżeli chodzi właśnie o pracę domowe, bo żebyśmy nie wiem jak się starali, nie wiem jak dokładnie pracowali, zawsze jest coś, co wymaga poprawki, albo jeszcze gorzej, jesteśmy już naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby taką czynność ukończyć i wtedy sami sobie niechcący, źle stawiając żelazko, źle tam kładąc rękaw czy też mankiet, sami sobie źle zaprasowujemy nasze ubranie, no i tak naprawdę robotę trzeba zaczynać od początku. Więc czy jest coś gorszego niż prasowanie? Ja na razie twierdzę, że absolutnie nie. Zobaczymy, co państwo na to. 22 645 22 66. Pan Jacek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie cierpię zajmowania się firankami. Jest to ponad moje nerwy, ponad moją stabilność psychiczną. Wszystkie inne prace w domu jestem w stanie wykonywać, absolutnie wszystkie. Natomiast dotykanie firanek, wieszanie, upinanie jest czymś, czego nie jestem w stanie w ogóle wykonywać, ani nawet myśleć za bardzo.
1: A dlaczego akurat firanki? Bo ja nie ukrywam, że ja z firankami akurat nie mam większego problemu.
2: Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć dlaczego. Po prostu upinanie, te równomierne odstępy żabek na materii, która...
1: A, pan ma żabki, okej. Zaczynam rozumieć.
2: To nie dla mnie. Mówię o takich oldschoolowych firankach, które jeszcze do niedawna miałem. Takie zazdrostki na żertce, na rozpórce. Oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast mówię o takich firankach na karniszach i jeszcze, nie daj Boże, zasłonach do tego.
1: No tak, to... Żabki rzeczywiście nie są najszczęśliwszą metodą rozwieszania firanek, ale nie przekonał mnie pan. Ja uważam cały czas, że prasowanie to jest number one i nic go nie przebije.
2: A ja się przy prasowaniu relaksuję,
1: nie.
2: Puszczam sobie audiobooka,
1: nie.
2: I spokojnie z tym żelazeczkiem swoje rzeczy prasuję.
1: Nie, to ja mam tak na przykład z praniem. Dla mnie pranie to jest rzecz, która jest czystą przyjemnością. I nie chodzi o pralkę.
2: No tak, bo robi je pralka.
1: Nie, a widzi pan, panie Jacku, i tu pana zaskoczę. Przez wiele, wiele, wiele, wiele lat nie miałem w domu pralki. Prałem wszystko ręcznie. I to była dla mnie naprawdę chwila absolutnego odpoczynku. Takiego odcięcia się od wszystkich problemów, kłopotów. Ja i pranie. Można by było górnolotnie rzec. 22 645 22 66. Pan Rafał, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dla wszystkich, którzy uwielbiają, w cudzysłowie uwielbiają, jest patent, który do minimum ogranicza konieczność korzystania z żelazka. Ja przyznam, że sam z tego patentu korzystam i żelazko wyjmuję no dosłownie 5 razy w roku, gdy trzeba wyprasować rzeczy takie jak obrus na święta, czy koszula pod garnitur.
1: Czy już tak pod kancik.
3: Tym sposobem jest rzecz, która jest troszeczkę pasochłonna, ale ma daje tą powieść, że trzeba pasować. Otóż po zakończonym praniu...
1: Halo, halo, panie Rafale? Dobrze, to pan Rafał niestety nie skończy swojej opowieści. Szkoda, bo zapowiadało się całkiem interesująco. To pani Danuta.
4: A, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzwonię z Polkowic. Jeśli chodzi o coś, co ja nie lubię w domu, to może zmieniać pościeli.
1: O, dobry trop, pani Danu, to przyznaję.
4: Zmieniać pościeli, bo trzeba ją ściągnąć, wyprać, potem, nie wiem, domagla czy wyprasować, ale nie lubię zmieniać pościeli.
1: No ale potem tę pościel trzeba jeszcze w tę poszewkę tak równo włożyć, żeby te wszystkie różki były na swoich miejscach.
4: Te wszystkie kanty właśnie, tak. To wszystko, że ta poduszka właśnie nie była taka, wiadomo, żeby ta poszewka, czy nawet na poszwę, żeby te wszystkie te rogi były jednak dopasowane. Tego właśnie nie lubię, ale wiadomo, no robię to, ale nie lubię tego. Natomiast jeśli chodzi o pracowanie, bardzo lubię.
1: Bo no to tu się nie dogadamy, pani Danuto. Nie ma szansy.
4: Czemu?
1: No,
4: czemu?
1: Ja nienawidzę, nie znoszę. To jest najgorsza rzecz, jaka może mnie spotkać.
4: Prasowanie?
1: Tak.
4: Ja właśnie lubię, bo ona naprawdę wbrew pozorom wycisza, spokój, muzykę sobie włączy i pracuje.
1: No nie wiem.
4: Pewne rzeczy są, które też nie lubię, na przykład

0: spodni jeansowych, jakieś takie ciężkie rzeczy do pracowania, ale takie koszulki, podkoszulki. Bardzo lubię.
1: No dobrze, pani Danuto.
0: Z tą pościelą to tak jak mówiłam, nie?
1: Ale to przyznaję, to jest mocny punkt również na mojej liście. Pościel rzeczywiście, to nie jest fajne zajęcie. Natomiast prasowanie jeansów? Szanowni państwo, naprawdę? Ja jestem bardzo ciekaw tych, którzy prasują jeansy. Po co to robić? 22 645 22 66. Wrócił do nas pan Rafał. Halo, halo?
2: Dzień dobry.
1: O, to teraz się już musi udać.
2: Na którym etapie nam przerwało?
1: No, zachwalał pan właśnie tą alternatywną metodę dotyczącą prasowania i tego, że raptem 3 albo 4 razy do roku pan wyciąga żelazko.
2: No więc tak, co trzeba zrobić? Po zakończonym praniu, jeszcze mokre, żeby to nie leżało tam godzinę, roztrzepać bardzo dokładnie każdą rzecz. Koszulkę z długim rękawem, z krótkim, swetry, bluzy, spodnie, wszystko dokładnie roztrzepać, składać tak jak się składa bluzkę czy sweter, układać piętrowo, żeby to się jakby jedno drugie obciążało, pozostawić w taki sposób na 15-20 minut. W międzyczasie przełożyć, żeby to, co było na górze, niech będzie na dole. I rozwiesza pan to na suszarkę, zdejmuje pan jak spod żelazka.
1: No ale zaraz, od tego składanie, ja rozumiem, że to jest 15-20 minut, ale od tego składanie jakieś takie kanty nam się nie zrobią?
2: Nie, bo później, gdy pan będzie to wieszał na suszarkę, wystarczy raz jeszcze strzepnąć taką koszulkę, powiesić na suszarkę. Zobaczy pan, niech 100 osób, które słucha, spróbuje, a myślę, że 80 dla 80 stanie się to patentem na uniknięcie prasowania.
1: Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, będę dociekliwy. Jeżeli już taką rzecz rozkładamy na suszarce, no to wiadomo, że to coś musimy przewiesić przez jakiś sznurek, drążek, coś takiego. No, zostanie ślad.
2: No, nie bądźmy pedantyczni. Ja akurat nie używam.
1: Dobrze.
2: Ja już nie używam takich rzeczy na co dzień jak koszule wyjściowe, ale zwykłe bawełniane koszulki, bluzki, bluzy z długim rękawem, swetry, to naprawdę nie tworzy jakiegoś dyskomfortu, czy nie wygląda w taki sposób, żeby trzeba było wyciągać żelazko. A jeśli już ktoś będzie chciał nawet ten drobny kancik po sznurku rozprasować, no to zajęcie jest na...
1: No to są 5, sekundy.
2: 10 sekund. A nie na prasowanie całej rzeczy.
1: No dobrze, to jest jakiś argument, to jest jakiś trop, oczywiście do przetestowania i do sprawdzenia. Panie Rafale, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i jeszcze czeka pani Beata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że lubię sprzątać. Relaksuje mnie to, kiedy nikogo nie ma w domu, mogę sobie puścić podcast, czy przy odkurzaniu nawet coś na słuchawki i tak sobie... sprzątać, to jest dla mnie przyjemne. Ale z kolei nie lubię gotować. Gotowanie jakoś mnie nie relaksuje, nie czuję się w tym. A poza tym gotowanie generuje kolejny bałagan.
1: No tak, po to trzeba pozmywać, po to trzeba później posprzątać, po to trzeba pochować na przykład część tych rzeczy z powrotem do lodówki.
3: Dokładnie. I podczas tej pracy też jest wszędzie bałagan w całej kuchni. A ja lubię, kiedy jest porządek, więc ja wolę sprzątać, a kogoś innego oddelegować do gotowania.
1: Podział ról, podział obowiązków zawsze jest dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem oczywiście, że nie jest tak, że obydwoje lubimy robić dokładnie to samo i nie lubimy robić dokładnie tego samego, bo wtedy trudno się podzielić, ale w innych sytuacjach to jest rozwiązanie idealne. Pani Beato, bardzo, bardzo dziękuję i czeka jeszcze pani Maria. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja nie lubię zmywania, ale jeszcze wrócę do tego patentu pana Rafała o nieprasowaniu. Tylko pościel tak stosuję. Pościel. Powieszę po prostu ładnie, gładziutko, wygładzę i potem już żelazka nie tykam. No inne rzeczy, no to niestety trzeba. Ale jak zmywania. Tylko ja sama sobie zaprzeczam, bo uwielbiam gotować, piec, smażyć.
1: A to ma swoje konsekwencje.
4: A potem mi się zbiera cały zlew i koło zlewu kupa garów, narzędzi różnych do zmywania. No ale niestety nie mam zmywarki i robię to. No nie powiem, że z przyjemnością, z konieczności, ale dużo rzeczy się robi w życiu z konieczności, a nie z przyjemności.
1: No tym bardziej, ale że gotowanie ponad wszystko.
4: Tak, oczywiście, oczywiście. A z tym prasowaniem pościeli, to uważam, że przesada. Można sobie poszwę wygładzić.

0: i niech sobie pan daruje prasowanie, którego pan nie lubi.
1: Nie, no ale pani Mario,
0: ta niechęć przejdzie na tą poszwę ale i nie będzie się dobrze spało.
1: Ale to no. Pani Mario, ja bym nawet nie wpadł na pomysł, żeby pościel prasować. Broń Boże, ja mówię o takim klasycznym prasowaniu, typu, nie wiem, koszulki, nie, no koszule, to... spodnie
0: a
1: materiałowe.
0: Nie, no, koszula i spodnie męskie. No to
1: no ja
0: niestety.
1: Wiem, no trzeba, no wiem.
0: No trzeba.
1: A nie lubi się niestety. Pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i tym wszystkim głosom, które pojawiły się do tej pory, przysłuchiwała się pani Joanna Mesjasz, psycholog Uniwersytet Merito. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Pani Joanno, to ja spytam tak bardzo, bardzo poważnie. Co nasze podejście do obowiązków domowych, co o nas mówi i jak o nas świadczy?
2: No cóż, obowiązki, tak jak już tutaj słuchacze powiedzieli, są takie, które czasem musimy wykonywać z konieczności. Więc jest, można powiedzieć, że to jest, jak sobie podzielimy w takim schemacie, co ważne, ważniejsze, to jest jakiś rodzaj rutynowych czynności, które może nie są priorytetowe w ciągu dnia, ale są bardzo ważne do tego, żeby nam się dobrze żyło. Więc ja zawsze staram się nadać znaczenie tym czynnościom domowym. Wtedy jest mi łatwiej. Nawet jest mi łatwiej dokonać wielkiego wyczynu, na przykład kilkugodzinnego prasowania.
1: Kilkugodzinnego? Czy ja dobrze usłyszałem?
2: Tak. Tak, no jak się nazbiera tutaj do prasowania z rodziny, to niestety czasem jest to taki temat dłuższy. Ale wtedy traktuję to jako kategorię medytacyjną. Mówię, idę pomedytować ale... przy prasowaniu.
1: Ja bym sobie w tego nie potrafił wmówić, że to jest jakiś plus, jakaś korzyść dla mnie, naprawdę.
2: Chodzi o tylko o to, że tak czy inaczej pamiętajmy o tym, że te czynności są jakimś naszym osobistym wkładem w dom, w rodzinę. Jeżeli tak sobie na to popatrzymy, to nie tyle musimy się zastanawiać, czym to dla nas jest, czy jak o nas świadczy. Wtedy jest to rodzaj zobowiązania, które tworzy wspólnie dom z wszystkimi innymi członkami tego domu.
1: No dobrze, rozumiem, że podział obowiązków zawsze jest bardzo wygodnym rozwiązaniem i bardzo dobrym sposobem na to, żeby być może zrzucić z siebie te najbardziej niechciane elementy prac domowych.
2: Zdecydowanie tak. No, jeżeli tylko możemy, ja jak tylko mogę, to sobie coś automatyzuję. No, jak pomyślałam o tym, że przed świętami muszę umyć okna, co nie jest akurat moją ulubioną czynnością
1: no,
2: w tym momencie.
1: No to też się nie dziwię.
2: Tak, to od razu pomyślałam, że widocznie trzeba kupić robota do okien. No i bardzo ładnie się sprawdził, naprawdę. Bardzo sympatyczny.
1: Dobrze, to zainspirowała mnie pani, bo rzeczywiście o oknach, nie wiem dlaczego, ale o oknach zapomniałem w tym swoim prywatnym rankingu. A przyznaję, mycie okien, no nie wiem, czy nie jest na równi z prasowaniem, jeżeli chodzi o moją osobistą niechęć do tych czynności. Pani Anno, proszę z nami pozostać. Ja oczywiście zachęcam wszystkich, żeby dokładali swoje głosy i swoje opinie, co jest największą karą, co jest największą zmorą, co jest największym nieszczęściem, jeżeli chodzi o nasze prace domowe. Moi faworyci, tak jak wspominałem, bez wątpienia prasowanie, no i chyba mycie okien. Czekamy na kolejne głosy.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 25 minut, godzina 14, to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Dziś prace domowe. Prace domowe, których nie cierpimy, nie lubimy, nie znosimy, są dla nas niczym najgorsza kara. Ja o swoich karach, jeżeli chodzi o prace domowe, wspomniałem. Pierwsze miejsce, bezapelacyjnie, bez żadnych wątpliwości, zajmuje u mnie prasowanie. I nie mówię tutaj o jakichś naprawdę dziwnych klimatach pod tytułem prasowanie dżinsów, czy też prasowanie pościeli. Takich rzeczy nie prasuję. Mówię o takich najbardziej zwyczajnych rzeczach, czy też częściach garderoby, które czasami prasujemy, czyli t-shirty to może nie, ale na przykład już uprasowanie koszuli albo uprasowanie bawełnianych spodni, no to jest prawdziwy koszmar. Drugie miejsce, tak sądzę, to chyba jednak mycie okien. Trzecie miejsce, słanie łóżka albo inaczej, zmiana pościeli. To jest też rzecz, której nie znoszę, nie trawię, nie lubię, unikam jak mogę. Bardzo często po prostu zrzucam to na innych domowników. Jak jest u Państwa? 22 645 22 66. Jako pierwsza Pani Edyta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja bardzo, bardzo nie lubię wieszać firanek i myć okien. To jest w tej kolejności. Najpierw wieszanie firanek, tragedia. I później jest myć okien. Kolejnym takim obowiązkiem domowym, którego nie lubię, to jest gotowanie. Nie lubię gotować, natomiast jeżeli chodzi o to słynne prasowanie, prasować nie mam z tym problemu z prasowaniem. Kiedy musiałam, to prasowałam. Natomiast odkąd mam suszarkę bębnową i pralkę z funkcją, że mogę dodać parę na koniec prania, przyznam szczerze, że od 2 lat nic nie prasowałam.
1: No dobrze, a to ja mam jedno pytanie. Czy tego typu działanie, no jeżeli chodzi oczywiście o nasze pralki, nie jest tak, że na przykład takie magiczne sposoby sprawiają, że wkładamy jakiś sweter wełniany, czy też wełniano-bawełniany, wyciągamy po czymś takim i on jest o 3 rozmiary mniejszy albo większy?
2: To znaczy wełniane swetry piorę tylko ręcznie.
1: Tylko, dobrze. To unikamy ryzyka w tym momencie.
2: Tak, dokładnie tak. A jeżeli chodzi o koszulę takie wizytowe mojego męża, noszę do pralni.
1: Czyli tak trochę pani ucieka od tego obowiązku.
2: Tak.
1: Okej, dobrze, to jest jakiś sposób, choć nie wiem, czy do końca możemy w tym naszym rankingu go uznać, bo to jest takie no, trochę jednak obchodzenie problemu, jakby na to nie patrzeć.
2: No tak.
1: No tak, no dobrze.
2: Natomiast trzeba sobie jakoś radzić.
1: To na pewno. Pani Edyto, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Edward, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie sortowania śmieci. Jest to czynność, która przyprawia mnie czasami o kompleksy. Mieszkam w miejscu nad granicą i okazuje się, że z tym problemem tak samo mierzą się moi sąsiedzi za rzeką. Pytają w ogóle w pytaniach do redakcji czasopisma dla konsumentów, dokąd mają wędrować naklejki.

Kiki na jabłka, te, które określają odmianę. To jest coś tak maleńkiego i Niemcy akurat to sortują, wkładają tam, gdzie trzeba. Ja do tej pory...

0: audycji. Czy państwo pamiętają, kto wystąpił w teledysku do tej piosenki?
1: To jest pytanie do mnie, czy do państwa?
0: Pan pamięta?
1: No, będę zgadywał. Dzieci Stanisława Sojki.
0: Tak, dwóch synów, Antek i Kuba Sojkowie.
2: Folder ulubione.
1: Ula Kaczyńska
0: i Rafał Sławoń. Zapraszamy do godziny 16. Folder ulubiony, wypełniony piosenkami dla dzieci. Mamy też...
1: I innymi atrakcjami.
0: Ale oczywiście, że tak, bo teraz za chwilę opowiemy o wiedźmach, ale nie tych z bajek dla dzieci, tylko tych, które pojawią się na festiwalu Malta. Ale chcemy zacząć od niezwykłej inicjatywy naszej siostrzanej stacji. Radiowa Trójka zaprosiła do współpracy Krzysztofa Zalewskiego, który razem z dziennikarzami właśnie tej stacji, czyli Radiowej Trójki, nagrał nową wersję piosenki Nastolatek. To jest piosenka, która pojawiła się na płycie artysty wydanej w 2024 roku, płycie z głowy. W nagraniu, co istotne, wykorzystano tylko instrumenty dziecięce. Taki zabieg, nie wiem czy pan redaktor pamięta, zrobiła kiedyś Brodka, kiedy pojechała w kolejną trasę promującą Grandę i to była Granda zagrana na małych instrumentach.
1: I to podziwiam Ulę, że ona to wszystko zapamiętuje.
0: To jest kwestia wieku.
1: Zapamiętujesz?
0: Tak, jeszcze mam te moce przerobowe, ale to już coraz mniej.
1: Absolutnie
0: ale najważniejsza, istotna, najważniejsza rzecz w tej inicjatywie jest to, jest taka, że piosenka powstała z myślą o wsparciu zbiórki środków na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Pracownia funkcjonuje od stycznia tego roku we Wrocławiu przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, a jej patronka zmarła w ubiegłym roku, Katarzyna Stoparczyk, przez wiele lat była dziennikarką radiową. Trójki.

0: No i oczywiście jak największe zasłużone brawa. Zalewski i Trójka, tak nazywa się projekt odpowiedzialny za nową wersję piosenki Krzyśka Zalewskiego, Nastolatek właśnie.
1: A teraz o innym trochę projekcie. Będziemy łączyli, miksowali na przykład rozmowy z Natalią de Barbaro, czy projekt muzyczny łączący Marię Peszek i Bartka Wąsika z renesansowym poetą, a to wszystko za sprawą Malty i sekcji Wiedźmy. To brzmi groźnie. Ale co się za tym kryje, opowie nam pani Karolina Ciejka-Gonzalez, kuratorka tej sekcji. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: O co chodzi z tymi wiedźmami?
2: Chodzi o to, żeby każda kobieta, która przyjdzie na festiwal i będzie zainteresowana tematyką jakby rozwoju osobistego i duchowości, mogła przyjść na naszą sekcję wiedźm i znaleźć coś dla siebie. Coś dla ducha, czyli na przykład różnego rodzaju warsztaty, warsztaty ruchu, tańca, warsztaty też poświęcone duchowości kobiet, na przykład duchowe BHP, prowadzone właśnie przez panią Natalię de Barbaro. Panele różnego rodzaju, znaczy jeden panel, którym będzie właśnie Natalia de Barbaro, Dominika Kulczyk i Maria Peszek. Oraz też zapraszamy na Noc Świętojańską, czyli obchody, wianków.
1: A czy prawdą jest, że będzie również panel poświęcony takim prawdziwym historycznym wiedźmom?
2: Nie, będzie, to nie to miejsce do końca. Będzie panel poświęcony jakby w czym wzmacnia nasz duchowość. Ale też zapraszamy na przykład na warsztat prowadzony przez dr Annę Jankowiak na temat na przykład bogini Hekate i to, co na przykład współczesna kobieta może z archetypu bogini wyciągnąć dla siebie, żeby się wzmocnić.
1: Ula.
0: Ja sobie myślę w ogóle o wiedźmach jako o figurze, która pojawia się przede wszystkim i taki pierwszy kontakt mamy z taką figurą w literaturze dziecięcej. Wiedźmy, Baba Jagi, wszystkie te złe postaci. To jest moje wyobrażenie wyniesione z dzieciństwa. Potem dowiedziałam się, że wiedźmy to także te kobiety, które już wiedzą. I wy skoncentrujecie się na tych, którzy już wiedzą, prawda?
2: Dokładnie tak.
0: A co one już wiedzą?
1: To nie wiesz?
2: To bardziej chodzi o to, że znają siebie, że już na tyle jakby wiedzą, czego chcą, słuchają swojej na przykład intuicji, albo na przykład wiedzą, co im nie służy i co chcą, na przykład z czego chcą zrezygnować, albo o co chcą walczyć. Są po prostu kobiety, które gdzieś odnalazły siebie.
0: To jest trudna sprawa z tym odnajdywaniem siebie w XXI wieku. Wydawałoby się, że już wszystko, wiele na ten temat zostało powiedziane i o tej mocy uzdrawiającej, kiedy człowiek zaczyna, kiedy kobieta zaczyna wierzyć w siebie, kiedy wyzbywa się oczekiwań, kiedy wyzbywa się także tego gorsetu wszystkich rzeczy, które się na nią narzuca, czyli oczekiwań, jakie ma wobec niej świat. Nadal jest potrzeba, żeby mówić o tym głośno?
2: Wydaje mi się, że tak, że to też widać na przykład po nastolatkach, jak wchodzą w okres dojrzewania, że tak, to jest dalej potrzeba, o tym trzeba mówić głośno po to, żeby wzmacniać kobiety.
0: A jak będzie wyglądała?
2: I dziewczynki.
1: No właśnie, a czy w tym panelu o wiedźmach jest jakiś taki mała przestrzeń dla mężczyzn?
0: Dla Wiedźminów.
1: Dla Wiedźminów.
2: Jak najbardziej zapraszamy serdecznie, każdy odnajdzie coś dla siebie. To chodzi o to, że jakby wzmacniamy kobiety, mówimy o kobietach, dziewczynkach, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać i którzy coś z tego właśnie wyniosą dla siebie.
0: Marcin, widzisz, już

0: tęsknię za Marcinem. Rafale, dla ciebie mamy namiot wiedźm na Polanie nad Wartą, ale jest też noc świętojańska i bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, jak ona będzie wyglądać i jaką rolę w tej nocy odegrają wspomniane wyżej wiedźmy.
1: Jasne. Noc świętojańska zacznie się o 22:30, czyli po koncercie Marii Peszek i Bartka Wąsika. I zapraszamy taką procesją, przejdą nasze takie kapłanki z Metamorfozy, sprowadzone przez Ritę Małgorzatę Daniłę Gorlewicz na dół, nad Wartę i tam będą prowadzone jakby już główne obchady, które będą prowadzone wokół ognia. Tak się właśnie zacznie, wokół ognia. Dziewczyny poprowadzą tłum w tamto miejsce. Zaczną też prowadzić obrzędy, karmić ogień. Następnie będziemy rzucać wianki. To już będzie w nocy. A cała jakby ta impreza skończy się nad ranem ze wschodem słońca. I to będzie takie święto poświęcone miłości, zabawom, tańcom i wspólnocie.
2: Bo to mnie bardzo zaintrygowało, te kapłanki, które poprowadzą ten pochód, to profesjonalne kapłanki?
1: Nie wiem, czy mają certyfikat taki od rządowy na bycie kapłankami, ale tak, kapłanki.
0: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak pięknie zaprosić na Festiwal Malta. Festiwal będzie się odbywać w dniach od 21 do 28
2: czerwca. Jest wypełniony atrakcjami.
0: No i będzie także odbywał się pod patronatem programu Pierwszego Polskiego Radia. Razem z nami była Karolina Ciejka-Gonzalez. Pięknie dziękujemy.
2: Pięknie dziękujemy i zapraszamy Państwa do słuchania folderu, bo tutaj będziemy podawali na bieżąco, że tak powiem, informacje o wszystkich wydarzeniach na Festiwalu Malta.
1: Serdecznie dziękuję.
3: A teraz piosenka Farela Williamsa.

0: 30 na zegarze. Jackson Sisters jeszcze śpiewa o wierze w cudach, a u nas już czas na skrót aktualności, które przedstawi Paweł Zieliński.
1: Ulewy, błyskawice i wichury. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Alerty obejmują wschodnią połowę kraju. Strażacy apelują,
2: aby sprawdzali prognozę pogody, aby stosowali się do różnego rodzaju informacji, alertów.
1: Ponad 60 umów wartych ponad 120 miliardów złotych. Resort obrony podsumował maraton zbrojeniowy SAFE.
3: SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia.
1: Na kolejny etap będzie obejmował wspólne zakupy realizowane z zagranicznymi partnerami. Holenderskie patrioty będą broniły polskiego nieba dłużej. Amsterdam podjął decyzję o przedłużeniu misji o kolejne pół roku. Wnioskowały o to Warszawa i NATO. Wraz z patriotami w Polsce pozostanie około 150 holenderskich żołnierzy. Rząd zwiększy finansowanie in vitro.
4: Teraz 600 milionów rocznie.
1: Dziś drugie urodziny programu, z którego przyszło na świat 15 tysięcy dzieci, jest nim objętych ponad 40 tysięcy par. To urządzenie, które pozwala na dokładniejszą diagnozę i zwiększa wykrywalność nieprawidłowości w ciele. Do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu trafił nowoczesny tomograf.
5: To jest jednak sprzęt, który charakteryzuje się niesamowitymi parametrami technicznymi i jakością obrazowania.
1: Sprzęt kosztował około 20 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z KPO. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16:00.
6: Proszę Państwa, myślę, że nie tylko zagorzali zwolennicy, wielbiciele tenisa wiedzą, że dzisiaj na korcie w Paryżu walczy nasza zawodniczka. Jest tam oczywiście Cezary Gurjew, który opowie nam, jak sobie radzi Maja.
7: Dzień dobry, Maja Chwalińska, naprzeciwko niej Diane Parra, a więc wielka nadzieja francuskiego tenisa.

0: Ta główna arena, najważniejszy kort we Francji, jeden z najważniejszych na świecie i Polka prowadzi w pierwszym secie 4-3 i przy serwisie rywalki teraz 30-15. Znowu te magiczne uderzenia Polki i wyrzuca piłkę teraz Diany Pary, czy trafiła w linię? A więc tutaj po 30 jednak piłka dotknęła linii, a Maja Chwalińska, mimo to, że rywalka cały czas atakuje, chodzi do siatki, mocno serwuje, to ta dziewczyna wszystko widzi, potrafi minąć w zaskakujący sposób, a więc to, czego nie udało się Idze Świątek, może dokona dziś Maja Chwalińska. Na razie trudna droga, przecież trzy mecze w kwalifikacjach, potem pokonane te wielkie rywalki, bo przecież uznane tenisistki Qin Wenzhen, Elis Mertens, czy także Maria Sakkari, a Maja Chwalińska daleko za końcową linią. Są jej rodzice, dzień dziecka, więc pewnie mama i tato cieszą się, że mogą być i teraz Francuzka wyrzuca piłkę i szansa dla Maji Chwalińskiej. Przypomnę, pierwszy set, Maja Chwalińska, Diane Pary i Polka prowadzi 4-3.
1: No cóż, zwycięstwo to by był piękny prezent nie tylko na Dzień Dziecka, ale dla dorosłych. Dla dorosłych też trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Z Paryża mówił dla nas Cezary Gurjew.
2: A my wracamy do naszej bajki.
3: A teraz moja ulubiona piosenka Kleks z Saną pod tytułem Jestem Twoją bajką.

0: A kto wykonywał ten utwór w Akademii Pana Kleksa w oryginale? O, szybkie pytanie. Rafał? Marta Zienkiewicz?
1: Ja nie oglądałem Akademii Pana Kleksa. Czytałem Akademię Pana Kleksa. A tam nikt nie śpiewał tego.
0: Zdzisława Sośnicka.
1: Siadajcie,
0: pała.
1: Ale rzeczywiście. Teraz lśniło mnie.
0: No to bardzo się cieszę. Lepiej późno niż wcale. Marta Zienkiewicz w studiu. Będzie mowa o nowych rzeczach, nowych artystach, nowych twórcach, którzy w jakiś sposób połączą się jednak z przeszłością. No bo prawda jest taka, że film, o którym będziemy dzisiaj mówić, czyli Toy Story, swoją premierę miał 30 lat temu. I są takie bajki, które towarzyszą nam od dzieciństwa, na przykład Dzieci z Bullerbyn. Ja na przykład bardzo chętnie poznałabym ciąg dalszy losów Dzieci z Bullerbyn.

0: ryby, no ale nie ma takiej możliwości.
1: Czekałem na pytanie, ile miałem lat, jak była pierwsza część.
0: Byś nie poczuł się za bardzo skrzywdzony.
1: Zostałem już tak całkowicie tłamszony w pierwszej godzinie.
2: Dziękuję. Niemniej jest to 30-letnia historia, tak jak wspomniałaś, Ula.
0: I chciałam powiedzieć, że istotne jest też w tym to, że my możemy oglądać ciąg dalszy losów Chudego. I proszę państwa, sytuacja jest
1: taka...
0: Oni
1: się zmieniają?
0: Nie, łysieją. Chudy będzie łysiał i to tak plackowato od tyłu.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę. To jest właśnie plan twórców tej animacji na to, żeby podkreślić, że to już 30 lat.
0: A czas płynie.
2: I czas płynie i oni w ten sposób chcieli pokazać, że zabawki się starzeją, widzowie się starzeją. I ja nie wiem, czy jest zgoda z mojej strony na to, bo ja też doskonale pamiętam, jak oglądałam Toy Story. Kolejne części pojawiały się oczywiście w mniejszych, większych odstępach, ale ten rok 1996, czyli pierwsze Toy Story, to była rewolucja. Był to pierwszy film animowany, stworzony całkowicie komputerowo. Również pierwsza pełnometrażowa animacja studia Pixar. No i wtedy się zaczęło.
1: Dziś... A Pixar to była potęga.
2: Oj, to była potęga. I faktycznie później wspaniałych dużo animacji powstało właśnie z ich strony. I tak myślę sobie, że po tych 30 latach, w momencie, kiedy możemy mówić, że będzie piąta część Toy Story, to też historia, która jest opowiadana właśnie w tej bajce, w tym filmie animowanym, jest bardzo pasująca do naszych czasów. Bo tutaj będzie delikatna walka pomiędzy tymi zabawkami ze starych czasów. Tam będzie nadal Buzz Astral, będzie Chudy, który oczywiście, tak jak wspomniałaś, Ula, już nieco innej odsłonie. No i pojawiają się te nowoczesne, dotykowe zabawki i tablety. No i jest rywalizacja. No to ja jeszcze nie mogę powiedzieć, kto wygra.
1: Ale wiesz.
2: Trochę mogę się tutaj domyślać, jaki jest finał tej rywalizacji, ale ona będzie intensywna i każdy będzie walczył o to, żeby dzieci wybierały właśnie te starsze czy nowsze zabawki. I też pewną nowością, oprócz tego, jak te starsze zabawki będą wyglądać, jest to, że wśród aktorów, którzy będą dubbingować nowe postacie, znalazł się Bad Bunny, czyli...
0: Człowiek, który zajął dużo czasu w naszych rozmowach, zwłaszcza w kontekście wielkiego finału futbolu amerykańskiego.
1: Zdenerwował parę osób, o ile pamiętam.
2: Tak, to był temat bardzo komentowany wszędzie w mediach i nawet jeśli państwo nie znaliście jego muzyki, to myślę, że ta sytuacja mogła przedstawić państwu tę postać bardzo dobrze. Jest to w tym momencie niezwykle popularny wokalista, który właśnie dostał też specyficzną postać w piątej części Toy Story. No to uwaga, pizza w okularach przeciwsłonecznych.
1: Czekajcie, muszę sobie to zizualizować.
2: Kawałek pizzy.
0: To jest dokładnie taki
1: ale
0: jeden
1: pizza
0: trójkącik.
1: Jako zabawka tam występuje.
2: Tak,
1: to jest zabawkowa pizza.
2: To
1: tak?
2: Jest zabawkowa pizza i nawet można powiedzieć, że jest to tajemniczy członek społeczności zapomnianych zabawek.
1: O, czyli on będzie reprezentantem jeszcze masoni zabawkowi.
0: Reprezentantem starego pokolenia zabawek, nie nowego.
1: Właśnie nie wiadomo, bo może jest dotykowa pizza.
2: Nie, to właśnie to będzie taka stara, pluszowa. On gdzieś zapomniany w kartonie, w starej szopie. Zakurzony leży ten kawałek pizzy. Podobno jest to postać niesamowicie rozrywkowa, jest świetna, jest na czasie. Na razie jeszcze zdania w wykonaniu Bad Bunny'ego nie da się usłyszeć, ale już niedługo, ponieważ premiera 17 czerwca.
1: Premiera 17 czerwca, nowego Toy Story, a w Paryżu emocje eskalują, rosną. Cezary Gurier.
3: Tak, oczywiście, no wielka niespodzianka. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3. Jej rywalką jest Diane Parry, a więc no wielka nadzieja gospodarzy i Polka przybliża się do walki, do awansu, do ćwierćfinału. Jaka to by była historia? Trzeci dopiero występ w imprezie wielkoszlemowej Maji. Ona przebijała się bardzo długo. W październiku skończy 25 lat. Przyjaciółka Igi w tych młodzieńczych latach, dziecięcych latach, znają się od 10 roku życia, a potem Iga wystrzeliła. Wiemy, że był ten okres wielkiej dominacji, a Maja tutaj rozegrała 3 mecze w kwalifikacjach. Jest trzeci tydzień w Paryżu. Rozpoczynała, gdy było 16 stopni Celsjusza. Potem te 3 mecze w temperaturze, gdy w cieniu było ponad 30. Maja ciągle daje radę. Dziś pokonała, na razie w pierwszym secie wygrała, bo do pokonania jeszcze trochę brakuje. Diane Parry 6-3 i przybliża się do ćwierćfinału, a więc no bądźmy wszyscy z Mają, która czaruje piękną, techniczną grą. Nie wysoka, sprytna, wszystko widzi i ona przypomina nam o tym, że tenis to jest gra, są wymiary kortu wymyślone pod koniec XIX wieku i tutaj trzeba umieć zdobywać punkty, trzeba myśleć,

0: trzeba być wszechstronnym i taka jest właśnie Maja, ta dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, teraz trenująca w Bielsku Białej i ona rzeczywiście zadziwia piękną techniką.
1: Trzymamy kciuki. Proszę Państwa, już w pierwszym secie zaciskaliśmy tutaj kciuki. Teraz jeszcze nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zaciskać.
2: Ale na pewno coś wymyślimy.
1: Wymyślimy Cezary Guriew z Paryża.
2: Z Martą Zienkiewicz rozmawialiśmy o Toy Story. No to proszę, przypominamy główny temat muzyczny z pierwszej części Toy Story.
1: Która do dzisiaj jest wspaniale się ogląda to.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: No gdyby ktoś kiedyś fasolką powiedział, to jest mix czy mix-up?
1: Nie, to jest nagranie do nagrania tej piosenki. Wojtek Sokół, czyli jeden z najlepszych polskich raperów, po prostu zaprosił zespół fasolki.
0: Czyli to są
1: tak, i spotkali się w studiu. Tak, tak, tak.
0: Ja myślałem, że to są zmiksowane stare fasolki.
1: Nie, to jest piosenka na jedną z ostatnich płyt Sokoła. Postanowiłam ją wybrać dla państwa, żeby pokazać, że raperzy, ci chłopcy w za dużych spodniach i za dużych bluzach też dorastają. I akurat w przypadku Wojtka Sokoła ta dorosłość
0: w rytm fasolek.
1: No, dobrze, to ty powiedziałeś, ja tylko chciałam powiedzieć, że raperzy też dorastają. No i widzę, że więcej zrozumienia u Michała Strzałkowskiego
2: znajdę. Ja w ogóle uważam, że najlepsi są ci raperzy, którzy dorośli, bo dzisiaj to jest chyba ta muzyka, która najwięcej mówi tak naprawdę o naszej codzienności. Ona zastąpiła trochę rock'n'rolla, prawda? Rock'n'roll trochę przestał o tym mówić, więcej o tym mówi hip-hop, bo właśnie raperzy, często ci, którzy w latach 90. debiutowali jako bardzo młodzi ludzie, dorośli, a to takie moje prywatne zdanie.
1: Ja się z tobą zgadzam, Rafał.
0: No nie pozostaje mi nic innego.
1: Ale słuchałeś rapu w młodości?
0: Tak, wyobraź sobie, że już za moich czasów był rap.
1: No ja wiem, bo to w latach 70. już w Polsce, 75. rok chyba pierwsze wzmianki się pojawił.
0: Dobrze. A czego posłuchamy oprócz rapu dzisiaj jeszcze?
2: No będziemy też trochę w klimacie tego Dnia Dziecka, bo zastanowimy się trochę nad tym, gdzie się podziały podwórka. My się wszyscy bawiliśmy na podwórkach, a czy teraz są jeszcze jakieś podwórka? No właśnie. I czy dzieci mają się gdzie bawić? Tak po prostu. Nie, że się płaci za to i gdzieś za pieniądze się wchodzi. To między innymi o tym opowiemy, ale będziemy też mówić o tym, że Dzień Dziecka w Warszawie władze miasta uczciły wprowadzeniem nocnej prohibicji.
1: I to jest najlepszy prezent dla mieszkańców Warszawy. Pięknie dziękujemy. Rafał Sławoń, Ula Kaczyńska. Pojawiamy się jutro. Audycję wydawała Monika Góral, a z państwem zostaje Michał Strzałkowski.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Teraz wysłuchamy Dawida Podsiadło, Trójkąty i kwadraty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
2: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
3: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki.

0: i antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej szóstce na trasie Płoty MOB Wyszogóra Zachód samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Szczecina na 37 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskim na ekspresowej piątce między węzłami Maksymilianowo i Opławiec w pobliżu Tryszczyna samochód osobowy uderzył w barierę i w poduszkę zderzeniową na 60 kilometrze obowiązuje ruch lewym pasem w kierunku Poznania. Tutaj służby obiecywały, że do godziny 16 odblokują trasę, ale to na razie nie nastąpiło. Końca dobiegają utrudnienia w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 25 między Koninem a Kaliszem w pobliżu Modły Królewskiej. Tu doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 254 kilometrze. W Wielkopolsce także na drodze krajowej numer 36 można przejechać już bez problemów na trasie Krotoszyn-Ostrów Wielkopolski w pobliżu Zacharzewa. Wcześniej doszło do uszkodzenia gazociągu i na 144 kilometrze droga była zablokowana, jednak awarię udało się już szczęśliwie usunąć i trasę otwarto. Droga krajowa numer 9 w Świętokrzyskiem, stąd także dobre informacje na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski Opatów w pobliżu miejscowości Sadowie. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych odblokowano przejazd w obu kierunkach na 78 kilometrze. W tym wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Trasa, jak wspominałam, jest już otwarta. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z tras.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Trzęsienie ziemi w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk rozwiązał struktury partyjne po odwołaniu prezydenta Krakowa.
0: Opozycja chwali, rządzący twierdzą, że blokuje pracę Rady Ministrów. W aktualnościach oceny pracy prezydenta Karola Nawrockiego rok po wygranych wyborach.
1: Sanepid apeluje o rozwagę przy planowaniu wakacyjnych podróży. W Demokratycznej Republice Konga rozwija się epidemia eboli.
0: Zaczynamy od Małopolski, gdzie regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej zostały rozwiązane na wniosek szefa partii premiera Donalda Tuska.
1: To konsekwencja przegranego przez małopolskiego lidera partii Aleksandra Miszalskiego referendum w Krakowie.
0: Po 2 latach stracił on stanowisko prezydenta miasta.
1: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie chciał podać bezpośrednich powodów decyzji kierownictwa partii.
2: Mogę tylko potwierdzić, że dziś odbyło się w trybie biegowym głosowanie w sprawie rozwiązania struktur wojewódzkich Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Ja nie jestem upoważniony, bo zajmuję się przede wszystkim klubem parlamentarnym, nie partią. Natomiast trudno nie doszukiwać oczywiście związku. Ja to nie jestem od tego, żeby te sprawy wewnątrzpartyjne komentować.
0: Teraz strukturami Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce będzie kierował zarząd komisaryczny.
1: Funkcję komisarza powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli.
0: 211 ustaw podpisanych, 33 zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To bilans pracy prezydenta Karola Nawrockiego, rok po wygranych przez niego wyborach.
0: Opozycja prezydenta chwali, a koalicja rządząca ocenia, że blokuje on pracę Rady Ministrów.
3: Prezydent mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, blisko 300 profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Karol Nawrocki spotkał się dziś z przedstawicielami rad młodzieżowych, pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał, mówił za to o przyszłości.
4: Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
3: Na stronie prezydenckiej jest też statystyka dotycząca podpisanych i zawetowanych ustaw. I właśnie ta druga kolumna, zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki, charakteryzuje prezydenturę Karola Nawrockiego.
5: Dobrym przykładem jest program Save. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował.
3: Prezydent odbył 28 wizyt zagranicznych, 14 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów. Wobec 4 osób zastosował prawo łaski.

0: Livia Białek, Polskie Radio.
1: Europa nie powinna wracać do normalnych relacji z Rosją, zanim nie zostanie powstrzymana na Ukrainie.
2: Na takim stanowisku stoi prezydent Litwy, a mówił o tym podczas otwarcia plenarnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Wilnie.
1: Słowa Gitanasa Nausiedy padają w czasie, gdy w części europejskich stolic toczy się dyskusja o ewentualnych rozmowach z Rosją dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.
3: Gitanas Nausieda zaznaczył, że brak jasnych warunków i wiarygodnego odstraszania może jedynie ośmielić Moskwę. Powtarzające się wezwania do odnowienia relacji z Moskwą nie odpowiadają potrzebom bezpieczeństwa Europy. Prezydent wyraził też nadzieję, że jednym z najważniejszych rezultatów zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze będzie przyjęcie nowego planu rozwoju zintegrowanego systemu obrony powietrznej sojuszu. Niedawne incydenty związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej NATO pokazują, jak pilne jest zwiększenie inwestycji w obronę powietrzną. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: Iran wstrzymał wymianę informacji z Amerykanami. Chodzi o negocjacje w sprawie zakończenia wojny.
1: Powodem miały być izraelskie ataki w Libanie. Media na Bliskim Wschodzie podają, że Stany Zjednoczone dały Tel Awiwowi zielone światło na prowadzenie działań zbrojnych.
2: Ma być to pokłosie niepowodzenia rozmów na linii Waszyngton-Bejrut.
1: Jak podaje irańska agencja Tasnim, dopóki irańskie operacje w Libanie i w Strefie Gazy nie zostaną wstrzymane, dopóty nie ma mowy o powrocie do negocjacji.
4: To są aktualności jedynki.
2: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga rozwija się.
1: Jest już tam około 250 przypadków śmiertelnych i około 800 zakażonych.
2: Wirus może być przeniesiony na sąsiednie kraje.
1: Powinni o tym pamiętać Polacy, którzy planują wakacyjne podróże, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie i wiele z nich to są raczej takie kraje, które Polacy lubią.
2: Polacy, którzy planują powrót do kraju z rejonu epidemii, powinni to zgłosić, przypomina główny inspektor sanitarny.
1: Dotychczas dwie osoby zgłosiły do MSZ-u powrót do kraju z rejonu epidemii.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe. Sylwia Urban, Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał French Open tenisowego turnieju Wielkiego Szlema na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Jej rywalką jest Francuzka Diane Pachy, a spotkanie obserwuje Cezary Guriew.
6: I obie panie walczą na głównej arenie. Komplet publiczności. Maja wygrała pierwszego seta 6-3. Teraz serwuje, prowadzi Francuska 2-1 w tym czwartym gemie. Jest po 40. Teraz musi uważać Maja Kwalińska, bo czasami potrafi tutaj bardzo sprytnie, mocno zagrać Francuska. I teraz wyrzuca Maja i będzie w opałach, bo jest szansa na przełamanie Polki. No zupełnie zaskoczyła Diane Pary w pierwszym secie. Maja Kwalińska, jak ona to wytrzymuje, bo przecież tutaj siódmy mecz w tegorocznym turnieju. Przypominamy, były kwalifikacje, były trzy wygrane mecze i potem trzy wygrane pojedynki w tej rywalizacji już w głównym turnieju. A na zwycięzczynię tego meczu czeka Rosjanka Anna Kalińska, która zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale. I trudny moment dla Mai. Wygrany pierwszy set, ale tutaj jest w opałach przy serwisie, ale Maja na pewno będzie walczyć dzisiaj do końca. Wyrzuca piłkę rywalka i znowu jest równowaga w tym gemie. A więc na razie wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej.
2: Bardzo dziękuję za relację i oczywiście trzymajmy, proszę Państwa, kciuki za Maję Chwalińską. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polki zagrają dziś dwa mecze grupowe. Najpierw z Madagaskarem, a potem z Czechami. Anna Pawłowska podkreśliła, że choć rywalki są niżej notowane, nie ma mowy o ich lekceważeniu.
7: Myślę, że te dwa pierwsze mecze kluczowe. Na pewno pierwszy mecz z Madagaskarem, dużo będzie stresu, dużo emocji, bo to będzie nasze pierwsze granie tutaj, więc trzeba się skupić i zagrać ten pierwszy dzień na 100%.
2: Mecz z Madagaskarem o 18:55. Dziś także możemy poznać drugiego finalistę Mistrzostw Polski koszykarzy. W trzecim meczu półfinałowym Legia Warszawa podejmie rywala z Zamiedzy, Dziki Warszawa. Po dwóch meczach Legia prowadzi 2-0. Jeśli dziś wygra, to znajdzie się w finale, gdzie czeka już Zastal Zielona Góra. Początek spotkania Legii z Dzikami o 20:15, a następne informacje sportowe za 2 godziny.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Pogoda.
1: W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. W centrum i na Kujawach zagrzmi. Na termometrach teraz od 14 stopni na Podhalu, przez 20 w centrum i na Lubelszczyźnie, po 22 w Łódzkiem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Na ratunek Claudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
18: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
19: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
20: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
21: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
20: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
21: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
20: Sekrety mundiali.
21: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
20: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
21: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
20: Andrzej Janisz
21: i Filip Jastrzębski.
20: Zapraszamy.

0: mamą Klaudii bardzo trudne godziny.
1: To jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
0: Już za chwilę o tym wszystkim w Ekspresie Jedynki będziemy opowiadać. Michał Strzałkowski, zapraszam.

0: odcinek, rzut.
1: I na początek Ekspresu Jedynki o wojskowym samolocie medycznym, który jest już w drodze do Pekinu, aby sprowadzić 24-letnią Klaudię Uciechowską, która od ponad miesiąca znajduje się w śpiączce farmakologicznej w chińskim szpitalu. Na pokładzie samolotu są m.in. wojskowi lekarze, ale także mama Klaudii. Wcześniej rodzina prowadziła zbiórkę na sprowadzenie dziewczyny do kraju. Łącznie udało się zebrać 675 tysięcy złotych, które teraz będą mogły być przeznaczone nie na transport, tylko na pokrycie kosztów leczenia w Chinach, niemałych, oraz na dalszą rehabilitację w Polsce, też kosztowną. Sprawie przygląda się od rana reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie. Powiedz proszę, kiedy dokładnie Klaudia wróci do Polski?
2: Dzień dobry. Według wstępnych informacji Klaudia Uciechowska ma wrócić do Polski 4 czerwca. Samolot najpierw wyleciał około godziny 8 z Warszawy i

0: doleciał do Krakowa, gdzie na pokład wszedł wojskowy zespół ewakuacji medycznej, który ma przetransportować Polkę z Pekinu z powrotem do kraju. Kilka godzin przed wylotem udało mi się porozmawiać z mamą Klaudii, Joanną Ciechowską, która choć jest niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa, to jednak martwi się o to, jak córka zniesie lot, bo jej stan wciąż jest bardzo ciężki.
1: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe. Ogólnie dla mnie cała ta sytuacja. Fajnie, że się udało. Bardzo się cieszę, że zrobił to MON, że te środki, które zostały zebrane, pójdą na opłatę szpitala w Pekinie plus leczenie w Polsce, bo to będzie bardzo długie leczenie.
0: Wcześniej rodzina prowadziła zbiórkę na sprowadzenie Klaudii do kraju. Łącznie udało się zebrać 675 tysięcy złotych. Pieniądze te, jak podkreśla mama 24-latki, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia w Chinach oraz rehabilitację w Polsce.
1: Częściowo już te środki przelałam do Pekinu, na tą fakturę, na którą dostałam do tej pory. Ostatnio doszła do mnie wiadomość, nie jest potwierdzona, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak się skończy, że koszt leczenia przekroczył już 100 tysięcy dolarów, więc to jest już ponad 360 tysięcy złotych. Te środki zostaną na pewno to przekazane. Wszystko, co zostanie wpłacone, na się pomaga na dalsze jej leczenie, no bo tak jak mówię, to nie będą małe pieniądze.
0: Klaudia Uciechowska od ponad miesiąca walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Wykryto również guz jajnika, potworniaka, który został usunięty. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił na swoich mediach społecznościowych, że zrobione zostanie wszystko, aby pani Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiły do kraju. Po powrocie Klaudia zostanie objęta specjalistyczną opieką wrocławskich lekarzy.
2: I mamy nadzieję, szybko wróci do zdrowia. Dla mamy Klaudii ten dzień dziecka, jak mówiłem, no taki trudny, pełen emocji. Tych z jednej strony dobrych, bo wreszcie leci po swoją córkę i będzie można ją sprowadzić do Polski. Z drugiej strony długie leczenie przed Klaudią i mamy nadzieję szczęśliwy jednak ten powrót do zdrowia, ale łatwo na pewno nie będzie. Zatem zdrowia Klaudii i mamie też, bo na pewno się przyda. Krzysztof Kuczyński zajął się tym tematem, a my w Ekspresie Jedynki już za chwilę wyjdziemy na podwórko i trochę powspominamy.
3: Było na pewno wesoło. I te nawoływania, że już czas do domu, to było najgorsze, co człowiek musiał, przez co musiał przejść.
4: Mnie podwórko nauczyło takiej współpracy i kreatywności.
2: A państwo lubili się jako dzieci bawić na podwórku? Sami swoje dzieci albo wnuki zachęcacie do tego, żeby wyszły? 22 645 2202. I czy w ogóle te podwórka takie do zabawy to jeszcze istnieją?

0: Edyta Bartosiewicz w Ekspresie Jedynki. To była bez wątpienia historyczna piosenka i historyczna płyta, ale historyczne być może chwile mają miejsce teraz w Paryżu na kortach Rolanda Garros. Tam Cezary Gurjew obserwuje mecz Mai Chwalińskiej. Mecz, który chyba jest jej największym sukcesem. I tak może być.
1: Tak, największym sukcesem i muszę Państwu powiedzieć, że 15 tysięcy kibiców obserwuje to spotkanie, a więc kort tutaj Filipa Châtier jest wypełniony do ostatniego miejsca. Cztery pojedynki rozegrała Iga Świątek, czterokrotna zwycięzczyni i ani razu nie było tylu kibiców, no ale dzisiaj ciekawy dzień, bo przyszli dzisiaj kibice obserwować właśnie swoją nadzieję, ale przechodzę do rzeczy. 6-3 pierwszego seta Maja Chwalińska wygrała z Diane Pary. W drugim prowadzi 5-2, serwuje i 15-0. I Maja Chwalińska dzisiaj zadziwia tymi pięknymi, różnorodnymi uderzeniami. I teraz skrót i zrozpaczona Diane Pary wędruje, żeby się ustawić do odbioru kolejnego serwisu. 30-0, a więc dwie piłki i Maja Chwalińska będzie w pierwszej ósemce świata. To i dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Przebrnęła kwalifikacje i tutaj dokonuje rzeczywiście wielkich cudów. Na zwycięzczynię tego meczu czeka Rosjanka Anna Kalińska i serwuje teraz ta niewysoka, ale jakże waleczna tenisistka. Dobry serwis, wyrzuca Diane Pary i będzie pierwsza piłka meczowa. A więc 6-3, 5-2, 40-0. Jaki spokój u tej dziewczyny. Jaka tutaj rozwaga. Jaki przegląd sytuacji. Ona obserwuje kątem oka. No tak jak w tym tenisie na najwyższym poziomie u mężczyzn Novak Djokovic przez tyle lat i Maja Chwalińska piłka meczowa i tutaj no co jest w jej głowie tego nie wiemy, ale jest na razie pewność siebie, dobry serwis odpowiadam francuska tutaj na forehand naszej tenisistki i teraz na forehand rywalki uderza Maja i teraz łapie się za głowę, francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja Chwalińska wygrywa 6-3 i 6-2. Nie straciła seta na głównej arenie, na tym najważniejszym miejscu dla francuskiego tenisa. Awansuje do ósemki najlepszych tenisistek świata. Maja Chwalińska dokonuje naprawdę tutaj kolejnego cudu. Wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej.
0: No i ta radość, że będziemy mogli kolejny mecz Mai Chwalińskiej w następnej rundzie turnieju French Open relacjonować. No konkretnie będzie to robił Cezary Gurjew tam z Paryża, ale wszyscy się czujemy teraz jak kibice Mai Chwalińskiej. Cezary Gurjew, bardzo serdecznie dziękuję. A w Ekspresie Jedynki, bo dziś, jak mówiłem już, Dzień Dziecka, przenosimy się na podwórko, czyli do takiego naturalnego centrum dziecięcego świata, do miejsca zabawy, pierwszych przyjaźni, ale także nauki samodzielności czy zdrowej rywalizacji. Jaką rolę pełniło kiedyś, a jaką pełni dziś dla współczesnej młodzieży takie podwórko? Oto psychologa Przemysława Staronia z Uniwersytetu SWPS oraz przedstawicieli kilku pokoleń pytała nasza reporterka Anna Zakrzewska.
2: Z tej strony Przemek Staroń, psycholog z Uniwersytetu SWPS, nauczyciel w Szkole w Chmurze, autor bestsellerowej serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Sytuacja z podwórkami zmieniła się fundamentalnie w latach 70., 80. Podwórka były takimi mikrocentrami społecznymi. My wszyscy, jakby nie patrzeć, uczyliśmy się takich fundamentów funkcjonowania w większej grupie, powiedziałbym nawet we wspólnocie. Uczyliśmy się zdrowej rywalizacji, rozwijaliśmy kompetencje, które są obecnie nazywane kompetencjami przyszłości, takie jak komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie i w końcu kreatywność.
3: Jaką rolę pełniło podwórko w Pani życiu w dzieciństwie?
4: Było na pewno wesoło, było bardzo kreatywnie.

0: i te nawoływania, że już czas do domu, to było najgorsze, co człowiek musiał, przez co musiał przejść tak naprawdę, największy problem świata.
1: Albo mama, zrzuć dwa złote.
0: Albo mamo, tak, rzuć coś do picia. Tak było, naprawdę. Nasze dzieci teraz tego już nie doświadczą, dlatego że wszystko, co mają, to jest takie już odtwórcze.
1: Czy ty w ogóle bawisz się na podwórku?
2: Tak.
1: No i w co najczęściej?
2: Chowanego czasem, jak są dobre miejsca do chowania, albo w berka, jak są jakieś dzieci jeszcze do zabawy.
1: Jaką rolę w ogóle pełni podwórko w twoim życiu?
3: No na przykład sportu. No gram w piłkę z kolegami, gram w berka, no i bawię się z moją siostrą.
1: Co ci daje wyjście na to podwórko? Odpoczynek po szkole? Ty się tam relaksujesz?
3: Rozluźnienie, że po prostu nie mam żadnych obowiązków.
4: Moje podwórko to wiejskie, lata 70. Wiejskie podwórko to głównie gra w piłę, berki, ale także zabawy i z dziewczynami, i z chłopakami, zabawa w grupie, współpraca, empatia, bo były i konflikty, ale i no, fantastyczne chwile.
1: A czego to pana nauczyło?
4: No, chyba działania właśnie w grupie, odpowiedzialności, ale też no, kreatywność. Także taka, żeby się wymigać od kary przed rodzicami za zbyt wczesny powrót do domu.
5: Mnie podwórko nauczyło takiej współpracy i kreatywności. I często z kolegami się właśnie na piłkę umawiam i muszę prosić rodziców, żeby tam zagadali do rodziców kolegi.
1: Czyli to jeszcze taka współpraca między rodzinami jest.
5: Tak.
6: Na tematem zajęła się Anna Zakrzewska. Tymczasem na zegarze dokładnie 16:31.
7: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Trzęsienie ziemi w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej.
8: Rozwiązaliśmy struktury regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej.
7: Taką decyzję podjął szef partii, czyli premier Donald Tusk. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela została mianowana komisarzem w regionie. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni maja podpisano kilkadziesiąt umów na 120 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu.
9: Przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych.
7: 211 ustaw podpisanych, 33 zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To bilans pracy prezydenta rok po wygranych przez niego wyborach. Karol Nawrocki mówi dziś o przyszłości.
10: Jestem gotowy walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
7: A koalicja rządząca krytykuje jego weta m.in. do programu SAFE.
11: Wszyscy rozumieją, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, a jednak pan prezydent ten program blokował.
7: Sanepid apeluje o rozwagę przy planowaniu wakacyjnych podróży. W Demokratycznej Republice Konga rozwija się epidemia eboli. Kraj ma 11 sąsiadów i choroba może przenieść się na ich terytorium.
12: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do Ugandy.
7: To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia najmłodszych w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci.
13: Po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci.
7: Centrum ma być gotowe za 2 lata. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17:00.
6: A ja zapraszam do dzielenia się w Dniu Dziecka swoimi wspomnieniami z podwórek, na których państwo się bawiliście. 22 645 22 02. Już państwo dzwonią, choć tak powiedziałbym refleksyjnie.
14: Panie Michale, kiedyś na podwórkach to były zabawy i w piłkę się grało i na trzepaku człowiek się bawił i w podchody i się człowiek bawił i w chowanego i komu nic nie przeszkadzało. Teraz osiedla są pozamykane, poza tym nawet jak są otwarte, to jak dzieciak jakiś weźmie piłkę, to zaraz krzyczą, że a to szybę w samochodzie wybija, bo w oknie czy coś. To już nie te czasy. Czasy otwartych podwórek, gdzie było pełno dzieci i się potrafiły bawić, już chyba zniknęły całkowicie.
6: No na pewno te czasy są inne, ale nie wiem, czy tak zupełnie zniknęły. Na szczęście jeszcze trochę podwórek da się znaleźć. Karol Surówka w studio.
15: Dzień dobry, choć czasami można też zobaczyć taki napis. Zakaz gry w piłkę. Zawsze mi się smutno robi, jak go widzę.
6: To tak jakby zakaz dziecięcej radości wywieźć.
15: Tak, ale są też inne zabawy, które ja pamiętam ze swojego podwórka. Nie wszystkie były mądre. Na przykład gonienie innych kolegów po krzywą na patyku. To jest taka jedna z zabaw, którą pamiętam.
6: Ale to zobacz, ile sportu dzięki temu, ile się biegało, ile to było zdrowia, żeby pobiegać, a poza tym podobno pokrzywy to poprawiają krążenie.
15: I tylko wyłącznie o to chodziło w tej zabawie. Chciałem poprawić krążenie wszystkim moim kolegom.
6: Czyli wyszło, że to ty goniłeś, a nie uciekałeś.

0: Uciekałaś, rozumiem.
1: Ja pomagałem.
0: Na chwilę uciekać czy gonić? Może już nie drążmy tego.
1: Poprawie krążenia.
0: Już nie będę cię dopytywał, to ty tu jesteś od dopytywania polityków. Na polityczne podwórko zaraz się przeniesiemy. Kto
1: właśnie,
0: się pojawi
1: na to, podwórko, na którym przecież też nie zawsze gra się fair i też czasami jedni gonią, drudzy uciekają. Takie to polityczne podwórko jest. A o tym, co na tym podwórku się dzieje, będę rozmawiał z naszym gościem, a będzie nim doradca prezydenta Rzeczpospolitej Błażej Poboży. Dziś rok, odkąd Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta, więc idealny czas na podsumowania.
0: I to już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

0: Niecałe 23 minuty do godziny 17. Ja przypomnę, że w studiu Ekspresu Jedynki Karol Surówka i także jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, ponownie w studiu radiowej Jedynki jest Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Rok temu jeszcze trwało głosowanie. Później był exit poll, który dawał zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu, a później przyszło zwycięstwo Karola Nawrockiego. A na którym etapie pan minister już był pewny?
3: Ja byłem pewny od razu przy pierwszym exit pollu.
2: Ponieważ... Ale mieliście jakieś wewnętrzne swoje wyniki?
3: Nie,
2: czy to serce podpowiadało wtedy?
3: Z jednej strony serce, a z drugiej taka intuicja badawcza. No, jako politolog, no, widząc takie niewielkie różnice, jakie między obydwoma kandydatami zostały ujawnione i biorąc pod uwagę to, jak zwykle niedoszacowany był Karol Nawrocki, byłem już spokojny. Mogą to potwierdzić wszyscy moi przyjaciele i znajomi,
2: czyli którzy do mnie pan pisali. Mimo, że Rafał Trzaskowski został ogłoszony zwycięzcą.
3: Tak, byliśmy z żoną i z dziećmi, bo to też przecież taki moment byliśmy.
2: Ale to też był dzień dziecka?
3: Byliśmy bardzo pewni swego. Pan prezydent rok temu wszystkim dzieciom mniejszym i większym sprawił naprawdę świetny prezent.
2: A czy naprawdę pan minister uważa, że dla polskich dzieci i nie tylko to było... dobre wydarzenie, że polskie dzieci i w ogóle Polska skorzystały na tym, że

0: Przez ten ostatni rok prezydentem był Karol Nawrocki?
1: Z całą pewnością, gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski, mielibyśmy domknięcie wszystkich tych negatywnych obszarów funkcjonowania państwa, które są udziałem Koalicji Obywatelskiej, no,
0: koalicja,
1: i Donalda Tuska.
0: Mówię, że byłaby współpraca, że aż, projekty byłyby realizowane, że byłby podpisany sejf, no właśnie, no byłyby wydawane pieniądze na obronność.
1: Między innymi właśnie dla naszych dzieci i wnuków Donald Tusk z Rafałem Trzaskowskim pod rękę zaciągnęliby zobowiązania, których konsekwencje, no właśnie, dzieci i wnuki by spłacały. Tak też to zrobili z naruszeniem prawa, konstytucji, dobrego obyczaju i paru innych rzeczy.
0: A jeżeli teraz, ale... podpisywane są umowy, koalicja podkreśla, że to jest ponad 60 umów z polskimi spółkami właśnie na realizację zleceń z pieniędzy z sejf. Czy prezydent, patrząc na te umowy, nie zmienia zdania? Pan nie żałuje swojego weta?
1: Kwestia suwerenności państwa i bezpieczeństwa także ekonomicznego jest czymś znacznie ważniejszym niż bieżący interes polityczny, a trochę tak to wygląda, jak patrzymy na politykę premiera Donalda Tuska. Pan prezydent miał przecież lepszy pomysł, jak te same zobowiązania i pomysły w zakresie dozbrojenia polskiej armii zrealizować tańszym kosztem, bez ograniczania polskiej suwerenności, bez tworzenia tych wszystkich mechanizmów opartych na warunkowości, uzależnienia wypłat dla Polski od czynników politycznych na forum europejskim. Niestety rząd Donalda Tuska wybrał drogę konfrontacji, wybrał drogę...
0: Rząd Donalda Tuska mówi, że tej alternatywy nie ma, że przygotowali projekt PSL-u, powiedzieli, sprawdzam, pieniądze ze złota się nie
1: znalazły. Na razie to nie powiedzieli wcale sprawdzam, bo jak każdy dobry projekt, a pan prezydent w ten rok złożył 20 inicjatyw ustawodawczych, ląduje po prostu w sejmowej zamrażarce, gdzie drugi pomocnik Donalda Tuska, Włodzimierz Czarzasty, trzyma wszystko pod kluczem. Ale proszę państwa, no dziś jest też taki dzień, słyszałem przed chwilą w serwisach państwa rozgłośni, że Donald Tusk po przegranej w referendum krakowskim rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
0: Wyznaczony został komisarz, który tam będzie prowadził
1: partię.
0: Proszę
1: państwa, zróbmy wszystko, aby za rok Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w całym kraju. I myślę, że...
0: No ale to, stosując analogię pana ministra, byłoby to domknięcie systemu, ale z drugiej strony. To może najkorzystniejszy jest taki układ.
1: Różnica jest
0: takiego
1: taka,
0: twórczego chaosu.
1: Różnica jest, nie, absolutnie.
0: Duży mały pałac.
1: Różnica jest taka, że w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego mielibyśmy absolutny monopol w Koalicji Obywatelskiej, gdzie jej przewodniczący i wiceprzewodniczący trzymaliby ster dwóch najważniejszych instytucji w państwie. Prezydent Karol Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jest członkiem Konfederacji, jest wybrany głosami ponad 10 milionów Polaków i to jest jego główne zaplecze. To obywatele, dla których szedł w tej kampanii z hasłem po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i to jest to jego najważniejsze zaplecze.
0: Choć później prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że to był kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
1: To już był kandydat, który uzyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, którego kampanię wspierał Prawo i Sprawiedliwość.
0: Można byłoby powiedzieć, że domknął się system Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja też jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i mam tę świadomość, że z samymi głosami Prawa i Sprawiedliwości, czy też sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki nie zostałby prezydentem. Karol Nawrocki odwołał się w tej kampanii do wrażliwości znacznie szerszej, do poparcia także innych ugrupowań centroprawicowych, ale przede wszystkim do poparcia zwykłych Polaków. I pokazał poprzez swoją aktywną prezydenturę na polu międzynarodowym, na polu wewnętrznym, że jedyne, na czym mu zależy, to bezpieczeństwo i rozwój naszej ojczyzny. Jeżeli w przyszłym roku dostałby wsparcie w postaci sił politycznych, które nie są nastawione na walkę z Pałacem Prezydenckim, na walkę z prezydentem, na konfrontację, tylko na dobrą pracę dla Polski, wszyscy by na tym skorzystali.
0: Ta kohabitacja przez rok jest dramatyczna. Panie ministrze, czy dla dobra Rzeczpospolitej, naszego bezpieczeństwa, naszej pozycji międzynarodowej, czy dla naszego dobra jest to, żeby Wołodymyr Zełenski utracił order Orła Białego? Prezydent Karol Nawrocki zawnioskował o to po tym, jak jeden z oddziałów ukraińskiej armii otrzymał imię w cudzysłowie bohaterów UPA. Mówię w mocnym cudzysłowie, dlatego że wiemy, że UPA odpowiadało za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
1: I to wystarczy, aby podjąć decyzję o wystąpieniu

0: oddanie prezydentowi Zełenskiemu tego najważniejszego polskiego odznaczenia, jakim jest Order Orła Białego. To jest sytuacja tak skandaliczna, tak niezrozumiała, tak oburzająca, tak prowokacyjna, że pan prezydent mógł zareagować tylko w ten sposób i 8 czerwca kapituła Orderu Orły Białego na ten wniosek pana prezydenta będzie procedować.
1: A jeśli nie będzie rekomendowała odebrania Orderu Orła Białego, ostateczna decyzja i tak należy do prezydenta. Może, znaczy,
0: panie redaktorze,
1: może zrobić co
0: 96% Polaków w badaniach popiera pomysł pana prezydenta o odebraniu.
1: Czyli mówiąc wprost, odbierze ten order, niezależnie od tego, co się wydarzy.
0: Jeszcze niestety, właśnie tu też dochodzimy do tej konieczności czasem współdziałania między prezydentem a premierem. No jeszcze w tej sprawie niestety kontrasygnatę musi Donald Tusk.
1: I premier nie ma wątpliwości co do potępienia Wołodymyra Zełenskiego za to imię bohaterów UPA. Tutaj krytyczny jest też rząd. Natomiast, i tutaj już cytuję, jeżeli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości. Szef rządu zastanawia się, czy w interesie, raz jeszcze, relacji polsko-ukraińskich, w interesie naszym jest odebranie tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu.
0: Prezydent Karol Nawrocki, niezależnie od tego, że jest strażnikiem bezpieczeństwa i konstytucji, jest też strażnikiem naszej narodowej pamięci. Ma szczególny tytuł jako naukowiec, jako w przeszłości prezes IPN, do tego, aby bronić naszej historii i prawdy historycznej. Zbrodnia ludobójstwa na Wołyniu, zamordowanie 120 tysięcy naszych rodaków przez ukraińską powstańczą armię jest czymś, co musimy przypominać, pamiętać. Jeżeli komuś przychodzi do głowy gloryfikowanie tych zbrodniarzy, reakcja musi być właśnie taka. Słusznie, że pan prezydent tak zdecydował. Widać, że emocja społeczna jest wyraźnie przy panu prezydencie.
1: Czy w tym miejscu niektórzy widzieliby prędzej telefon, na przykład bezpośrednia rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim, bezpośrednie zaapelowanie o wycofanie tej decyzji?
0: Nie odwracajmy, panie redaktorze, tutaj porządków. To jeżeli strona ukraińska jakkolwiek chciałaby to przekonsultować, to prezydent Zełenski powinien wcześniej, przed tym jak albo sam wpadł na ten szalony pomysł, albo ktoś mu to podpowiedział.
1: No niektórzy mówią, że chciał zadowolić prawe skrzydło w obliczu rosnących podziałów wewnętrznych. Tak to niektórzy interpretują.
0: Ale jest coś takiego jak honor, jest coś takiego jak prawda historyczna, jest coś takiego jak polska racja stanu. Nie możemy się na to zgodzić, aby nasz sojusznik, państwo nasz sąsiadujące z nami, państwo, które od początku tej wielkoskalowej agresji rosyjskiej otrzymuje od Polski gigantyczne wsparcie obywatelskie, państwowe, postanawia w tym samym czasie, w tym samym kontekście uhonorować tych, którzy dokonali zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim ze szczególnym okrucieństwem, bo zbrodnia wołyńska to zbrodnia ludobójstwa dokonana ze szczególnym okrucieństwem i ta sprawa jest jak państwa stacja zero-jedynkowa. Tutaj nie ma żadnego pola do dyskusji. To jest haniebna decyzja i pan prezydent mógł zareagować tylko w ten sposób. Liczę na to, że po pierwsze kapituła podzieli to stanowisko pana prezydenta, a Donald Tusk nie będzie niuansował, tylko przynajmniej ten jeden raz stanie po polskiej stronie, gdy chodzi o prawdę historyczną. Donald Tusk ma niestety...
1: Czy nie obawia się prezydent pewnego spotęgowania animozji polsko-ukraińskich? Słyszał pan minister pewnie gwizdy podczas meczu Polsko-Ukraina. Nastroje są napięte. To może jeszcze eskalować.
0: Ale panie redaktorze, raz jeszcze powiedziałem. Jest coś takiego jak pamięć historyczna, jest coś takiego jak nasze zobowiązania wobec naszych rodaków, którzy zginęli tragicznie w tej zbrodni I trudno. Myślę, że pan prezydent nie ma żadnych wątpliwości, że w tej sprawie trzeba było tak postąpić. Trzeba tak postąpić. Raz jeszcze powiem, emocja społeczna jest jednoznacznie taka, jak
1: powoli
0: to
1: umyka nam czas, a jeszcze chciałem zapytać o kilka podpisów prezydenta. Czy na przykład pod traktatem o współpracy polsko-brytyjskiej w zakresie bezpieczeństwa, czy prezydent już podjął decyzję, czy ratyfikuje tę umowę międzynarodową?
0: Nawet to, panie redaktorze, jest doskonałym przykładem tego, jak fatalna dla bezpieczeństwa naszego państwa, dla losów Polski jest współpraca, a w zasadzie brak współpracy między rządem a prezydentem na żadnym
1: etapie.
0: Mówi,
1: że informował o przygotowaniach do tej umowy, że otrzymał

0: Otrzymywaliście jako Kancelaria Prezydenta informację, co tam w tej umowie będzie?
1: Minister Przydacz nie pozostawił w tej sprawie żadnych wątpliwości, że więcej o tej umowie dowiedział się od Brytyjczyków niż od polskiego rządu.
0: Ale jest to dobra umowa?
1: To jest sytuacja. My dopiero się z tą umową będziemy teraz zapoznawać, czy zapoznajemy się w kancelarii. Właściwe komórki i pan prezydent będą nad tym pracować, ale na razie procedura ratyfikacyjna jest otwarta. Musi się w sprawie wypowiedzieć polski parlament.
0: Przechyla się w jakąś stronę, w jakąś na tak, na nie?
1: Pan prezydent jest zawsze w jedną stronę przechylony, w stronę w polskiej racji stanu, w stronę tego, co podkreślał w kampanii, że polski interes w każdej sprawie jest zawsze na pierwszym miejscu. Gdy chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o suwerenność, gdy chodzi o naszą historię, w każdej sprawie.
0: Jak się spotkamy za rok, będzie 66 wet? Musimy kończyć.
1: Jak się spotkamy za rok, to przede wszystkim wierzę w to głęboko, że Donald Tusk będzie już po rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej.
0: Rozmarzył się nasz gość na koniec naszej rozmowy.
1: Proszę pozwolić, że w Dzień Dziecka każdemu można trochę pomarzyć o dobrych sprawach i pomyślności naszej ojczyzny.
0: Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję.
2: A rozmawiał Karol Surówka, natomiast państwo wspominają swoje podwórkowe zabawy.
3: Dla mnie rewelacją była gra w gumę. To było odkrycie mojego dzieciństwa. Oczywiście klasyczne w chowanego, w dwa ognie, w chłopka, czyli klasy, ale i w babę Jagę. Też atrakcyjne było dla nas festiwalowanie podczas siedzenia na drzewach jabłoni i udawanie śpiewania piosenek po angielsku.
2: No, to musiało nieźle wyglądać. Za chwilę taka piosenka po angielsku właśnie, choć wtedy pewnie jeszcze jej nie było, bo to nowość. A do nas numer 22 645 2202. A po 17 w Ekspresie Jedynki będzie o tym, ile kosztuje wychowanie dziecka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce.

0: o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
13: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
14: Mikrofon,
15: kamera,
14: radiowe studio,
15: scena.
16: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
12: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit. Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
19: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
20: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S6 w Zachodniopomorskiem. Dwa utrudnienia obok siebie, ale na przeciwległych jezdniach. Na odcinku między MOP-em Wyszogóra a Płotami na jezdni w kierunku Koszalina jest zwężenie po tym, jak bus wjechał w barierę w pasie rozdziału na 39 kilometrze. Na 37, ale na jezdni w kierunku Szczecina samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne i zablokowany jest pas prawy. To jest odcinek Płoty, MOP Wyszogóra Zachód. Dobre informacje z Kujawsko-Pomorskiego na ekspresowej piątce. Odblokowano przejazd między węzłami Maksymilianowo i Opławiec w pobliżu Tryszczyna. Tutaj samochód osobowy wjechał w bariery i w poduszkę zderzeniową. Na 60 km było zwężenie w kierunku Poznania. Tutaj trasa jest już dostępna dla kierowców całą szerokością jezdni. Teraz jeszcze Podkarpacie, droga krajowa nr 73, trasa Pilzno-Jasło. W pobliżu miejscowości Bielowy zepsuł się samochód ciężarowy, obowiązuje ruch naprzemienny na 138 km.

0: Przypominam, że od dziś częściowo ograniczony jest ruch na węźle Łaskę. To jest skrzyżowanie S8 z drogą wojewódzką 473. To ze względu na przebudowę. Zjeżdżając S8 na tym węźle, czy to od strony Wrocławia, czy od strony Łodzi, trzeba pojechać jedynie i można jedynie w kierunku Wadlewa. Kierowcy jadący ekspresową 8 od strony Łodzi do Łasku będą musieli zjechać na węźle Róża, dojechać do węzła Dobroń i stąd kierować się do celu drogą wojewódzką 482. Natomiast, aby dojechać S8 do Łasku od strony Wrocławia, trzeba będzie zjechać na węźle z Duńska Wola Wschód i dotrzeć do celu drogą wojewódzką 482. Taka organizacja ruchu zmieniona będzie obowiązywała przez najbliższe 2 miesiące.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Paweł Zieliński. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju awansowała Maja Chwalińska.
1: Struktury Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej rozwiązane. Premier wyznaczył na komisarza w regionie wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę.
2: Alkohol będzie można kupić od 6 do 22. Od dziś nocna prohibicja obowiązuje na terenie całej Warszawy.
1: Na początek bardzo dobra wiadomość sportowa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu.
2: W spotkaniu 1/8 finału nasza 24-letnia tenisistka wygrała z francuską Diane Paris 6-3, 6-2.
1: Mecz trwał godzinę i 33 minuty.
2: A tak jego końcówkę relacjonował na antenie radiowej jedynki nasz wysłannik na French Open Cezary Gurjew.
3: Na tym najważniejszym miejscu dla francuskiego tenisa awansuje do 8 najlepszych tenisistek świata. Maja Chwalińska dokonuje naprawdę tutaj kolejnego cudu. Wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej.
1: Brawo.
2: A ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska.
1: Premier Donald Tusk rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej.
2: Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela została mianowana komisarzem w regionie.
4: Uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej z dniem 1 czerwca rozwiązaliśmy struktury regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej, powołując mnie na funkcję komisarza do spraw regionu Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Moim zadaniem to głównie przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz prowadzenie bieżących spraw regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz.
1: Aleksander Miszalski stracił funkcję szefa Małopolskiej Koalicji po tym, jak tydzień temu został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w referendum.
2: W Warszawie od dziś nocna prohibicja w całym mieście.
1: Od godziny 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych i w restauracjach na wynos.
2: Wcześniej pilotażowo prohibicja wprowadzona była w dwóch stołecznych dzielnicach, Śródmieściu i Pradze Północ.
1: I ten pilotaż sprawdził się, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Tak, jesteśmy gotowi.
2: Ograniczenie dostępności alkoholu w nocy zmniejszyło liczbę przestępstw, podkreśla młodszy aspirant Jakub Paceniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.
6: Często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
1: Tymczasem w Sejmie w martwym punkcie utknęły przepisy, które wprowadzają zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w całym kraju, a w przypadku stacji paliw nawet niezależnie od pory dnia.
2: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapewnia jednak, że te przepisy wkrótce zostaną uchwalone.
7: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicję. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
1: W styczniu odbyło się pierwsze czytanie projektów Nowej Lewicy i Polski 2050.
2: Oba zostały skierowane do prac w Komisji Zdrowia.
1: Ta w celu ich rozpatrzenia powołała Komisję Nadzwyczajną, która do tej pory nie zakończyła prac.
8: To są aktualności jedynki.
2: Generał Ireneusz Nowak będzie nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych.
1: Dotychczas tę funkcję pełnił generał Maciej Klisz.
2: Uroczystość wręczenia aktu mianowania nowemu dowódcy. Uroczystość odbędzie się jutro w Pałacu Prezydenckim.
1: To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce.
2: W Szczecinie dziś, w Dniu Dziecka, wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci.
1: Będą tam kliniki chirurgii, ortopedii oraz oddział intensywnej terapii.
2: I to wszystko tylko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala, dr Konrad Jarosz.

0: jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych, po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego.
1: Centrum ma być gotowe za 2 lata.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W całym kraju zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami miejscami, głównie na wschodzie i w centrum oraz na południowych krańcach kraju. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 13 stopni na Podhalu, przez 21 na krańcach Lubelszczyzny, po 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie, teraz 1000 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papa.
12: Plebiscyt polskieradio.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
18: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
17: I dla dzieci z rodzicami.
19: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Autopromocja.
20: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.

0: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
2: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
0: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Dokładnie 10 minut temu minęła godzina 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na drugą godzinę naszej popołudniówki. Już za chwilę będziemy mówić o tym, że warszawiacy dostali na Dzień Dziecka prezent. Nocną prohibicję. Od 22 nie będzie w stolicy można w sklepach czy na stacjach benzynowych sprzedawać alkoholu. No i niektórzy już na to byli gotowi.
2: Często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
3: No teraz będę pracować 6:22, no już nie będę nocny sklep.
0: Będzie więc spokojniej, będzie mniej interwencji, mniej wypadków, mniej osób poszkodowanych na SOR-ach. Wiemy to, bo dokładnie taki skutek przyniosło wprowadzenie prohibicji w innych miastach w Polsce, a potem w dwóch warszawskich dzielnicach pilotażowo. Teraz wszystko obejmie całe miasto. Jak to wygląda, o tym powiemy w Ekspresie Jedynki za chwilę, ale będziemy też wspominać te podwórka, skoro dziś Dzień Dziecka, a jak podwórka, to wiadomo, grało się też w piłkę.
4: Kiedyś na podwórkach, jak się grało w piłkę nożną, bo nie było tyle boisk, co teraz jest, to radziliśmy sobie tak, że albo między drzewami była bramka, jeżeli drzew po drugiej stronie nie było, to się dwa kamienie ustawiało, mniej więcej w tej samej odległości, lub w ogóle z obu stron kamienie, jako bramka liczyło się to krokami czy tam stopami, tylko zawsze problem był wysokości, bo nigdy wysokości bramki nie było i zawsze, no może nie awantury, ale zawsze były takie, no, że sprzeczki, czy gol był, czy nie był, czy piłka za wysoko nad poprzeczką nie poszła, której w sumie nie było.
0: Oj, były takie spore, a skoro mówimy o wykopywaniu piłki, to prawo Pascala pan pamięta? 22 645 2202 to numer do Ekspresu Jedynki.

0: aż zacząłem sobie wybijać rytm na tym stole do tej piosenki Smith & Thell, taki szwedzki duet w Ekspresie Jedynki. Bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. A od dziś, jak już mówiliśmy, w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te przepisy, które zakazują handlu procentami od 22 do 6 rano, już obowiązywały pilotażowo w Śródmieściu i na Pradze i teraz rozszerzone są na całą stolicę. I tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz proszę, co te nowe regulacje oznaczają dla mieszkańców oraz dla handlowców?
1: Nowe obostrzenia wchodzą równocześnie we wszystkich 18 dzielnicach. Na ten moment, jak możemy usłyszeć, czekało wiele dzielnic, w tym Białołęka, gdzie dotychczas mieszkańcy musieli mierzyć się z nocnymi hałasami wokół całodobowych sklepów. Mówi radny dzielnicy Białołęka Filip Pelc.
2: Ja się bardzo cieszę z tego, że nocna prohibicja wchodzi i będzie bezpieczniej, będzie mniej awantur przy sklepach nocnych. Wszelkie dane pokazują, że tak jest i ten program pilotażowy w dzielnicach się sprawdził. Będzie mniej burd, będzie mniej zgłoszeń mieszkańców, Straż Miejska będzie miała mniej roboty, same plusy.
1: No właśnie, jeśli chodzi o statystyki, to potwierdzają to dokumenty z trwającego od listopada pilotażu w Śródmieściu. Tam mundurowi odnotowali wyraźny spadek zakłóceń porządku publicznego. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście wskazuje, że brak łatwo dostępnego alkoholu przekłada się na mniejszą liczbę interwencji.
3: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
1: Włodarze miasta uspokajają, że nowe prawo nie oznacza całkowitej prohibicyjnej rewolucji na wzór amerykański. W nocy wciąż będzie można legalnie napić się w barze czy restauracji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ Krzysztof Michalski podkreśla, że wprowadzone rozwiązanie to bezpośrednia realizacja woli samych warszawiaków.
4: Ponad 80% uczestników rekordowych konsultacji w sprawie właśnie ograniczenia sprzedaży alkoholu opowiedziało się za tego typu zmianami, dodatkowo właśnie obejmującymi te godziny 22-6.
1: Zupełnie inaczej jednak na tę sprawę patrzą właściciele i pracownicy mniejszych punktów handlowych. Dla wielu sklepów, które dotychczas funkcjonowały 24 godziny na dobę, odcięcie nocnego ruchu oznacza straty finansowe i konieczność skrócenia godzin pracy.
5: No na pewno sporo klientów odpadnie, większość jakoś utargu, bo nie ukrywajmy, te noce były całkiem dobre, tak, jeżeli chodzi o ruch. Weekendy były bardzo dobre, tak mówię, ze swojej perspektywy, bo ja głównie pracowałam w nocy, więc no, myślę, że się jednak to odbije trochę.
1: Za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą surowe kary, w tym wysokie grzywny oraz bezpowrotna utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.
0: A pilotaż w pierwszych dwóch dzielnicach Warszawy pokazał, że na szczęście takie przypadki można było policzyć na palcach jednej tylko ręki. Piotr Durys, bardzo serdecznie dziękuję. A z nami Katarzyna Andrusikiewicz, psychoterapeutka uzależnień. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Ja nie będę pani pytał o to, czy z punktu widzenia psychoterapeutki uzależnień ta decyzja, która zapadła o tej nocnej prohibicji w Warszawie, to jest dobry pomysł, bo każdy psychoterapeuta uzależnień, a moja mama jest też psychoterapeutką uzależnień, więc ją o to pytałem.
6: Proszę.
0: Mówi, że to jest

0: znakomity pomysł. Ja zapytam, dlaczego?
1: No, przede wszystkim też w kontekście dnia, który dzisiaj mamy, chciałabym podkreślić, czyli Dnia Dziecka, to jest taka symboliczna data, że właśnie z dniem dzisiejszym wchodzą te nowe rozporządzenia, bo z jednej strony świętujemy Dzień Najmłodszych i zastanawiamy się właśnie, jaką przyszłość chcemy stworzyć naszym dzieciom, a z drugiej strony podejmujemy bardzo odważną i odpowiedzialną decyzję dotyczącą dostępności alkoholu. Przypomnę, substancji, która odpowiada za ogromną część problemów zdrowotnych, rodzinnych i społecznych. I warto pamiętać, że dzieci uczą się nie tylko z tego, co do nich mówimy, ale przede wszystkim dzieci uczą się poprzez modelowanie, czyli poprzez to, że obserwują zachowania dorosłych i je po prostu powielają. I to, jak obecny jest alkohol w przestrzeni publicznej, jak łatwo można go kupić i jak często towarzyszy nam w codziennych sytuacjach, no to buduje normy społeczne kolejnych pokoleń. I jeżeli my chcemy wychować młodych ludzi w przekonaniu, że alkohol nie jest niezbędnym elementem życia, to musimy dawać im spójny przekaz również na takim poziomie rozwiązań właśnie społecznych. I nocna prohibicja, ona, proszę Państwa, nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z alkoholem, ale to jest bardzo ważny krok w kierunku ograniczania szkód, bo tak jak już było wspominane, badania z miast, które wprowadziły podobne regulacje, pokazują no przede wszystkim spadek liczby nocnych interwencji policji, ataków przemocy, czy zakłóceń tego miru porządku publicznego. I to jest taki sygnał, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stają się priorytetem.
0: Bo to też pokazuje ta praktyka, że bardzo często osoby, które idą po alkohol po godzinie 22 czy jeszcze później, to są osoby, które już ten alkohol spożywały, często w stanie nietrzeźwości. Idą.
1: Jak najbardziej. No to są decyzje podejmowane spontanicznie pod wpływem emocji, które w bardzo wielu przypadkach nie byłyby podjęte, gdyby nie właśnie po pierwsze ta dostępność, a po drugie gdyby nie wpływ już samego wypitego alkoholu. I oczywiście tak jak ja powiedziałam, no to nie zlikwiduje i nie rozwiąże wszystkich problemów wynikających z picia alkoholu, bo po prostu ludzie będą kupować ten alkohol wcześniej. Natomiast ograniczy to właśnie te zakupy takie nieprzemyślane, pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, pod wpływem alkoholu w końcu.
0: No właśnie pani powiedziała o emocjach. Ktoś tak. Często tak podejmuje tę decyzję. Zdenerwowałem się, muszę się napić. A to jest niebezpieczne, bo regulowanie swoich emocji alkoholem to jest rzecz łatwo prowadząca do uzależnień i jeśli następują te emocje, a tego alkoholu nie ma dostępnego, to my sobie tę decyzję po prostu przemyślimy. Damy sobie czas na uspokojenie się. Okaże się, że alkohol nie jest potrzebny.
1: Dokładnie tak. No, regulacja emocji za pomocą sztucznych substancji psychoaktywnych to jest taki podstawowy mechanizm uzależnień. Natomiast no, ja też mówię o takich decyzjach, które są podjęte pod wpływem nawet nie tego, że ja jestem zdenerwowana w danym momencie, dlatego kupię alkohol, ale jestem pod wpływem alkoholu i właśnie tak świetnie się bawię, że sięgnę po jeszcze większą ilość alkoholu. No a my wiemy, że jak wypije się jedną porcję alkoholu, następną i kolejną, to podejmowanie kolejnych decyzji o piciu alkoholu jest już znacznie łatwiejsze. I zresztą to są setki historii z mojego gabinetu, gdzie ludzie właśnie mówili o tym, jak gdyby nie było tej dostępności alkoholu, to nie upiliby się, to nie spowodowaliby w konsekwencji na przykład wypadku pod wpływem alkoholu, nie wsiedliby do tego samochodu, żeby gdzieś jechać kupić ten alkohol. To nie jest jakaś fikcja, tylko to są ogromne, bardzo niepokojące statystyki i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny krok w kierunku naszego wspólnego bezpieczeństwa, ale też, proszę Państwa, warto to podkreślić, że alkohol to nie jest zwykły środek spożywczy, to nie jest zwykły produkt spożywczy. No, to jest substancja silnie toksyczna, silnie uzależniająca i przede wszystkim szybko i bardzo zmieniająca zachowania ludzkie. Więc tutaj no, muszą być regulacje, tak samo jak mamy regulacje dotyczące tego, ile kilometrów na godzinę możemy jeździć samochodem w terenie zabudowanym, ile na autostradzie, ile lat trzeba mieć, żeby kupić na przykład alkohol czy produkty nikotynowe. No tak samo potrzebne nam są regulacje, kiedy ten alkohol możemy kupować.
0: A jeśli dalej będzie obowiązywało to, że można kupić w Warszawie po 22, ale także i w tych miastach, gdzie obowiązuje taka nocna prohibicja, coraz więcej jest takich miast czy gmin, alkohol w lokalach gastronomicznych, to czy to nie jest wtedy nie skuteczne?

0: skuteczne. No w sklepie nie kupię, ale w restauracji czy w barze już tak.
1: Nie, no to jest właśnie ta wolność, o której tutaj wiele osób mówi, że tej wolności wcale obywatelom się nie zabiera, bo jeżeli mają taką fantazję, żeby napić się alkoholu o drugiej w nocy, to nie ma problemu, idą wtedy do lokalu gastronomicznego, gdzie ten alkohol jest dostępny.
0: Pije się inaczej się pije w lokalu gastronomicznym niż w domu z takim kupionym
1: wtedy
0: w sklepie w nocy?
1: Lokal gastronomiczny zazwyczaj posiada jakąś ochronę, posiada jakąś obsługę, która nie jest pod wpływem alkoholu. Jakby to jest zupełnie inna okoliczność. No i przede wszystkim takim progiem i takim przesiewem może być tutaj kwestia ceny, no bo w lokalu gastronomicznym ten alkohol jest po prostu droższy. No my w Polsce mamy skandalicznie tani alkohol. Dużo łatwiej jest się upić w naszym kraju niż zjeść dobre, pożywne śniadanie. No niestety, no takie są fakty, zwłaszcza jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju promocji, szczególnie dotyczących piwa.
0: To jest też tak, że może jak się idzie do restauracji, to nie tylko jest drożej, ale my musimy podjąć tę decyzję bardziej świadomie, ubrać się, umówić z kimś, być tam z ludźmi, jak to było w tym filmie, klient pod krawatem jest mniej awanturujący się, bo to jest inna sytuacja społeczna niż po prostu wyjście do sklepu i powrót do domu.
1: Zdecydowanie tak. Poza tym wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą nietrzeźwą, która zachowuje się w sposób agresywny, niebezpieczny czy niekulturalny, to z dużym prawdopodobieństwem z takiego lokalu gastronomicznego zostanie po prostu ta osoba wyrzucona. Natomiast jeżeli my mówimy o zakupie i często konsumpcji pomimo zakazu w miejscu publicznym, bo najczęściej to jest konsumpcja albo już w samym sklepie, w którym można ten alkohol dostać 24 godziny na dobę, albo pod tym sklepem, no to właśnie tam najczęściej dochodzi do awantur, bujek i interwencji policji. Natomiast zwłaszcza też w dzisiejszym dniu warto spojrzeć na to z takiej perspektywy rodzinnej, dlatego że to jest duża inwestycja w polskie rodziny, dlatego że niestety, ale wystarczy spojrzeć na statystyki policji, na statystyki interwencji policyjnych. Wtedy, kiedy dochodzi do przemocy domowej, w 90% pod wpływem alkoholu jest wtedy agresor i to jest ochrona naszych dzieci, bo no, w momencie, kiedy ograniczamy możliwość zakupu tego alkoholu, po prostu spożycie jest mniejsze. I to są fakty, z którymi no, nie ma tutaj, to nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia wiedzy po prostu.
0: Tak, bo to pokazują bardzo jasne statystyki z tych miast, które taką nocną prohibicję wprowadziły. Teraz od dziś obowiązuje ona już na terenie całej Warszawy. Nie dziwię się, jeśli tym tropem pójdą także inne miasta w Polsce. Katarzyna Andrusikiewicz.
1: Miejmy nadzieję.
0: Psychoterapeutka uzależnień, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. A to jest Ekspres
1: Jedynki. Dziękuję.

0: To Kaśka Sochacka w Ekspresie Jedynki na zegarze 17.30.
1: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju awansowała Maja Chwalińska. 24-letnia Polka wygrała z francuską Diane Paris 6-3, 6-2.
2: Maja Chwalińska dokonuje naprawdę tutaj kolejnego cudu. Wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej.
1: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Komisarzem w regionie została wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
3: Kompetencje zarządu regionu, Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej pełni zarząd krajowy Koalicji Obywatelskiej.
1: Na wszystko dzieje się tydzień po referendalnej porażce byłego już prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Alkohol będzie można kupić od 6 do 22. Od dziś nocna prohibicja obowiązuje na terenie całej Warszawy.
4: Tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
1: Rządzący nie wykluczają, że przepisy będą obowiązywały w całym kraju, choć ustawa w tej sprawie utknęła w Sejmie. Generał Ireneusz Nowak będzie nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Dotychczas tę funkcję pełnił generał Maciej Klisz. Uroczystość wręczenia aktu mianowania jutro w Pałacu Prezydenckim. W Odrze pojawiły się śnięte ryby. Wody Polskie wyjaśniają, co było przyczyną. Wędkarze zauważyli je w kilku punktach Szczecina, w okolicach Mostu Gryfitów, Dworca Głównego i Kanału Zielonego.
5: Tu widzimy okonki, tam jakiś węgorz jest, widzę, biała ryba też. One są śnięte, nie?
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18.00.
0: Mam w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, ile kosztuje w Polsce wychowanie dziecka. Trochę zdradzę. Niemało.

0: To w sam raz na Dzień Dziecka Alphaville Forever Young, czyli wiecznie młody. Pasuje. A w Ekspresie Jedynki teraz będzie o gospodarce.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: A konkretnie to o tym, ile kosztuje wychowanie dziecka. Według najnowszego raportu Centrum imienia Adama Smitha to jest niebagatelna kwota, ponad 370 tysięcy złotych. Jednocześnie sami twórcy tego raportu podkreślają, że nie można mówić o koszcie, bo to jest inwestycja. I więcej o tym, jak inwestujemy w naszą przyszłość, czyli w nasze dzieci, opowie Państwu Błażej Prośniewski.
2: I nawet patrząc na dziecko przez pryzmat nie tyle kosztów, co inwestycji, miesięcznie według raportu Centrum imienia Adama Smitha pochłania ona średnio 1700 zł. Oczywiście, podkreślmy, jest to średnia, bo są rodziny, gdzie jest to znacznie więcej i takie, w których te nakłady są istotnie niższe. Tak czy inaczej, jest to kwota znacząca. A co na nią się składa? Oto zapytałem szefa tej instytucji, Andrzeja Sadowskiego.
3: Prawie 90% wszystkich inwestycji w wychowanie dziecka przeznaczane jest na 5 podstawowych kategorii, takich jak właśnie żywność, mieszkania i media, edukacja, opieka zdrowotna, transport czy też obuwie i odzież. Przy czym w ostatnich latach ze względu na zauważalny spadek usług publicznych, jeżeli chodzi o usługi edukacyjne i zdrowotne, więcej wydajemy na dodatkowe zajęcia dla dziecka czy wręcz prywatną edukację.
2: A to, jak dodaje Andrzej Sadowski, wynika przede wszystkim ze złej opinii Polaków na temat systemu edukacji. Połowa badanych ocenia poziom edukacji jako niski lub bardzo niski. A to jest bardzo niepokojące. Z drugiej strony, jak zauważa Michał Myk, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych, PAN i dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA, ten odwrót od publicznego szkolnictwa można też tłumaczyć względami aspiracyjnymi.
4: W sytuacji, gdy mamy dostęp do bardzo dobrej szkoły, do dobrego przedszkola publicznego, nie będą potrzebne koszty związane z prywatną czy jakąś społeczną edukacją. No, musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że część kosztów wychowania dzieci może być po prostu kosztami aspiracyjnymi i te zwiększone wydatki na edukację, choć rosną wraz z dochodem rodziców, nie zawsze są w pełni uzasadnione i niekoniecznie za wyższymi kosztami tak liczonymi idzie wyższa jakość na przykład wykształcenia dzieci w prywatnych szkołach.
2: Ale w przypadku dzieci często koszty mają drugorzędne znaczenie, bo po prostu rodzice chcą im zapewnić jak najlepszy start. Warto też na to spojrzeć nie jako na wydatek, ale inwestycje, do czego zachęca Andrzej Sadowski, który dodaje, że dziecko to nie koszt.
3: Bo gdyby tak było, to aż 68% naszych obywateli pytanych o chęć posiadania dzieci nie odpowiedziałoby twierdząco, a odpowiedziała. I poza tym z tych badań wynika, że jako przyczynę niechęci posiadania dzieci kwestie związane z wynagrodzeniem, brakiem mieszkania są w kolejnych grupach odpowiedzi i nie są one priorytetowe. Czyli to nie jest kwestia czysto materialna, a wyłącznie, jak widać, postaw wobec życia.
2: I to jest chyba

0: A kluczowa kwestia, to znaczy nie o pieniądze i skalę wydatków, jaka wiąże się z posiadaniem dziecka, tu chodzi, a często po prostu o zmiany w naszych postawach życiowych i o to, czego oczekujemy od życia.
1: Częściowo jest to kwestia po prostu takich szerszych procesów społecznych związanych ze zmianą stylu życia, częściowo z odkładaniem założenia rodziny i myślenia o dzieciach. Koszty są częścią tego, ale chyba nie jest to już, przynajmniej dzisiaj, nie jest to główny powód. Jest kwestia aspiracyjna, jest kwestia możliwości łączenia życia rodzinnego i pracy zawodowej, wyzwań związanych z tym i myślę, że no tutaj jest jak gdyby jeszcze dużo do zrobienia.
0: Dużo do zrobienia, jak dodaje profesor Myk, jest jeszcze także w obszarze polityki społecznej. I co prawda, jeśli spojrzymy na całość wydatków państwa na dzieci, z 800 plus na czele, to Polska pod tym względem jest w europejskiej czołówce. Jednak wątpliwości może budzić sposób dystrybucji tych pieniędzy.
1: W Polsce szczególne jest to, że bardzo duża część świadczeń to są świadczenia powszechne, które kierowane są do wszystkich rodzin bez względu na to, czy są rodziny z niskim czy z wysokim dochodem. A to oznacza, że te wysokie koszty ogólnego wsparcia no tylko w niewielkim stopniu trafiają do tych rodzin, które tego wsparcia najbardziej potrzebują. Mocno zaniedbane zostały ważne moim zdaniem świadczenia rodzinne, których wartość od wielu lat nie wzrasta. Te świadczenia właśnie skierowane są do tych uboższych rodzin. Jeżeli ten element sytuacji materialnej jest ważny w perspektywie planowania rodziny, no to właśnie te rodziny są tymi, do których ewentualne wsparcie powinno być w szczególności kierowane, żeby tę decyzję o posiadaniu kolejnych dzieci im ułatwić.
0: To na koniec dodajmy jeszcze, że wspomniany zasiłek rodzinny wynosi obecnie w zależności od wieku od 95 do 135 zł miesięcznie. I nawet jeśli dodamy do tego 800+, to i tak jest to zaledwie połowa średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka.
2: O czym mówił Błażej Prośniewski, ale jak też przekonywał, inwestycja w dzieci zwraca się.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o tym, że niestety nie zawsze w te dzieci inwestujemy mądrze. Bo dobre odżywianie dzieci to też jest inwestycja. Nie tylko w ich zdrowie, ale w ogóle w ich przyszłość.
4: Dziecko teoretycznie zjadło odpowiednią ilość kalorii, ale niestety brakuje składników mineralnych, odżywczych, białka, tego co jest niezbędne do rozwoju.
2: I taki błąd często popełniamy. O tym w Ekspresie Jedynki. Jak tych błędów nie popełniać oczywiście. Za chwilę.

0: I teraz w Ekspresie Jedynki o tym, że choć w ostatnich latach sytuacja materialna wielu polskich rodzin poprawiła się, to problem głodu wśród dzieci nie zniknął. Federacja Polskich Banków Żywności w najnowszym raporcie pod tytułem Ukryty głód dzieci alarmuje, że setki tysięcy najmłodszych wciąż nie mają dostępu do pełnowartościowych posiłków. I o tym teraz Izabela Kostyszyn.
1: Mimo że sytuacja materialna polskich rodzin z dziećmi znacznie się poprawiła, bo w ciągu ostatnich 10 lat liczba dzieci żyjących poniżej progu ubóstwa zmalała blisko o połowę, wciąż jest ponad 360 tysięcy dzieci w naszym kraju, które żyją poniżej poziomu ubóstwa. Coraz rzadziej oznacza ono pusty talerz, a coraz częściej codzienną dietę, której podstawą jest tania, wysoko przetworzona żywność, mówi prezes Federacji Polskich Banków Żywności Beata Ciepła.
2: Brak wiedzy o tym, czego dziecko potrzebuje do rozwoju, powoduje, że dziecko teoretycznie zjadło odpowiednią ilość kalorii, ale niestety brakuje składników mineralnych, odżywczych, białka, tego, co jest niezbędne do rozwoju.
1: W praktyce dzieci często zjadają rzeczy niezdrowe.
2: Z badań wynika, że ponad 30% dzieci w szkołach podstawowych nie przynosi drugiego śniadania do szkoły, a często to drugie śniadanie ma postać słodyczy, pączka czy też chipsów.
1: Jak zauważa Łukasz Sołtysiak, współautor raportu Ukryty głód dzieci, ubóstwo jest tylko jedną z przyczyn ukrytego głodu dzieci.
3: Drugą przyczyną są przyczyny osobiste. To może być przeciążenie rodzicielskie, to może być brak kompetencji odpowiednich, brak wiedzy na temat prawidłowego żywienia. To mogą być rodziny, w których dochodzi do sytuacji związanych z nałogami. Tak? Szacuje się, że ponad 900 tysięcy dzieci w Polsce żyje w rodzinach, w których przynajmniej jeden rodzic jest uzależniony od alkoholu.
1: Z lęku przed oceną środowiska zarówno rodzice, jak i dzieci ukrywają swoją sytuację. Dlatego największą barierą w dotarciu z pomocą jest bariera wstydu. Dostęp do pomocy w naszym kraju jest też zbiurokratyzowany, podkreśla Łukasz Sołtysiak.
3: Często trzeba mieć dużą świadomość i dużą wiedzę do tego, gdzie się zgłosić, po co się zgłosić, jakie dokumenty wypełnić.
1: Są dzieci, które z głodu posuwają się nawet do kradzieży jedzenia w sklepach. Beata Ciepła apeluje, by w razie takich przestępstw szukać przyczyn zamiast karać dzieci poprawczakiem.
2: Więc nasz raport to taki apel do wszystkich grup społecznych, do wszystkich instytucji, które funkcjonują w naszym kraju i które w jakiś sposób mogą wesprzeć, mają wpływ na funkcjonowanie polskich rodzin.
1: Skutki niedożywienia nie kończą się na uczuciu głodu. Dzieci są narażone na rozmaite konsekwencje niedożywienia. Mogą one dotknąć zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.
3: Dziecko, które jest niedożywione w sposób jakościowy, jest narażone na braki koncentracji, zaburzenia pamięci, może mieć utrudnioną naukę. To wszystko wiąże się w sytuacji szkolnej z oceną spośród rówieśników. Może to prowadzić do wykształcenia różnych mechanizmów obronnych takiego dziecka. To może być wycofanie, unikanie sytuacji społecznych, albo w drugą stronę wahadło może się wychylić i może dojść do zachowań agresywnych.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśla, że bardzo ważna jest edukacja i rodziców, i dzieci o prawidłowym odżywianiu.
4: To jest coś bardzo ważnego, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół, że będą to zajęcia obowiązkowe, podczas których będziemy rozmawiać z dziećmi, nauczyciele na temat tego, jak się prawidłowo odżywiać. Bo dzisiejszy raport powiedział nam o ukrytym głodzie, czyli o tym, że młody człowiek je, a tak naprawdę jest nadal osobą niedożywioną.
1: Eksperci Polskiej Federacji Banków Żywności podkreślają, że za żywienie dziecka odpowiada rodzic, dlatego tak ważne jest też podnoszenie kompetencji zdrowotnych opiekunów.
0: A tym tematem zajęła się Izabela Kostyszyn. Ekspres Jedynki tymczasem dobiega końca. Zostało nam niecałych 12 minut do godziny 18. Po 18 zaś muzyczna jedynka. Zapraszam już w imieniu Uli Kaczyńskiej. Będzie w tej audycji gościć m.in. Maja Kleszcz w duecie z Cortezem. Brzmi bardzo intrygująco ten duet, ale będzie też o urodzinach pewnej kanadyjskiej wokalistki. Jakiej? To nie zdradzę, proszę posłuchać. Państwa zostawiam zaś w towarzystwie polskiej wokalistki Meli Kotelok. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Maciej Sampolski, zapraszam. Spore spowolnienia na autostradzie A1, a kierowcy stoją w stronę Gorzyczek od węzła Sośnica do węzła Knurów. Tam prawdopodobnie doszło do wypadku, a w korku stracicie Państwo przynajmniej kilkanaście minut. Na czwórce widać jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny. Spowolnienia w okolicach Krakowa, a to między Balicami a zjazdem na Zakopiankę. Zakorkowane są niestety obie jezdnie. Kierowcy widocznie wolniej poruszają się tą samą trasą przed Katowicami. Między Łanami a Kleszczowem osobówka wjechała w bariery i wskutek tego jest korek na niecałe 3 km. Spowolnienia również na dolnośląskim odcinku A4, a to od węzła Wrocław Wschód do Bielan Wrocławskich. Korki i na te właśnie problemy trzeba tutaj uważać. To

0: względu na wzmożony ruch. W Warszawie także sytuacja jeszcze nie jest zbyt dobra, bo kierowcy muszą zwalniać na S8. To między Bemowem a Brudnem. Stoi też ekspresowa dwójka na trasie Opacz-Ursynów. To zwłaszcza w stronę Terespola. Przenosimy się na ekspresową szóstkę. Są utrudnienia w obie strony między MOP-em Wyszogóra Wschód a węzłem Płoty. 39 km. Bus uderzył tutaj w bariery w pasie rozdziału i zablokowany jest lewy pas w kierunku Koszalina. Z kolei na kilometrze 37 osobówka uderzyła w bariery, podobnie jak bus na kilometrze 39 i tutaj zablokowany jest prawy pas w stronę Szczecina. Jeszcze ekspresowa piątka, trasa Maksymilianowo Bydgoszcz-Opławiec, 60 km, tutaj jest zwężenie w stronę Poznania.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Paweł Zieliński. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open. 24-latka wygrała z francuską Diane Paris 6-3, 6-2.
1: Rządowy Boeing 737 w drodze do Chin leci po Polkę, która leży w śpiączce na oddziale intensywnej terapii w Pekinie.
2: Zauważalna zmiana na pogodowym horyzoncie. W aktualnościach najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Prezentuje styl gry od dawna niespotykany na światowych kortach.
2: Tak mówi o Maji Chwalińskiej redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
1: 24-letnia Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego turnieju.
2: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa, pokonując Diane Paris 6-3, 6-2.
1: Adam Romer w TVP Info podkreślał, że w meczach French Open nasza tenisistka gra bardzo inteligentnie.
3: Mieszanie uderzeń, mieszanie tempa gry zanikł. Napisałem nawet w trakcie tego meczu, że ta publiczność na korcie centralnym w Paryżu nie widziała takiego tenisa od przynajmniej 20 lat. W niektórych momentach swojej kariery Agnieszka Radwańska tak grała. Ostatnia, którą pamiętam, która w ten sposób wygrywała swoje mecze w Paryżu, to Martina Hingis. Także to jest absolutnie coś niesamowitego.
2: A więcej o sukcesie Maji Chwalińskiej zaraz po aktualnościach w informacjach sportowych.
1: Premier i lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk rozwiązał małopolskie struktury partii.
2: Stanowisko szefa w regionie stracił tym samym Aleksander Miszalski, który tydzień wcześniej został odwołany w referendum i przestał być prezydentem Krakowa.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa mówi, że nie tylko krakowski plebiscyt miał wpływ na rozwiązanie struktur.
4: Ta decyzja pana premiera i zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej była do przewidzenia. Ona jest też wynikiem tego, co w Małopolsce się wydarzyło nie tylko tydzień temu w niedzielę, ale myślę, że ta sytuacja niewykorzystanej szansy posiadania wpływu na zarząd województwa małopolskiego w poprzednim roku też miała znaczenie.
2: Decyzją Donalda Tuska komisarzem w Małopolskiej Koalicji została wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
1: Jej zadaniem będzie przygotowanie wyborów nowego kierownictwa regionu.
2: Rządowy samolot w drodze do Chin po 24-letnią Klaudię, która jest w śpiączce na oddziale intensywnej terapii w Pekinie.
1: Decyzję o wysłaniu samolotu rządowego podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jak podkreślał, to był jego obowiązek.
5: Natychmiast po powzięciu informacji o stanie pani Klaudii podjąłem decyzję o wydzieleniu samolotu z pierwszej bazy lotnictwa transportowego wraz z zespołem ewakuacji medycznej z Krakowa, o wysłaniu samolotu ze specjalistami w celu transportu do szpitala wojskowego w Polsce pacjentki, która nie ma innego sposobu, żeby dawać jej szansę i pomóc, niż właśnie takie działanie.
1: Według wstępnych ustaleń specjalny samolot z Klaudią i jej rodziną na pokładzie wróci do kraju w czwartek.
2: Izraelska armia wydała nakaz ewakuacji mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu.
1: Tel Awiw ostrzega, że jeśli Hezbollah będzie kontynuować ostrzały rakietowe, to zbombarduje libańską stolicę.
2: O zaprzestanie eskalacji działań w tym kraju do Izraela zaapelowała Komisja Europejska.
1: Bruksela zapewniła też, że wspiera wysiłki dyplomatyczne prowadzone m.in. przez Stany Zjednoczone, które mają doprowadzić do stabilizacji w regionie.
2: Ale i to w najbliższym czasie może być utrudnione. Irańskie media twierdzą, że nie będzie rozmów irańsko-amerykańskich, dopóki nie zostanie spełnione żądania wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i w Strefie Gazy.
6: To są aktualności jedynki.
1: burzową, ale i ciepło.
2: Taką dynamiczną.

0: Liczną pogodę na najbliższe dni zapowiadają synoptycy.
1: Jak mówiła w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą gwałtowne zjawiska.
2: Burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
0: Już jutro zauważalna zmiana w pogodzie.
1: Na wschodzie kraju jeszcze przelotne deszcz i burze, na zachodzie pogodnie, bez opadów i bardzo ciepło.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Maja Chwalińska pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału French Open w Paryżu, drugiego w tym roku tenisowego turnieju Wielkiego Szlema. To był fantastyczny mecz Polki, która do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Wielkie brawa dla Mai, bo pokazała mistrzowską klasę. A to wszystko z trybun kortu Filipa Chartier oglądał Cezary Gurjew i jego rozmówca.
4: Piotr Szczypka, prezes klubu Adventure Bielsko-Biała. No wielkie święto. Maja jest niesamowita. Dzień dziecka. Często mówiliśmy, że Maja to ciągle no, wygląda jak taka dziewczynka z marzeniami i tutaj te marzenia realizuje.
5: No tak, wczoraj nawet widzieliśmy takie memy, że Maja ze skrzydłami jak pszczółka leci do ćwierćfinału. Także no jest to na pewno niesamowite przeżycie i niesamowity jej sukces. Jakby nagroda za wszystkie lata, na które ciężko pracowała. Nie ma tutaj żadnego przypadku. Grają tutaj najlepsi tenisiści, tego nie trzeba powtarzać. I wygląda to pięknie, cudownie, fantastycznie, jakby po prostu nie chce się obudzić. I to jest jedna strona medalu, natomiast druga, tak jak mówiłem, wierzyłem w nią zawsze i tak może brzmieć dziwnie, ale wierzyłem, że dojdzie do takiego momentu, bo po prostu znam bardzo dużo sportowców, tenisistów i nie znam nikogo tak profesjonalnego, tak bardzo pracującego na ten sukces jak ona.
3: Dodam, że o półfinał Maja Chwalińska zagra w środę z Rosjanką Anną Kalińską. Pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie od dzisiaj są rozgrywane mecze Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Polki trafiły do grupy A z Madagaskarem, Czeszkami, Azerkami i Holenderkami. Dzisiaj zagrają z Madagaskarem i Czechami. Aleksandra Ziemborska ma nadzieję, że dobrze rozpoczną turniej i już pierwszego dnia znajdą się w komfortowej sytuacji.
6: No na pewno takie coś nas napędzi, bo już ten awans będzie zapewniony, więc to na pewno będzie miało wpływ na to, jak zagramy trzeciego. Także to może nam pomóc.
3: Mecz z Madagaskarem dziś o 18.55, a spotkanie z Czechami o 20.45. W turnieju wystąpi także drużyna mężczyzn. Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Amerykanami.
0: Pogoda. W nocy we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze, w zachodniej trochę spokojniej. Temperatura od 8 do 12 stopni, chłodniej miejscami na Pomorzu około 6, najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu do 13. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Kielcach jest umiarkowana, poza tym w całej Polsce dobra i bardzo dobra. 40% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, ale zielonych godzin już dziś nie będzie. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie kraju ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Na Śląsku i w Małopolsce przed intensywnym deszczem, ostrzeżenie także przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z...

0: działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Jestem bez grosza przy duszy, ale za to jestem szczęśliwa i jestem uprzejma. Tak w 1995 roku śpiewała Alanis Morissette na płycie, trzeciej płycie w karierze, którą wyprodukował w całości Glenn Ballard, człowiek współpracujący wcześniej z Michaelem Jacksonem. A skąd wziął się pomysł, żeby to ten utwór rozpoczął dzisiejsze wydanie Muzycznej Jedynki? To proste, to jest piękna piosenka o tym, że wszystko będzie dobrze. Każdy z nas musi mieć takie poczucie, że wszystko kiedyś będzie dobrze, żeby po prostu czuć się lepiej i łatwiej spoglądać w przyszłość. To dla wszystkich tych niepewnych Alanis Morissette, ale także dlatego, że dziś kanadyjska artystka i wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka kończy 52 lata. Dziś także Dzień Dziecka, w związku z czym tych wątków dziecięcych nie zabraknie w dzisiejszym programie. Już za chwilę grupa MGMT zaśpiewa utwór Kids, a potem cofniemy się do dzieciństwa Paula McCartneya. Ula Kaczyńska, zapraszam.

wszystko jest już jasne. Najnowszy solowy studyjny album człowieka, który na stałe wpisał się w historię muzyki rozrywkowej. On i jego koledzy z zespołu The Beatles, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, wydał w piątek najnowszy album. 18, mówią niektórzy, inni liczą, że to już 20 krążek. Płyta zatytułowana The Boys of Dungeon Lane to jest powrót do dzieciństwa. Refleksyjny powrót artysty, bez którego historia muzyki nie wyglądałaby tak, jak wygląda dziś. Ten krążek, pełen subtelnych, bardzo wrażliwych utworów, poruszających wrażliwe treści, ale też przenoszących nas w czasie do dzieciństwa, które Paul McCartney spędził między innymi w Liverpoolu, w dzielnicy Dungeon Lane. To jest pewna opowieść o przemijaniu, ale także próba zmierzenia się z upływem czasu i ze wspomnieniami, które przecież z tym czasem się zacierają, więc warto je utrwalać nie tylko w zdjęciach na telefonie. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas tę płytę, nic prostszego, proszę wysłać SMS pod numer 71151. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. W tym SMS-ie proszę napisać imię, nazwisko i adres. A już teraz podobno najważniejszy dla artysty utwór z tej płyty, Days We Left Behind, Paul McCartney. To nasza płyta tygodnia w jedynce.

0: 18 minut po godzinie 18. Dzieciaki, które wybiegły ze szkoły. No myślę, że dzisiaj sporo było hałasu dziecięcego, ale są tacy, którzy twierdzą, że to jest najpiękniejszy dźwięk, jaki może zdarzyć się na świecie, bo przecież te dzieci kiedyś dorosną, będą dorosłymi ludźmi, będą też odpowiadać za świat, w którym my dorośli dziś nadal będziemy żyć. To co, mają Państwo ochotę przekonać się, jak wyglądało dzieciństwo Paula McCartneya?
1: Płyta tygodnia.
0: I teraz to chyba.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Paul McCartney przed momentem z naszej płyty tygodnia, a skoro już pojawił się jeden członek

grupy The Beatles, to i o Beatlesach będzie to historia. Nie dosłownie, bo tak naprawdę chodzi o piosenkę Madonny, piosenkę Dear Jessie, która ukazała się w 1989 roku. To była tak inna kompozycja od tych, które do tej pory proponowała fanom Madonna, że ludzie zachodzili w głowę, skąd w ogóle taki pomysł i do jakiej muzyki, do jakich utworów można by Dear Jessie porównać. Szybko wyszło na to, że i harmonia, i melodia kojarzy się i krytykom muzycznym, ale także fanom artystki z dorobkiem The Beatles. Stąd ten punkt wspólny. A jeśli chodzi o Dear Jessie, no to też jest taki utwór, który no, nawiązuje do dzisiejszego Dnia Dziecka, ale może od początku, kiedy Madonna rozpoczęła pracę nad swoim czwartym albumem studyjnym w 1988 roku, została pozostawiona ze złamanym sercem po relacji, którą nawiązała z Seanem Pennem. Skończyła 30 lat, no i doczekała się wielu niepochlebnych recenzji, jeśli chodzi o jej dokonania aktorskie. Z muzyką wszystko było w porządku, no ale Madonna w pewnym momencie chciała być także aktorką i to taką z najwyższej półki. Podczas gdy Madonna rozważała to, w którym kierunku powinien iść jej najnowszy album, Patrick Leonard i Stephen Bray, producenci jej płyty, eksperymentowali z instrumentalnymi utworami i podkładami na jej najnowszą płytę. Pewnego dnia podczas nagrywania tytułowego utworu w jednym ze studiów nagraniowych Leonard pojawił się ze swoją córką Jessie, którą odbierał ze szkoły. Odbierał ze szkoły dlatego, że jej mama wyjechała. No i oczywiście spóźnił się na spotkanie z Madonną. Madonna nie była zadowolona. Mieli wtedy rejestrować zupełnie inny utwór, Like a Prayer. No, przyszła, a złożyło się tak, że kiedy Madonna poznała Jessie i zaczęła z nią rozmawiać, zaczęły się też wzajemnie przekomarzać i bawić w dom, no to wtedy ojciec Jessie zaproponował: słuchaj, Madonna, masz tutaj piosenkę, którą nagrałem dla swojej córki, stworzyłem taki utwór, może zechciałabyś go zaśpiewać? Madonna powiedziała: spoko, zrobię to, zmienię tylko kilka słów. I tak powstała przepiękna piosenka o dzieciństwie. Dla dzieci i nie tylko dla dzieci, dla dorosłych fanów Madonny też. Dear Jessie. I teraz tego utworu posłuchamy w muzycznej jedynce w programie pierwszym.

Prawda, że i wróżki, i elfy są w tej piosence. Jest też piękny teledysk. Lata 80. Tak, to jest ta dekada i ta bardzo kontrowersyjna Madonna, której wszyscy się bali, była nieobliczalna, nie wiadomo było, co jeszcze wymyśli. Proszę bardzo, nagrała jedną z najpiękniejszych piosenek dla dzieci, która działa do dziś. Tu Muzyczna Jedynka, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła godzina 18.30. Jeszcze przez chwilę z tymi dziećmi pozostańmy, bo o ile muzyka tworzona przez dzieci nie jest dla mnie największym prezentem na Dzień Dziecka, o tyle muzyka tworzona przez dorosłych już artystów w hołdzie swoim dzieciom albo jako takie piosenki, które zaznaczają pojawienie się na świecie kolejnych pociech, to już dla mnie, jako dla mamy, jest duże wyzwanie emocjonalne. Sprawdzam często, która artystka zamieszcza w swojej twórczości takie utwory dla dzieci z myślą o dzieciach. Madonna, zdecydowana czołówka, ale jest też człowiek, którego muzykę kocham od początku do końca. Od pierwszego do ostatniego utworu, choć cały czas mam nadzieję, że te piosenki będzie jeszcze nagrywał. Stevie Wonder potrafił śpiewać o dzieciach, swoich dzieciach, a ma ich, o ile dobrze pamiętam, 9, w najpiękniejszy sposób. Ale chyba największą beneficjentką talentu swojego ojca jest Aisha, która otrzymała od taty tuż po urodzeniu piosenkę Isn't She Lovely. Przyznam się Państwu, że kiedy dowiedziałam się, że ten utwór powstał w 1975 roku, czyli wtedy, kiedy urodziłam się ja, no to pomyślałam sobie, jakże to cudownie by było, gdyby ta piosenka była nie tylko dla Aiszy, ale także trochę dla mnie. Stevie Wonder, tam w tej piosence jest głos jego córki.

0: To Stevie Wonder, Isn't She Lovely, specjalna piosenka dla córki Aiszy, a Państwo słuchają Muzycznej Jedynki. Za 24 minuty będzie godzina 19.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Wczoraj w audycji Portrety już o tym mówiłam, dziś przypomnę, bo też ekscytacja towarzyszy mi już od 2 dni. Redaktor Marcin Wojciechowski zrobił mi fantastyczny prezent na urodziny. Wysłał mnie na koncert Olivii Dean, spełniając jedno z moich największych muzycznych marzeń i wrażeń przy okazji też, bo tych nie zabrakło. Jak było? Było świetnie, było cudownie, było wzruszająco. Ona piękna, młoda, bezpretensjonalna, urocza, fantastycznie śpiewająca. Pojawiła się na scenie w Warszawie w 2 kreacjach. Jedna przypominała taką syrenią łuskę. Oliwia błyszczała. Wcześniej powitała wszystkich, którzy przyszli na jej koncert, w przepięknej kanarkowej sukience na ramionczkach, takiej, której nie powstydziłby się taniec z gwiazdami. Zaśpiewała swoje największe przeboje. Zaśpiewała cover z repertuaru Curtisa Mayfielda Moving On Up. Pozostawiła z dużym niedosytem, ale najpiękniejsze było to, że kiedy Olivia Dean po 23 wkroczyła na scenę, to okazało się, że w Warszawie mamy pełnię. I ona śpiewała niczym taka wielka gwiazda sobotniej nocy. No nie chcę powiedzieć, że wyszła do księżyca, bo to nie miało nic wspólnego, ale ten księżyc, ten nów, rzeczywiście, ta pełnia rzeczywiście robiła swoje. Dziś chciałabym Państwu zaproponować pewną zabawę z twórczością Olivii Dean. Nie wiem, czy Państwo mają czasami takie wrażenie, słuchając współczesnej muzyki, i od razu zaznaczam, że nie ma w tym nic złego. Ja to kiedyś gdzieś słyszałem. No i proszę mi uwierzyć, że słuchając utworu Let Alone the One You Love z ostatniej płyty Olivii Dean, The Art of Loving, mam takie wrażenie, i ono mi towarzyszy już od jakiegoś czasu, że to jest wariacja na temat Purple Rain Prince'a. Usłyszałam też, że jest to wariacja na temat statków na niebie Demono. I proszę mi wierzyć, coś w tej melodii jest. Proszę posłuchać. Najpierw Olivia Dean, a później Prince.

0: No i szkoda, że Olivia Dean nigdy nie zagra, nie stworzy żadnego duetu z Princem, a wydaje mi się, że takie The Most Beautiful Girl in the World zaśpiewane przez Oliwię i przez Prince'a to byłoby coś. No ale mam też coś dla Państwa, właściwie dla pana Jakuba, który napisał do nas z miejscowości Wolbusz. To oczywiście płyta tygodnia, wędruje do pana. Bardzo proszę o płytę Paula McCartneya, pisze pan Jakub. Będzie to piękna pamiątka pierwszego dnia dziecka spędzanego z moją córką. Najlepszego dla córki i płyta frunie do pana.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I na koniec zostawiłam dla Państwa piękne dwie muzyczne opowieści. Snute głosem, jednym z najlepszych polskich kobiecych głosów, głosem Mai Kleszcz, która nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale debiutowała w zespole Kapela ze Wsi Warszawa, kiedy miała 14 lat. Artystka zdecydowanie dorosła. No i teraz zaczyna opowiadać tą swoją dorosłą historię. Czyni to w niezwykły sposób. Znamy już 3 single promujące najnowsze wydawnictwo Mai Kleszcz. Ten utwór, który zrobił na mnie największe jak dotąd wrażenie, to oczywiście utwór Eon, który dobrze znają Państwo z Anteny Jedynki, między innymi z audycji Folder Ulubiony. Jakiż tam ma Maja głos, to jest w ogóle coś nie do opisania. Ale dziś, oprócz Eona, chciałam Państwu zaproponować najnowszy utwór Mai Kleszcz, którą to piosenkę Maja nagrała z Cortezem. Mam nadzieję, ja też mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Ula Kaczyńska, do widzenia.

Prince, Purple Rain. Ja nie wiem, czy Państwo też słyszeli to podobieństwo. Moim zdaniem te melodie są ze sobą zbieżne, ale tak czy inaczej są fantastyczne oba utwory.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
2: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert

0: Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
1: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
0: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
0: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
0: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
15: Ogłoszenie

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na S11 między Bobolicami a miejscem obsługi podróżnych Dargin Północ mieliśmy awarię samochodu ciężarowego. 39 kilometr. To właśnie tutaj zablokowany jest prawy pas w stronę Koszalina. Wciąż trzeba uważać na S6 między MOP-em Wyszogóra Wschód a Płotami. Na kilometrze 39 utrzymują się utrudnienia po wypadku z udziałem busa. Zablokowany jest lewy pas w stronę Koszalina. Tymczasem na 37 kilometrze tej samej trasy, czyli ekspresowej szóstki, mamy nieprzejezdny prawy pas w stronę Szczecina. Tutaj z kolei pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Przenosimy się na ekspresową trójkę, to znaczy między węzły Sulechów a Zielona Góra Północ.

83 km. Pojazd osobowy uderzył tu w przyczepę zderzeniową i po tym zdarzeniu trzeba było zamknąć jeden pas w kierunku Sulechowa. Ekspresowa piątka bez większych pozytywnych zmian. Wciąż trzeba uważać między Maksymilianowem a Opławcem na 60 km ekspresówki. Osobówka uderzyła tu w barierę energochłonną i wprowadzony został ruch lewym pasem w kierunku Poznania. 22 513 i 41. To nasz numer.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Pilot F-16 nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Warszawa żyje koszykówką 3x3 Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie pod Pałacem Kultury i Nauki. Marzę o wygraniu olimpiady i turnieju Wielkiego Szlema, obojętnie którego, tak mówiła Maja Chwalińska 10 lat temu. A dziś w paryskim French Open 24-letnia tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału tej wielkoszlemowej imprezy. Pokonała Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-2 w 1/8 finału. Mecz trwał godzinę i 33 minuty. Polka tak podsumowuje to spotkanie.
1: Nie wiem, jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Dała z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam.
0: Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska. Rozwiązanie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej to dobra decyzja i naturalna konsekwencja referendum w Krakowie. Tak mówi polityk tej partii Witold Zembaczyński. Decyzję podjęto na wniosek szefa partii premiera Donalda Tuska. Taki krok uporządkuje sytuację, ocenił w Polskim Radiu 24 Witold Zembaczyński.
2: Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje, co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację. Jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie zbudowania nowej struktury w oparciu o dotychczasowy zarząd komisaryczny sprawowany przez panią wicemarszałek Dorotę Niedzielę.
0: Jej zadaniem będzie przygotowanie wyborów nowego kierownictwa regionalnych struktur. Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Stery w dowództwie odpowiedzialnym m.in. za wysyłanie żołnierzy na zagraniczne misje przejmie generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16. Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych, a przez ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych.
3: Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego dokona się już jutro. Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały trzy F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Jeszcze nie trafił pod obrady Sejmu, a już powoduje polityczne spory i budzi emocje. Mowa o rządowym projekcie, zgodnie z którym państwo dopłaci twórcom kultury do składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
4: Opozycja mówi o gigantycznym skandalu. Z jednej strony dlatego, że mimo trudnej sytuacji budżetowej rząd chce, aby całe społeczeństwo zrzucało się na emerytury wybranej grupy zawodowej. Z drugiej, jak mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, że o tym, kto jest artystą, decydowałaby grupa 155 ekspertów.
5: Każdy z nich za decyzję przyznającą tę dotację miałby otrzymywać 240 zł.
4: Marszałek Senatu odpowiada, że artyści nie mają stabilnego wynagrodzenia, a tworzą przecież polską kulturę. Dlatego zdanie Małgorzaty Kidawy Błońskiej należy objąć ich taką ochroną.
6: Jest taki okres, kiedy jest im bardzo trudno wpłacać środki na ZUS. Chodzi o to, żeby dać im szansę, żeby ten ZUS był płacony.
4: W

0: wsparcie ma trafić do artystów, których dochód z trzech poprzednich lat podatkowych nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: To są aktualności Jedynki.
2: A w nich jeszcze o pierwszym dniu koszykarskich emocji w Warszawie, w okolicach Pałacu Kultury i Nauki, wokół głównego boiska, gdzie rywalizują reprezentacje z 20 państw, znajduje się miasteczko Kibica.
3: Fajna sprawa, bo jest to tak na otwartym powietrzu, jest bardziej chyba takie dostępne dla kibiców. Myślę, że więcej takich imprez, jak najbardziej. I to też promocja Warszawy, centrum Warszawy, dużo ludzi może przyjechać.
4: No jest to spektakularne jak na Warszawę, także uważam, że jest to wielkie wydarzenie, zarówno dla całego miasta, promocji koszykówki, szczególnie 3x3, bo w Polsce jeszcze nie jest taka popularna jak w innych krajach, tak? Teoretycznie nasze dziewczyny są być może nawet faworytkami do medalu.
2: Dziś polska reprezentacja kobiet rozegra dwa mecze z Madagaskarem oraz Czechami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy na wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 8 do 13 stopni. Chłodniej miejscami na Pomorzu około 7. Wiatr słaby, ale w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
13: Odpowiednia dieta wspiera rozwój, dojrzewanie, pracę mózgu i oczywiście zapobiega otyłości. Jak zadbać o dobrze zbilansowaną dietę dla dziecka? Jak zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw i owoców? I czy może w tym pomóc szkoła? W audycji także pościgi, zdrady, zaginięcia. Czy praca detektywa wygląda jak na filmach?
14: Czekamy na Państwa od 9:00. Jutro w 4 porach roku. Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
15: Leon XIV wskazał na arcybiskupa Fultona Sheena jako wzór misyjnego zaangażowania Kościoła. Zwracając się do skautów Europy, papież podkreślił ich rolę w przywracaniu chrześcijańskiej tożsamości na Starym Kontynencie. Brazylia to kolejny kraj, w którym rośnie zainteresowanie wiarą. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa zebranie plenarne papieskich dzieł misyjnych, którego uczestnicy spotkali się dziś z papieżem. Leon XIV mówił m.in. o setnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego i podkreślił, że w najbliższych latach cały Kościół powinien odnowić swój misyjny zapał.
16: Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji, podkreśla jedność wierzących i nawiązuje do setnej rocznicy tego światowego wydarzenia. Zachęca wszystkich członków Kościoła do głębszej komunii z Chrystusem oraz pełniejszego

0: do uczestnictwa w jego boskiej misji miłości.
1: Podczas spotkania papież przywołał postać arcybiskupa Fultona Sheena, dawnego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych, który zostanie beatyfikowany 24 września w amerykańskim St. Louis.
0: Arcybiskup Sheen był świadkiem wiary, nadziei i miłości, które przez dziesięciolecia promieniowało za pośrednictwem radia i telewizji. Ja sam jestem świadkiem jego działalności ewangelizacyjnej z czasów mojego dzieciństwa. Jego audycje dotarły do milionów ludzi z nadzieją Ewangelii, a jego inicjatywy i wysiłki przyniosły ogromną pomoc duchową i materialną kościołom na terenach pierwszej ewangelizacji. Niech nasz nowy błogosławiony będzie wzorem dla wszystkich krajowych i diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych na całym świecie.
1: Papież przyjął dziś na audiencji także członków włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, świętujących 50-lecie działalności. Ojciec Święty podkreślił m.in. wkład katolickiego skautingu w odbudowę chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków.
0: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego. Nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
1: Brazylijscy biskupi obserwują wzmożone zainteresowanie wiarą wśród mieszkańców kraju. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywają m.in. media społecznościowe.
2: Odnosząc się do ewangelizacji w środowisku cyfrowym, biskup Joel Amado z diecezji Petrópolis w stanie Rio de Janeiro podkreślił znaczenie cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ostrzegł. Media społecznościowe mogą sprzyjać tożsamości i komunikacji, ale nie zastępują życia wspólnotowego. Musimy iść do wspólnoty, żyć Słowem Bożym, żyć z braćmi i siostrami i rozpoznawać Ducha, poznając, jaki jest Jezus. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Księdzisław Marczewski, Chrystusowiec.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.
4: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia z Warszawy.
3: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś w Eurece kolejny program z cyklu Ludzie Nauki, a moimi gośćmi będzie dwóch laureatów programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej First Team, którego celem jest tworzenie nowych zespołów badawczych, by młodzi naukowcy realizowali innowacyjne projekty z efektami mającymi praktyczne zastosowania. I tak, najpierw o poszukiwaniu nowych cząsteczek RNA, które mogą przyczynić się do opracowania skutecznych leków przeciwko wirusom grypy, ale także przeciwko buniawirusom, do których należy także hantawirus, o którym było ostatnio tak głośno, opowie dr Piotr Gerlach z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMOL Polskiej Akademii Nauk. A po godzinie 19:30 o nowej technice obrazowania ludzkich komórek mózgu czy oka, która pozwoli na śledzenie pojedynczych molekuł, z których zbudowane są komórki, opowie dr inżynier Piotr Zdańkowski z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Celem projektu doktora Zdańkowskiego jest opracowanie nowatorskich metod obrazowania biomedycznego czy biologicznego z niespotykaną dotychczas precyzją. Zapraszam na spotkanie z dwoma młodymi polskimi badaczami, laureatami programu First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Human Nature, Miles Davis. Od takiej bardzo melodyjnej frazy Milesa zaczynam dzisiejsze wydanie. Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Kłaniamy się Państwu, Marcin Kusy. Proszę Państwa, 26 maja Miles Davis skończyłby 100 lat. A setna rocznica jego urodzin to dla nas pretekst do tego, by przypomnieć choćby niewielki wyimek, niewielką cząstkę tego wszystkiego, co po sobie pozostawił. I opowiedzieć trochę o jego postaci, choć historia oczywiście jego doskonale znana, ale myślę, że Milesa nigdy za wiele, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z taką rocznicą. To człowiek, który absolutnie nie interesował się tradycją, chociaż od tradycji jazzowej rozpoczął swoje działania, ale później wszystko, co zrobił, właściwie było wymazywaniem tego, co po nim zostało i przejściem do kolejnego etapu. Tak było, kiedy znudziła mu się wirtuozerska gra na trąbce i ściganie w orkiestrze. Tak było, kiedy porzucał akustyczny jazz. Tak było, kiedy rozpoczął romans z nowoczesnymi brzmieniami i hip-hopem, kiedy właściwie już był schyłek jego życia i co za tym idzie działalności. Dzisiaj, proszę Państwa, kilkoma utworami przypomnę poszczególne etapy działalności Milesa Davisa. Wspomniałem o bebopie, wspomniałem po początkach orkiestrowych, kiedy trafia do Nowego Jorku i to jest taki moment, kiedy uczy się fachu obok tych najwybitniejszych. Z tego okresu, z lat 40. Bob Lee City.

działo się nieprzewidywalnego w muzyce jazzowej i w ten sposób kształtował swoje granie. Kształtował je, proszę Państwa, do tego stopnia, że po pierwsze bardzo umiejętnie dobierał swoich współpracowników, a po drugie oni musieli współodczuwać, nie tylko rozumieć go muzycznie, ale niemal współodczuwać wszystko to, co im zaproponował. I w ten sposób powstawały po prostu arcydzieła. Dość powiedzieć, że to chyba najsłynniejsza płyta w historii jazzu. Kind of Blue.

Bardzo szybko Miles zamyka ten etap bebopu. Uważa, że te wszystkie bardzo szybkie partie wirtuozerskie, one są dobre, efektowne, spektakularne nierzadko, ale jego bardzo często interesował jeden dźwięk. Dźwięk, który powodował, że nagle słuchacz zamierał, że coś

So What, Miles Davis, rok 1959 i fragment tego genialnego arcydzieła, który dziś brzmi właściwie bardzo współcześnie i to była sesja, która naprawdę odznaczała się i charakteryzowała jakąś magią, ale magia to też, tak jak wspomniałem, umiejętność doboru wspaniałych współpracowników i taki był ten drugi kwintet Milesa Davisa.

który, przyznam szczerze, ja lubię najbardziej. Ron Carter, Tony Williams to sekcja, Herbie Hancock na fortepianie i Wayne Shorter na saksofonie. Oczywiście sam Miles Davis również. I to były już niesłychanie udane próby przejścia do kolejnego etapu jazzowego, choć jak Państwo usłyszą w tym nagraniu, jeszcze cały czas żyła w nim ta niesłychanie ważna, mimo wszystko, tradycja jazzowa.

Miles Davis dzisiaj bohaterem. Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ten słynny kwintet lata, proszę państwa, 65-68. Fantastyczne płyty nagrywane z Shorterem, Hancockiem, Carterem, Tony Williamsem. Nie ma już czasu, proszę państwa, na to, byśmy pochylili się nad jego współpracą z Johnem Coltrane'em. Tych nagrań jest tak bardzo dużo, ale przechodzę do kolejnego etapu, kiedy Miles Davis właściwie zarzuca wszystko, co do tej pory robił, i fascynuje się elektrycznym jazzem. Niektórzy mówią o zdradzie ideałów, zdradzie tradycji jazzowej. On jednak na nic nie zważa. Formuje kolejny zespół, w którym są m.in. McLaughlin, ale także Dave Holland, Tony Williams, Joe Zawinul, Chick Corea, Herbie Hancock, no i Wayne Shorter, a wszystko jest już okraszone elektrycznym sosem. Powstaje płyta In a Silent Way.

Don't Lose Your Mind, Miles Davis, płyty Tutu. To między innymi tutaj partia skrzypiec naszego Michała Urbaniaka. Proszę Państwa, już w lipcu wyjątkowy koncert We Want Miles. To będzie wyjątkowa rzecz z jego repertuarem zagrana przez wybitnych muzyków pod dowództwem Markusa Millera, który w ostatnim

0: ostatnich latach życia Milesa stał się jego nadwornym i producentem, i współpracownikiem, basistą, ale też przyjacielem. We Want Miles. Będziemy o tym jeszcze wspominać. To patronat Polskiego Radia. A ja na zakończenie jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować fragment płyty Dubap, czyli tego romansu, początku właściwie romansu z hip-hopem. Bo Miles Davis do końca swojego życia artystycznego nie stał w miejscu. Szedł do przodu, próbował nowego i tworzył nowe. Wizjoner, demiurg, wspaniały muzyk, artysta. Setna rocznica jego urodzin przypadła 26 maja. A to była audycja Tu jest muzyka w całości poświęcona właśnie Milesowi. Marcin Kusy, pięknie Państwu dziękuję.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
13: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na A1 między węzłami Radomsko a Kamieńsk mamy utrudnienia w ruchu. I to niestety niemałe. 381 km. Tutaj właśnie zablokowane są dwa pasy w stronę Gdańska. Przejazd jest, ale tylko lewą stroną jezdni. Ekspresowa szóstka. Tutaj od dobrych kilku godzin utrzymują się drogowe kłopoty na trasie Płoty - Wyszogóra Zachód. Na 37 km osobówka uderzyła w bariery, a prawy pas w stronę Szczecina wciąż jest zablokowany. Na ekspresowej trójce bez większych pozytywnych zmian, to znaczy między Sulechowem a Zieloną Górą, należy spodziewać się zwężenia w kierunku Sulechowa. 183 km, osobówka uderzyła tutaj w przyczepę zderzeniową i to jest przyczyna problemów. Na ekspresowej piątce trzeba uważać na problemy z przejazdem w kierunku Poznania. Trasa jest zwężona do lewego pasa, a to konkretnie między węzłami Maksymilianowo a Opławiec. Na wysokości Tryszczyna i 60 km trasy pojazd osobowy uderzył w bariery i to jest przyczyna kłopotów.

0: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Resort obrony podsumowuje realizację programu SAFE. Iran ogłasza zawieszenie rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo to Donald Trump informuje o zgodzie na wstrzymanie walk. Piękny sen trwa dalej. Maja Chwalińska w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open.
1: Chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawodnym tempie.

0: W ciągu kilku ostatnich dni resort obrony podpisał 59 umów o wartości ponad 100 miliardów złotych. MON podsumowuje dotychczasową realizację programu SAFE. W tej sprawie odbyła się dziś odprawa z dowódcami polskiego wojska, a szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
1: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
2: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
1: Raportował szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE. Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii, Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji.
0: Iran ogłosił zawieszenie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump w wypowiedziach dla amerykańskich mediów stwierdził, że nie otrzymał formalnego potwierdzenia tej decyzji i że poczeka na rozwój sytuacji. Następnie napisał na platformie Truth Social, że odbyły się już rozmowy z Izraelem i Hezbollahem i że jest zgoda na wstrzymanie walk. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: W rozmowie z telewizją NBC Trump powiedział, że informacje o wstrzymaniu negocjacji są dla niego zaskoczeniem i nie zostały mu formalnie ani bezpośrednio zakomunikowane. Prezydent USA dodał, że jeśli doniesienia się potwierdzą, Stany Zjednoczone będą czekać na rozwój sytuacji i obserwować działania Teheranu. Podkreślił, że nie oznacza to powrotu do operacji militarnych i że Stany Zjednoczone nie zamierzają rozpoczynać ponownie dużych działań bojowych ani zrzucać bomb, lecz przejść w tryb ograniczonej aktywności. W wypowiedzi dla telewizji CNBC prezydent USA ocenił, że mimo napięć nadal możliwe jest osiągnięcie porozumienia z Iranem, choć sytuacja pozostaje niepewna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To nieprzemyślana i nierozsądna decyzja prezydenta Ukrainy. Tak marszałek Sejmu skomentował sprawę nadania imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce. Włodzimierz Czarzasty zaapelował też o rozwagę i nieeskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Polityk Nowej Lewicy na spotkaniu z mieszkańcami Sosnowca mówił też o pomocy dla walczącego z Rosją Kijowa i o pomyśle odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
4: Ta decyzja pana Zełenskiego uważam, że była nierozsądna, nieprzemyślana. Została zrobiona pod swój naród i swoje poparcie w Ukrainie, natomiast została źle przyjęta, co można było przewidzieć w Polsce. Nie rekomenduję działań nerwowych, szybkich, nieprzemyślanych.
0: Ukraińska powstańcza armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
5: To są aktualności jedynki.
0: Do kilkuset tysięcy złotych wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej. Od dziś do 30 lipca można wnioskować o wsparcie w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi jej prezes Wojciech Legawiec.
6: O premię dla młodych rolników może się ubiegać osoba, która po pierwsze w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 roku życia. Po drugie, ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów. Po trzecie, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
0: Pomoc ma formę płatności ryczałtowej. Będzie można uzyskać do 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji rolnych do 300 tysięcy. Tegoroczny budżet programu sięga prawie 648 milionów złotych. To spektakularny sukces. Tak awans Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open ocenia ekspert i komentator tenisa Marek Furian. W 1/8 finału Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2. Zdaniem Marka Furiana to przełomowy moment w karierze Mai Chwalińskiej.
7: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistką, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas 2 tygodni grania w Paryżu.
0: O udział w najlepszej czwórce wielkoszlemowego French Open Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Na koniec Irak. U wybrzeży tego kraju statek został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Doszło do 2 eksplozji i pożaru. Nikt nie został ranny, a pożar ugaszono. Nie wiadomo pod jaką banderą płynął statek. Do ataku doszło w odległości 40 mil morskich od irackiego portu Kasr. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.

0: Wieczorem i w nocy może przelotnie popadać i zagrzmieć. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni w większości regionów, to w nocy, a jutro padów deszczu spodziewamy się głównie po południu. Termometry w ciągu dnia pokażą od 19 do 27 stopni.
1: Klimat.
0: W Radzeniu Podlaskim i Gajewie w Łódzkiem jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym w całym kraju przeważnie dobra i bardzo dobra. Tylko 17% energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Odpowiednia dieta wspiera rozwój, dojrzewanie, pracę mózgu i oczywiście zapobiega otyłości. Jak zadbać o dobrze zbilansowaną dietę dla dziecka? Jak zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw i owoców? I czy może w tym pomóc szkoła? W audycji także pościgi, zdrady, zaginięcia. Czy praca detektywa wygląda jak na filmach?
7: Czekamy na Państwa od 9:00. Jutro w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Już za 10 dni rozpoczyna się Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe obok igrzysk wydarzenie sportowe, przyciągające uwagę nie tylko zagorzałych kibiców. I tak jest prawie od 100 lat. Polska wystąpiła po raz pierwszy na Mundialu w 1938 roku. Dramatyczne były losy piłkarzy tamtego czasu. Rok po Mundialu w 1938 wybuchła przecież wojna. Polityka, ważne wydarzenia społeczne nieraz krzyżowały się i wpływały na mistrzowskie zmagania. W przeddzień tegorocznego Mundialu o tym będziemy właśnie rozmawiać w programie Historia Bliska, na który teraz Państwa serdecznie zapraszam. Marek Stremecki.
1: Spotkania w Jedynce. Historia.

0: bliska.
1: Gościem programu jest Przemysław Babiarz, dziennikarz, ale który zajmuje się nie tylko sportem, ale też zajmuje się historią i często o tej historii barwnie i pięknie i kompetentnie opowiada.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za to wprowadzenie. Witam Państwa, witam Cię, Marku.
1: Serdecznie. Za parę dni mundial bez nas, ale tak będziemy oglądać, a dla niektórych meczy pewnie będziemy zrywać noce. Dobra. Kibicujesz komuś?
2: Wiesz co, tradycyjnie pewnie będę patrzył w kierunku Argentyny. Jakoś tak zawsze kibicuję. Albo Argentynie, albo Brazylii. Takie niespełnione ostatnimi czasy. Niespełniona drużyna, która nawet u siebie w 2014 roku doznała takiego upokorzenia w półfinale.
1: Straszna, ale wciąż wielkich piłkarzy.
2: Straszna. Przykro było na to. Właściwie no, nie chciało mi się na to. Wiadomo, że bez Neymara wtedy kontuzjowanego, ale jednak 1-7 to coś strasznego.
1: Dzisiaj mówimy nie tyle o wynikach i przypominamy mistrzów kolejnych, chociaż też to się pewnie zdarzy, bo tak to musi być, ale chciałbym, żebyśmy przypomnieli powiedzieli o mundialach, które jakoś tam przecinają się z historią. Nieraz bardzo dramatycznie. Polska długo nie była na mundialach, dopiero w 1974, po raz pierwszy po wojnie, ale wiele osób nie wie. Był taki czas, że zapominano specjalnie po wojnie, że braliśmy udział. Wiesz pewnie dlaczego. To tak. był ten mundial w 1938 roku w Paryżu. Graliśmy tylko jeden mecz, bo takie były zasady. Ale przypomnijmy, na czym polegał dramatyzm tej sytuacji.
2: Dramatyczna sytuacja. Ale ja jeszcze w takim razie dorzucę jedną anegdotę związaną z bardzo popularnym i wciąż oglądanym filmem Wabang Juliusza Machulskiego. Otóż tam w końcowej sekwencji filmu następuje taka wymiana zdań między Quinto a Duńczykiem. Duńczyk, jak wiadomo, był pasjonatem piłki nożnej. Pierwsza sekwencja, kiedy Duńczyk się spotyka
1: na meczu piłkarskim.
2: Polonii, prawdopodobnie Warszawa. No i mówi Duńczyk, że gdybym miał te pieniądze wcześniej, to pojechałbym na mistrzostwa futbolowe do Włoch. Na co do niego Quinto, że pojedziesz jak Polska zagra. Mówi, a to musiałbym czekać jeszcze 40 lat. Akcja toczy się w 1934, więc jest sugestia oczywiście 1974 roku i Orłów Górskiego. Tymczasem Polacy już 4 lata później pojawili się we Francji.
1: Machulski źle obliczył to.
2: To znaczy, dobrze mu się zgadzały te 40-lecia, natomiast no, co do szczegółów faktycznie tutaj, nie wiem, czy coś przeoczył, czy po prostu specjalnie tak akurat napisał listę dialogową. Pamiętaj trzeba, że Polacy 2 lata wcześniej w Berlinie byli w półfinale Igrzysk Olimpijskich. Grali o trzecie miejsce. No, przegrali tam taki dramatyczny mecz z Norwegią 2-3, ale byliśmy w jakiejś szeroko pojętej czołówce. Zresztą tam bez Wilimowskiego graliśmy na Igrzyskach w Berlinie. No tu już w 1938 roku był Wilimowski. Zresztą dostaliśmy się na te mistrzostwa.
1: Tu musimy Przemysław nieraz przypominać i robić nawias. Kto to jest to Wilimowski? Ja i ty wiemy, bo po pierwsze mamy trochę lat, dwa tym się zajmujemy.
2: Naturalnie, Ernest Wilimowski, reprezentant Polski, Ślązak, którego ojciec był Niemcem, który jednak grał dla Polski, chyba w reprezentacji wystąpił w 22 meczach i strzelił 21 bramek, albo 21 meczów i 22 bramki. Proszę mi wybaczyć taką drobną niedokładność. No, w czasie okupacji grał w klubach niemieckich, grał nawet w reprezentacji Niemiec.
1: Po wojnie.
2: No i strzelał bramki. No i tu pewnie dlatego PRL go wygumkował. Można jakoś Wilimowskiego ze względu na to jego pochodzenie zrozumieć. Nie to, żeby wynosić go pod niebiosa, bo nie ma powodów. Natomiast trzeba oddać honor, że był to zawodnik najwyższej klasy, światowej. I był to najlepszy polski piłkarz okresu międzywojennego.
1: Też musimy powiedzieć, że Ślązacy, zwłaszcza przed wojną, to był ktoś inny niż dzisiaj myślimy. Oni wszyscy byli jakoś skażeni, żeby to może nie złe słowo, Niemczyzną. Oni byli Niemcami, Polakami. No, to trudne było do rozstrzygnięcia w wypadku Ślązaków. On nie był takim jedynym, który grał, czy pracował dla Niemców, czym ba, był w armii niemieckiej.
2: To prawda. Natomiast jeszcze może słowo o takiej sportowej stronie. Były eliminacje, kwalifikacje dzisiaj byśmy powiedzieli do tych mistrzostw świata. Nie wzięło w nim udział wiele drużyn, na przykład Urugwaj, Argentyna, nie zgłosiły się w ogóle do tych eliminacji, nie zagrały w ogóle na tych mistrzostwach świata. Anglicy dumnie odrzucili propozycję, jeszcze mieli propozycję w ostatniej chwili, bo tam wskutek Anschlussu Austrii w 1938 roku, Austria była zakwalifikowana na te mistrzostwa, no ale skoro nastąpiła zabór i włączenie do Niemiec, no to jakby wycofano Austrię jako kraj i była propozycja ze strony Komitetu Organizacyjnego we Francji, żeby Anglicy zastąpili, ale Anglicy dumnie powiedzieli, że nie, że nie chcą się tak konfrontować, że oni są ojcami futbolu. No, można sobie dopowiadać
1: nigdy
2: różne.
1: Nigdy nie grali w mistrzostwa przed wojną.
2: Nie grali.
1: Niesamowite.
2: Natomiast myśmy grali wtedy w tym Berlinie, 2 lata przed mistrzostwami.